0: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
1: Ślub w stylu etno? To nie powrót do przeszłości. To trend, który właśnie wchodzi na salony. 6 września od 13 Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny zaprasza na tradycyjne wesele w nowym wydaniu. Zobacz dawne zwyczaje, stwórz oryginalne dekoracje i sprawdź swoją drugą połowę w tańcu, zanim powie tak. Muzyka na żywo, warsztaty i spotkania z ekspertami w dziedzinie etno. Widzimy się w muzeum 6 września na granicy Katowic i Chorzowa. Mamy doświadczenie w weselach.
2: Halo? Ho, ho, ho. Tu Mikołaj. W grudniu będę w Juraparku Krasieniusz. Mam prezenty dla dzieci, świąteczne warsztaty, a elfy coś pysznego ugotują. Rezerwujcie z najlepszą ceną tylko do końca września. Aha, nie możecie przyjechać? Ho, ho, ho. To tuptozaury przyjadą do waszego przedszkola. Czekają na zaproszenie. Juraparkkrasiejów.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Reklama. Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
10: Edyta Czeka, jest sporo miejsca i uwagi w programie poświęcimy dzisiaj miastu Zabrze. Będzie o czytaniu w żłobkach. To program edukacyjny skierowany do najmłodszych ich rodziców. Powiemy też o budżecie obywatelskim, ale zahaczymy też o chorzowski skansen. Pójdziemy po ziemniaczki. O co chodzi już teraz?
11: Marcin Gaweł, Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie. Obiecujemy naprawdę potężną dawkę rozrywki. Obiecujemy, że nie zawiedziemy Państwa, jeżeli chodzi o wykopki. W tym roku kartofle podobno bardzo obrodziły. Także wywlekamy naszego Ursusa niezawodnego, bierzemy kopaczki i tak uzbrojeni zapraszamy na pole. Będziemy wydobywać te ziemniaki z ziemi. Dokładny, szczegółowy harmonogram godzinowy opublikujemy na naszej stronie. Ale już teraz zapraszamy wszystkich najmłodszych, najstarszych, wszystkich, którzy pamiętają, jak takie rzeczy się robiło, albo tych, którzy naprawdę nie wiedzą, skąd się biorą ziemniaki, żeby przekonali się tym, że rzeczywiście wydobywa się je z ziemi. Oprócz tego będziemy mieć szatkowanie i kiszenie kapusty, cały ten proces tworzony, pokazany Państwu podczas pokazów. Także wyciągniemy znowu jakieś drewniane beczki, balie, buncloki, szatkownice, ubijaki. Pokażemy, jak się dawniej szatkowało, ale też ubijało i też udeptywało kapustę. Także zapraszamy wszystkich tych, którzy odważą się wejść do tej beczki i ją własnymi nogami udeptać. Oprócz tego mnóstwo potraw, kartofla na różne możliwe sposoby. W tym roku odwiedzi nas 6 kół gospodyń wiejskich z propozycjami tematycznymi, gdzie prym będzie wiodł właśnie kartofel. Oprócz tego mnóstwo stoisk handlowych, takich jarmarcznych, a także występy artystyczne zespołu Siemianowice i zespołu Zawodzianki, które wystąpią na naszej scenie. Także mnóstwo atrakcji właściwie przez cały dzień, od godziny 12 do godzin późnych popołudniowych. Kartoflane potrawy, no przede wszystkim tutaj są niezawodne panie z koła gospodyń wiejskich z Poręby, które przyjeżdżają z pieczonkami. To są takie na ognisku robione tradycyjne pieczonki. Tej potrawy nie może zabraknąć. Tutaj gdyby one są na małej łące i tam zawsze rezerwujemy dla nich miejsce. Oprócz tego będą placki ziemniaczane, kartofle, frytki, ale też będą placki pieczone na blasze. różnego rodzaju kluski, będą gołąbki z ziemniakami. Także takie rzeczy, które nie spotyka się na co dzień, albo na które nie mamy czasu samemu zrobić, albo które nie jesteśmy w stanie zrobić, bo nie jesteśmy w stanie sobie rozpalić ogniska przy bloku, jeżeli mieszkamy w bloku. Także tutaj będzie ta okazja taka spróbować. Oprócz tego będzie niezawodny kartofel z parownika. W tym roku dokupiliśmy drugi parownik, bo zawsze brakowało tych ziemniaków, także mamy zapowiedziane 200 kg ziemniaków, że będzie się parowało dla Państwa. Mam nadzieję, że ich nie zabraknie, albo przynajmniej zabraknie ich później niż zwykle. Pan Andrzej, nasz mistrz ceremoniusz, czeka tutaj z tym parownikiem. Będzie zawsze przy okręgach tam ogniskowych czekał na Państwa. Także mamy nadzieję, że zaspokoimy Państwa ciekawość, jeżeli chodzi o to, jak smakuje kartofel, jak się go przyrządza na wielu, wielu płaszczyznach.
10: Zapraszamy do Chorzowskiego Skansenu nie tylko na święto kartofla. No to teraz zapowiadane Zabrze, które zachęca do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego.
12: O tym się mówi.
13: Eugeniusz Mizerski, główny specjalista do spraw budżetu obywatelskiego w Wydziale Obsługi Prawnej i Bezpieczeństwa Informacji. W tym roku mamy 7,6 miliona złotych. Projekty są bardzo różne. Są projekty dotyczące takich miejskich terenów rekreacyjnych, projekty dotyczące miejsc postojowych, taka twarda infrastruktura też zwykle i wnioskodawców, i głosujących interesuje. Są projekty dotyczące sportu, boisk, jakichś terenów rekreacyjnych. Są też projekty dotyczące na przykład wybiegów dla zwierząt. Także każdy z mieszkańców ma możliwość wybrania jednego z 60 projektów dzielnicowych i jednego z 7 projektów ogólnomiejskich, czyli można 2 wskazać. Natomiast jak będziemy głosować? Głosować można albo elektronicznie, zapraszamy na naszą stronę miastozabrze.pl, albo poprzez papierową kartę do głosowania, którą można albo ściągnąć z internetu, z tej naszej strony, albo otrzymać w urzędzie w budynku przy ulicy Powstańców 5-7. To jest taki punkt informacyjny obsługi klienta, gdzie można taką kartę dostać. Jest stolik i jest też urna, gdzie prosimy wrzucić taką kartę wypełnioną. Głosować można do 25 września. Zapraszamy do głosowania. Już 6,5 tysiąca mieszkańców zagłosowało. Kilka dni temu zaczęło się głosowanie, więc mam nadzieję, że to głosowanie również pójdzie bardzo ładnie. Chcielibyśmy, aby to głosowanie było indywidualnymi decyzjami poszczególnych mieszkańców głosujących w tym budżecie obywatelskim, więc nie chcemy za bardzo sugerować. Są takie dotyczące boisk na terenie szkoły. To są takie ogólnomiejskie, większe. U nas jest to wartość do 600 tysięcy złotych. Natomiast projekty dzielnicowe różne są w poszczególnych dzielnicach. Nie wiem, na Helence na przykład jest propozycja montażu defibrylatorów AED na budynkach mieszkalnych. Są miejsca postojowe, są wybiegi dla psów, są jakieś tereny takie rekreacyjne, takie meble miejskie, to się mówi, czyli jakieś leżaki, ławki, tego typu rzeczy. Także jest tego całkiem sporo, więc mam nadzieję, że mieszkańcy znajdą coś, co im się potem po realizacji przyda. A chciałbym powiedzieć, że już przeszło 200 projektów jest zrealizowanych z tych wszystkich wcześniejszych edycji, bo teraz mamy edycję 13, a na to wydaliśmy przeszło 40 milionów złotych. Także warto głosować, bo te projekty powstają i one służą mieszkańcom.
10: Sporo projektów dotyczy samej kultury, a tak a propos wydarzeń kulturalnych w Zabrzu.
14: Dorota Kosińska, naczelniczka Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki. Przygotowywaliśmy się już od dłuższego czasu, właściwie wszyscy mieszkańcy się przygotowywali. Staramy się już świętować, więc rady dzielnic, stowarzyszenia, kluby sportowe, stowarzyszenia kulturalne przygotowują w ramach właśnie tego święta swoje, powiedzmy, mniejsze czy większe wydarzenia. Natomiast tak, to prawda, ostatni weekend września będzie to mocne uderzenie, czyli będziemy już tak naprawdę świętować nasze urodziny. To świętowanie rozpocznie się od piątku, zakończy w niedzielę. W piątek będziemy świętować na sportowo, bo będą dwa wydarzenia. Biegamy dla Zabrza i jeździmy dla Zabrza. W sobotę będzie piknik w parku miejskim i tam naprawdę czeka bardzo dużo wydarzeń dla mieszkańców i oczywiście, tak jak pani powiedziała, dla osób przyjezdnych, bo również pośród wystawców będą również nasi goście, czyli będziemy gościli województwo opolskie, będzie też Zamek Orawski ze Słowacji, Muzeum Kapeluszy z Nowego Iczyna, także będzie też trochę międzynarodowo. Cieszymy się, że z nami będą chcieli właśnie ci goście świętować. Podczas pikniku będzie również rozstrzygnięcie festiwalu smaków, będą różne zespoły, będzie muzyka, będzie gastronomicznie, ponieważ będzie można popróbować różnych rzeczy. No i oczywiście to, na co czekają dzieci, więc dużo też atrakcji dla milusińskich. Wieczorem będzie koncert w Domu Muzyki i Tańca z Anią Wyszkoni, a w niedzielę będzie gra miejska, gra, która nas przeniesie w lata 20. i będzie bardzo intrygująca i tajemnicza. Zapomniałam o tym powiedzieć, będzie też koncert w Filharmonii Zabrzańskiej, podczas którego pan prezydent wręczy nagrody w dziedzinie kultury. O tych wszystkich wydarzeniach mogą państwo się dowiedzieć na stronach Urzędu Miasta, na stronach punktu informacji o mieście, bądź można też zadzwonić czy do biura marki, czy do Wydziału Kultury.
10: Zachęcamy też do czytania, na pewno Zabrze zachęca, bo kontynuuje swój program skierowany do najmłodszych mieszkańców, ich rodziców i opiekunów.
15: Tomasz Iwasiów, Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu. My jesteśmy raczej nastawieni na takie długofalowe jakby działanie. W związku z tym nazwałbym to, że to jest kontynuacja w ubiegłym roku rozpoczętego projektu Czytający Żłoby. W ubiegłym roku postanowiliśmy obdarować wszystkie miejskie żłobki w Zabrzu książkami dla dzieci. Natomiast w tym roku idziemy dalej. Ufundowaliśmy regały z książkami dla dzieci po to, żeby książki mogły trafić już do domów. To uznaliśmy za bardzo ważne, ponieważ z kilku powodów. Po pierwsze, często jest tak, że dzieci, mając kontakt w żłobku z książką, idą do domu, chcą dalej czytać z rodzicami, a tu się okazuje, że nie ma książek. A więc to jest wyjście naprzeciw tego typu sytuacjom, bardzo częstym jakby w naszym mieście. My mamy nadzieję, że to przyniesie jakiś efekt, ale też jest sytuacja nie tak dramatyczna. Książki w domu są, ale z racji tego, że książki dla dzieci są, co tu dużo mówić, drogie, bądź nawet bardzo drogie, nie można mieć wszystkiego, a tutaj dajemy szansę na wymianę. Bierzemy książkę z regału, czytamy, oddajemy, bierzemy sobie następną i w ten sposób ten ruch książkowy pozwala nam na to, że prawie kilkaset książek jest w ruchu. To jest jakby drugi ten element. Trzecim elementem jest to, że poza książkami dla dzieci jedna półka poświęcona jest takiej, powiedzmy, literaturze dla rodziców i dla opiekunów. Tam podarowaliśmy książki, które dla chcących oczywiście pozwalają im lepiej zrozumieć swoją rolę i rolę czytania dzieciom. To uważamy za niezmiernie ważne. To już nie chcę się powtarzać, mówiliśmy o tym kilkakrotnie, ale ten rozwój mózgu w okresie od 0 do 3 lat jest w zasadzie najbardziej gwałtowny i te 99% połączeń nerwowych tworzy się właśnie do 3 roku życia. Później to już jest tylko takie sobie. Oczywiście rozrywka, bo to jest jakby podstawa, inaczej się dziecka nie przekona do czytania albo do czytania. Umówmy się od razu, dzieci żłobkowe są nastawione na słuchanie raczej, ale też jakąś taką aktywność jak najbardziej też jakby też jest mile widziana, bo te książki na to pozwalają dzisiaj, tak? To są takie interaktywne książki często gęste, więc to dziecko może samo nawet tworzyć sobie jakieś tam fabuły, czy tam dopowiadać różne historie, ale najważniejsze to jest oczywiście to, żeby to robiły z opiekunami, z rodzicami, bo to budowanie relacji przy okazji czytania czy obcowania z książką jest tutaj, no, wydaje się najprostszą z możliwych rzeczy. No, dajemy takie narzędzie rodzicom, że lepszego już chyba nie ma. Chcielibyśmy oczywiście powiedzieć, że to przyniosło jakieś wymierne efekty. Myślę, że być może na to jest za wcześnie, natomiast na pewno możemy powiedzieć o czymś innym, a mianowicie tym, że ponieważ akcja Czytający Żłobek była pierwszym takim pionierskim programem w Polsce i to znalazło swoje odzwierciedlenie i tutaj no, nie pokażemy tego w radio, ale dosłownie tydzień temu mająca swoją promocję książka Czytające Państwo jako odpowiedź na współczesne wyzwania. To jest książka napisana przez panią Marię Deskur, prezeskę Fundacji Powszechnego Czytania. Przede wszystkim takie Spiritus Movens, Koalicję Czytającej Polski, w której biblioteka uczestniczy w zasadzie od samego początku. Jedynym miastem wymienionym w tej książce jest Zabrze i to pokażę, to słuchacze tego nie zobaczą, ale pani redaktor zobaczy. To jest wymieniony tu Expressis Verbis program Czytający Żłobek. To zrobiło wielkie, wielkie wrażenie. Myślę, że tym bardziej, że my się wpisujemy tą nową, absolutnie nową strategię ministerstwa dotyczącą żłobków. Tego typu działania są jak najbardziej pożądane i cieszę się bardzo, że państwo polskie będzie od tego roku jeszcze bardziej kładło nacisk na czytanie w żłobku, budowanie relacji wokół książki.
10: W programie tyle dzisiaj z Zabrza.
9: Życie w mieście.
10: Metamorfozę przejdą dwa skwery w Chorzowie. Prace w terenie mają niebawem wystartować, a szczegóły zdradzi materiał Pauliny Kozioł.
16: Pierwszy z nich to skwer teatralny w centrum. Będą tam nowe ścieżki dla pieszych, ławki, rzeźba, nowe oświetlenie. Powstanie też strefa gier i strefa artystyczna. Do tego nowa zieleń oraz zdrój z wodą pitną. Drugi skwer, który ma się zmienić, to skwer przy ulicach Szpitalnej i Dyrekcyjnej. Wyremontowane zostaną alejki, odnowiona będzie historyczna fontanna, pojawią się też nowe rośliny i mała architektura.
10: Inwestycje będą kosztować ponad 5 milionów złotych, z czego większość to fundusze europejskie. Prace potrwają 2 lata.
9: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
10: Tablica Jerzego Dudygracza odsłonięta w Katowicach, a na niej oryginalny list do aniołów. W programie powiemy też o muralu, który tworzy Śląski Szlak Filmowy, a którego tematem jest film Paciorki jednego różańca Kazimierza Kuca. A najbliższe minuty spędzimy w Katowicach. Zaczynamy od tablicy upamiętniającej Jerzego Dudygracza i udajemy się na osiedle Paderewskiego.
9: Ciekawe wydarzenie na Śląsku i w Zagłębiu.
17: Barbara Stawowczyk, emerytowana polonistka drugiego LO imienia Marii Konopnickiej w Katowicach. Założycielka fanklubu Jerzego Dudygracza. Ja zainteresowałam się jego twórczością, jeszcze go nie znając, od lat 70. i potem tak jakoś to wszystko się potoczyło, że nawet zainteresowałam się obrazami, które tutaj powstały, tak zwanymi Holendrami i mogłam je zakupić i dopiero potem, kiedy zorientowałam się, że jest w Bytomiu jego galerii i wtedy nawiązałam z nim kontakt i mogłam go zaprosić do szkoły. On był niezwykle silną osobowością, umiejącą rozmawiać z młodzieżą, mającą czas, żyjącą życiem. Jeździliśmy do niego do pracowni i pokazywał nam swój warsztat pracy. Również jeździł z nami nawet na rekolekcje. Mieliśmy swojego kapelana, który dbał o naszą moralność wycieczkową. Także teraz przygotowuję podsumowanie tej działalności i będę chciała wyświetlić film w obecności fanów, którzy przeżywali to i zrobić taki zjazd fanów. Ponieważ gdy odsłaniałam tablicę w szkole 21 listopada, bardzo dużo z całej Polski przyjechało osób, które wiele zawdzięczają fanklubowi. Przede wszystkim umiejętność analizy sztuki i malarstwa. On rozmiłował młodzież nie tylko w malarstwie, ale i w architekturze. Myśmy dużo dyskutowali na tych naszych spotkaniach na różne tematy, zarówno światopoglądowe, jak i moralne, literackie, językowe. No i szczególnie byliśmy też na wszystkich wernisażach, które on organizował.
10: Jerzy Duda-Gracz został upamiętniony w Katowicach, w miejscu, w którym przez wiele lat mieszkał. Szukajcie tablicy na bloku przy ulicy Sikorskiego 20. A teraz mural, który tworzy Śląski Szlak Filmowy. Mural do obejrzenia także w Katowicach.
18: Mariusz Waras, autor projektu i wykonawca muralu. Wszystko poszło zgodnie z planem, więc jak najbardziej. Mural się odnosi do filmu Paciorki jednego różańca. Dokładnie opowiada jakby kilka scen, które są w tym filmie. U mnie to jest jakby posklejane trochę w taką moją własną trochę interpretację, historię. Więc mamy wieżowce, które wówczas powstawały, które częściowo są jeszcze w rusztowaniach, częściowo są skończone. Górną część wieńczy taka część industrialna, jakby miejsce pracy tych ludzi, którzy mieszkają w tych wieżowcach i w tych domkach, które tu są, były wcześniej. No i w samym środku, centralnie w kompozycji, jest wielka łyżka koparki. Koparki, która jakby zabiera ten domek, zabiera tą rodzinę, próbując ją przemieścić w inne miejsce. Moje doświadczenie muralowe jest, skromnie mówiąc, dość spore, jeśli chodzi o malowanie tego typu realizacji w tej skali, w różnych miejscach na świecie. Więc ten aspekt jakby mam dość mocno przećwiczony, więc bardziej się skupiam jednak na tym, co konkretnie chcę tam pokazać. Prace trwały samego malowania 6 dni, ale jakby ten mural to już jakby jest przygotowany wcześniej, ponieważ powstaje w technice szablonów, więc te wszystkie szablony były przygotowane wcześniej w mojej pracowni, w moim studiu. Przy muralu pracowały razem ze mną jeszcze dwie osoby, Rafał Chomik i Jan Kołodziej. Więc wykonaliśmy ten mural w trójkę. Nie odnosimy się bardziej do twórczości, tak? I to jest jakby w tym dla mnie najciekawsze, a nie do samej postaci. Czyli nie jest to mural, który... On jest o filmie. Dokładnie o filmie, tak naprawdę.
19: Ewa Sotkowska, dyrektorka Instytucji Filmowej Silesia Film. Bardzo narracyjny i wydaje mi się, że jest świetną interpretacją filmu, o którym tutaj mówimy. To do tego jest niezwykle estetyczny, jest gęsty i świetnie się wtapia, czy gdzieś koresponduje chociażby z kolorami elewacji. To jest pierwsza ściana, którą pokryliśmy. Zaraz wchodzimy na osiedle Wajdy i tam będziemy opowiadać o filmie Jesteś Bogiem Leszka Dawida, czyli historia faktofoniki. Trzeci film to Angelus Lecha Majewskiego w przestrzeni Muzeum Śląskiego. No i oczywiście szlak będzie się powiększał, bo ponad 100 filmów jest naszym udziałem koprodukcyjnym, a wiemy dobrze, że na Śląsku filmów kręciło się dużo, dużo więcej. Do jesieni jeszcze powstanie Wajdy, natomiast na wiosnę bierzemy się za Angelusa.
20: Justyna Juszczyk, Silesia Film Commission. Projektujemy stronę, w zasadzie ona już jest zaprojektowana. Teraz tak naprawdę trwają testy i będziemy wrzucać tam wszystkie potrzebne informacje. Strona oczywiście jest projektowana tak, żeby jak najbardziej była czytelna na telefonach komórkowych, bo cel tej aplikacji jest taki, żeby można było po prostu z nią spacerować, w danym miejscu poczytać sobie o filmach i o różnych miejscach, które są zaznaczone na tym szlaku filmowym.
10: Filmowy mural znajdziemy w dzielnicy Giszowiec, a konkretnie na budynku przy ulicy Miła 3. No to tak jeszcze w świecie kultury pozostajemy. Teraz zaprosimy Was na wystawę, a zrobi to Magda Mleczko.
21: Z dna oceanu prosto do Katowic. W historycznej walcowni cynku w Katowicach światowa wystawa, na której poznacie historię najsłynniejszego statku świata, czyli Titanica. Ten fragment historii jest opowiedziany przez przedmioty, które zostały wydobyte z jego wraku. Ze mną jest Krzysztof Mędrala, ambasador tej wyjątkowej wystawy, no i zarazem właściciel jednej z największych w Europie prywatnych kolekcji pamiątek związanych z linią White Star Line. Ile tych pamiątek ma pan w swojej kolekcji? Dodam, że jedną z nich przyniósł pan tu dzisiaj do studia. To jest malutka filiżanka na espresso.
22: Tak, moich przedmiotów w kolekcji jest około 350.
0: To jest pasja, która trwa kilkanaście lat i nigdy nie spodziewałbym się, że urośnie do tych rozmiarów, kiedy ten zbiór będzie uznawany za jedną z największych kolekcji w Europie. A ta filiżanka, którą przyniosłem tutaj, jest dla mnie prawdziwym świętym gralem. Mam ją bardzo rzadko w swoich rękach, ponieważ ona jest właściwie permanentnie na wystawie. Natomiast zostanie umieszczona w gablocie na wystawie Titanic The Artifact Exhibition w Katowicach, właśnie w Walcowni.
21: I na tą wystawę właśnie was zabieramy, na wystawę o Titaniku do historycznej Walcowni Cynku w Katowicach. Wystaw o Titaniku na całym świecie było wiele. Dlaczego ta w Katowicach jest aż tak wyjątkowa?
0: Jest wyjątkowa z kilku względów. Każda wystawa jest szyta na miarę, ponieważ jest to wystawa podróżująca i tutaj w Katowicach wybrany został obiekt, który jest

0: dla Katowic jest niepokazywany wcześniej w Polsce w takim zakresie. Jest tam około 200 oryginalnych przedmiotów wydobytych z wraku Titanica.
1: Żadne repliki, żadne rekonstrukcje. To wszystko są te prawdziwe przedmioty.
0: Tak, dlatego właśnie mimo tego, że wystaw poświęconych historii Titanica jest na świecie wiele, ale ta konkretna niesie w sobie bardzo duży ładunek emocjonalny. Na tej wystawie wśród artefaktów znajdują się przedmioty osobiste pasażerów. W tym zestawie jest ich dość dużo. Na przykład są spodnie jednego z pasażerów, są okulary, są buty, są rzeczy codziennego użytku, są fiolki z perfumami, które pachną do dziś. To są rzeczy, które przetrwały na dnie oceanu wiele, wiele dekad, zanim zostały odnalezione, a warto wspomnieć, że 1 września 2026 roku mija dokładnie 41 lat od odkrycia wraku Titanica, więc również wpisuje się to otwarcie tej wystawy w czas rocznicy odnalezienia.
1: Są też podobno banknoty, aż takie papierowe. To też dziwne, że przetrwały.
0: Tak, one są zachowane w przepięknym stanie. To są banknoty dolarowe i niektórzy zwiedzający zadają sobie to pytanie, jak to możliwe, że na przykład elementy z metalu czy elementy z drewna uległy tak bardzo dużej degradacji, a w jednej z gablot widzimy pięknie zachowane banknoty. Sekret tego jest następujący. Jeżeli dokument papierowy znajdował się na przykład w torbie zamkniętej szczelnie z dobrze wyprawionej skóry, to ta dobrze wyprawiona skóra blokowała dostęp mikroorganizmów do środka. Tym samym te przedmioty nie ulegały takiej degradacji i po konserwacji zachwycają swoim pięknem do dziś.
1: Luksusy i podziały klasowe na Titanicu. Ta wystawa o tym też mówi, prawda?
0: Tak. My możemy poczuć ten kontrast na własnej skórze, kiedy przechodzimy przez scenografię wystawy nawiązujące do przestrzeni klasy pierwszej i tam w tych scenografiach widzimy przedmioty należące do tej klasy, a potem trafiamy do klasy trzeciej, do kotłowni. Widzimy te kontrasty, możemy je poczuć też w naszym sercu, dlatego że to nie jest tylko historia wnętrz i przedmiotów, ale to jest przede wszystkim historia ludzi pochodzących z bardzo różnych środowisk, znajdujących się na jednym statku. Można więc powiedzieć, że taki statek, jak kapsuła, był odwzorowaniem struktury społecznej tamtych lat.
1: Jak wchodzimy na tą wystawę, tak? Czym ona się zaczyna? Co nas wita?
0: Kiedy wchodzimy na wystawę, wita nas galeria poświęcona odkryciu wraku. Jest to nowy zabieg, który nie był stosowany do tej pory na tego typu wystawach, ponieważ ta galeria zawsze kończyła zwiedzanie, a tutaj chodzi o to, aby uwrażliwić gościa na to, że przedmioty, które na niej zobaczy, pochodzą z wraku. W jednej z pierwszych gablot tej galerii zobaczą Państwo iluminator ze statku, czyli okno, które niegdyś doświetlało wnętrza statku, a dzisiaj jest eksponatem.
1: Bardzo ciekawym też eksponatem, bo ja miałam okazję oglądać na stronie Titanic Galeria filmik z Pana udziałem i też polecam sobie tam zajrzeć przed pójściem na wystawę, bo filmik robi naprawdę niesamowite wrażenie. Tam zobaczymy, tam wirtualnie przejdziemy się już po tej wystawie i tylko nabierzemy jeszcze większej ochoty, żeby pójść na nią tak naprawdę i zobaczyć to wszystko osobiście własnymi oczami. Mówił Pan o żyrandolu z palarni dla dżentelmenów klasy pierwszej. To też zobaczymy właśnie na tej wystawie.
0: Na tej wystawie żyrandol został zamieniony na inny żyrandol, który pochodzi z reprezentacyjnej klatki schodowej pierwszej klasy. Niesamowity jest ten żyrandol, który zobaczymy tutaj w Katowicach, ponieważ w nim widać jeszcze przepalone ślady po żarówkach. On jest wygięty, on jest zniszczony, widać ślady katastrofy. Zmierzam też do tego, że eksponaty, które znajdują się w Katowicach, częściowo nie były pokazywane wcześniej na poprzednich edycjach wystawy w Polsce.
1: Ta wystawa wcześniej gościła we Wrocławiu, ale ta nasza w Katowicach jest podobno dużo większa.
0: Tak, ona jest większa, ona ma inny skład eksponatów. Niektóre z eksponatów musiały wrócić do Stanów Zjednoczonych z powodu różnych przepisów, również celnych, ale ten zestaw, który mamy tutaj, jest również bardzo bogaty, bardzo ciekawy i jednym z ikonicznych eksponatów, które nadal są pokazywane w Polsce, to drzwi wejściowe na statek. Jedne, jedyne wydobyte z wraku Titanica, wielkie, ogromne, ważące 1,5 tony drzwi wejściowe dla pasażerów klasy pierwszej.
1: I jeszcze ta palarnia dla dżentelmenów z klasy pierwszej, to też jest takie bardzo szczególne miejsce, bo tam podobno ostatni raz widziany był konstruktor i projektant Titanica.
0: Tak, jeden ze stewardów, który przechodził przez to pomieszczenie, kiedy statek tonął, nie spodziewając się, że kogokolwiek tam zobaczy, spostrzegł, że przy kominku stoi Thomas Andrews. I był to widok smutny, ponieważ podobno z odłożoną kamizelką ratunkową Thomas Andrews patrzył w zegar, patrzył w obraz, które znajdowały się nad kominkiem. Nie wiemy, czy faktycznie było to ostatnie miejsce, w którym był widziany, ale jeżeli tak było, to znaczy, że

0: tym miejscu zginął, ponieważ jego ciała nigdy nie odnaleziono.
1: Wiele jest jeszcze takich chyba tajemnic, które nie zostały odkryte, jeśli chodzi o katastrofę Titanica. Także tych pytań ciągle będziemy sobie zadawali, myślę, jeszcze przez wiele, wiele stuleci nawet. Ale wracając do wystawy, każdy z Państwa, który przyjdzie na tą wystawę, dostanie też taką kartę pokładową pasażera Titanica.
0: Tak, na symbolicznym bilecie wejściowym na statek znajduje się imię i nazwisko prawdziwej osoby, która była na statku. Może być to pasażer, może być to też członek załogi i mamy tam również krótką biografię tej osoby. Kiedy kończymy nasz spacer po wystawie, możemy odnaleźć to nazwisko wśród setek innych nazwisk na wielkiej ścianie i dowiedzieć się, czy ta osoba przeżyła, czy w katastrofie zginęła. Ten bilet buduje taki symboliczny most między nami a jakąś historyczną postacią, a same bilety mają bardzo ładną graficzną formę i z powodzeniem mogą służyć później jako zakładka do książki na przykład.
1: Ambasador wystawy o Titanicu w Katowicach, Krzysztof Mędrala.
2: Ja przypomnę, że rozmawiałam Magda Mleczko, oczywiście na wystawę zapraszamy.
3: Radio Złote Przeboje Karolina, 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
2: Choć Muzeum Górnośląskie w Bytomiu jest w remoncie, tą wystawę można oglądać w budynku przy Korfantego. I tak, do końca grudnia obejrzymy wystawę Od dinozaurów do człowieka. Historia życia na Ziemi. Jest też wystawa Motyle między pięknem natury a nauką. Ta wystawa do obejrzenia do 18 października. Jest też kilka wystaw do przygotowania. Już w grudniu będzie można zobaczyć wystawę z cyklu Wspomnienie w 41. rocznicę pacyfikacji kopalni Wujek.
3: Ciekawe spotkanie.
2: Kiedyś Muzeum Górnośląskim w Bytomiu można było obejrzeć wystawę Od Darwina do Banku DNA – Przyroda w Muzeum, a dziś Laboratorium DNA Roślin Muzeum ma w swoich murach. Co ciekawe, to jedyne takie laboratorium w naszym kraju. Posłuchajcie.
4: Roland Dobosz, jestem kierownikiem działu przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
2: Zawsze jak tutaj u panów przyrodników jestem, to poruszamy ciekawe tematy, a dzisiaj coś, co jednych może zszokować, że macie coś takiego właśnie tutaj, ale od początku, jak to było?
4: Kilka lat temu rozpoczęliśmy budowę banku próbek DNA. To był 2016 rok, gdzie we współpracy z pracowniami preparacji zwierząt zaczęliśmy pozyskiwać materiały kostne z ssaków. Ale równocześnie pojawiło się coś takiego jak bardzo intensywne próby opracowywania materiałów muzealnych. Po pierwsze, szukanie DNA wilka workowatego tasmańskiego, szukanie DNA w szczątkach zgromadzonych w muzeach, zgromadzonych w różnych instytutach mamuta i tak dalej, i tak dalej. No i suma summarum finalnie kilka lat temu Svante Paabo dostał Nagrodę Nobla za opracowanie łańcucha DNA Neandertalczyka. Oczywiście na materiałach muzealnych. No więc jeżeli coś takiego się zdarzyło, koniecznie trzeba było to wykorzystać. Tym bardziej, że tak naprawdę nie ma precedensów w muzealnictwie, w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nie ma czegoś takiego jak pracownia analiz molekularnych przy działach przyrody. Po raz pierwszy coś takiego napisałem taki projekt kilka lat temu. Za pierwszym razem ten projekt spotkał się z takimi skrajnymi jakby ocenami. Z jednej strony fantastyczna ocena była od jednego recenzenta, z drugiej strony troszeczkę taka, powiedzmy, zaskakująco niska, ale prawdopodobnie wynikająca z tego, że po prostu to się nie mieściło jak gdyby w ramach Ministerstwa Kultury, dzieł sztuki, etnografii, archeologii i tak dalej.
2: Tak, bo to taka abstrakcja, można powiedzieć.
4: Tak, to w pewnym sensie, powiem tak naprawdę, oglądając Jurassic Park, to wtedy wydawało się totalna abstrakcja, fantastyczny science fiction z górnej półki, a te science fiction jest coraz bliżej nas w tej chwili, także to zaczyna być coraz bardziej ciekawe pod tym względem. No i oczywiście nie może zabraknąć tutaj muzeów w tej dziedzinie, dlatego że tak naprawdę już Ernst Mayr kiedyś powiedział, że największą bioróżnorodność to on tak naprawdę znajduje niestety w muzeach. Te gatunki szybciej wymierają często, niż my jesteśmy w stanie kontrolować bardzo często z ekspedycji naukowych materiały, tak jak my w tej chwili gromadzimy to, z tak zwanych hotspotów, czyli biodiversity hotspot, czyli najcenniejszych miejsc. Okazuje się, że tak naprawdę te materiały już są nie do pozyskania, bo na przykład jakaś dzielnica się rozbudowała, coś zostało zniszczone, jakaś kopalnia funkcjonowała i zniszczyła coś, a w tym czasie ktoś w muzeum robi rewizję materiału, robi kwerendę, zajmuje się swoją grupą, nagle odkrywa nowy gatunek, ale tego gatunku już tak naprawdę w naturze nie ma. Te słowa Mayra są gorzkie, ale prawdziwe. I oczywiście teraz, jak można jeszcze wykorzystać to, co my zbieramy w muzeach? Oczywiście nasuwa się od razu wniosek, że no, jest jeszcze jedna płaszczyzna, właśnie ta genetyka, która tak naprawdę była dedykowana zawsze temu, co żyje, miękkim tkankom, przechowywanym w odpowiednich warunkach i tak dalej. Ale jak można to zrobić z materiałami, które mają 100 lat i więcej? To jest niesamowite. No ale Svante Pebo pokazał, że to się da. Oczywiście to były gigantyczne pieniądze, niewyobrażalne, czego tak naprawdę muzeum nie jest w stanie otrzymać takich pieniędzy, ale to już był pewien sygnał, więc ten pierwszy projekt zagwarantował nam tak naprawdę zagospodarowanie dwóch pomieszczeń w taki sprzęt bazowy, nazwijmy to w ten sposób. W zeszłym roku napisaliśmy drugą część projektu, pracownia analiz molekularnych i bank DNA. Etap drugi. I w tym drugim etapie zakupiliśmy pozostałe sprzęty potrzebne nam. Oczywiście do tego dochodzą odczynniki i tak dalej. No i to, co kiedyś musieliśmy robić we współpracy z Uniwersytetem Śląskim, z Uniwersytetem Opolskim, gdzie wykorzystywaliśmy doświadczenie Uniwersytetu Łódzkiego, mogliśmy powoli wdrażać u nas. Tak to się zdarzyło, że oczywiście koniec roku, który jest najbardziej zawsze przerażający dla wszystkich w związku ze sprawozdaniami, skończeniem jakichś rzeczy, rozpoczynaniem czegoś na przyszły rok planów i tak dalej, i tak dalej. U nas się to wszystko skumulowało, bo finalnie musimy rozliczyć projekty. Finalnie wystartowaliśmy wreszcie i taka data dla nas progowa, niesamowicie ważna, to jest 12 grudnia 2025 roku. Po raz pierwszy w naszej pracowni analiz molekularnych przeprowadziliśmy pełny cykl przygotowania materiału genetycznego do sekwencjonowania. No i myślę, że za chwilę, panią redaktor, przejdziemy do pracowni. Postaramy się troszeczkę opowiedzieć o tym całym procesie, który jest niezwykle skomplikowany, ale fantastyczne wyniki dający.
2: No to idziemy.
4: Idziemy.
2: Panie Rolandzie, jesteśmy w pierwszym pomieszczeniu.
4: Tak, to jest niewielkie pomieszczenie, ale niezwykle ważne dla nas, dlatego że tu akurat umieszczony jest ten najdroższy sprzęt, który zakupiliśmy, mikroskop i binokular do sortowania materiału pod kątem oczywiście wyboru również do badań DNA.
2: Te urządzenia robią wielkie rzeczy, panie Rolandzie, ale wcale nie są takie wielkie. Rzeczywiście są bardzo nowoczesne i one są takie gabarytowo nie największe.
4: To jest niezwykle precyzyjne urządzenie, które potrafi nam tak naprawdę powiększyć owady, które często mają wielkość poniżej milimetra, do odpowiedniej wielkości, także jesteśmy w stanie znaleźć w nich te identyfikacyjne cechy, które później posłużą nam do zaklasyfikowania wstępnie owada. I oczywiście czemu służy ta genetyka? No tu oczywiście przed chwilą się wyłączyło urządzenie, jedno z urządzeń, czyli zamrażarka, w której też przechowuje się część odczynników, które muszą być w odpowiedniej temperaturze, zresztą wręcz konkretnej, minus 20 stopni. I powiem tak, genetyka jest genialnym narzędziem, dodatkowym narzędziem, które utwierdza nas w dobrym oznaczeniu, zdeterminowaniu, czyli nazwaniu danego gatunku. To jest bardzo, bardzo istotne, ponieważ tych zwierząt, generalnie gatunków na świecie jest dziesiątki milionów. Prawdopodobnie około 10 milionów, a może i nawet więcej. Mnóstwo z tego jest nieopisane, ale powiedzmy współcześnie funkcjonuje około 2 miliony gatunków. Więc naprawdę to trzeba być niezłym specjalistą, żeby ogarnąć swoją grupę, która często kilka tysięcy gatunków liczy, więc to jest świetne narzędzie. Oprócz tego badania molekularne pozwalają nam również na rozstrzygnięcie tak zwanych dark species. Gatunki, które są tak podobne do siebie, że w zasadzie ich populacje zachodzą na siebie, nie do końca jesteśmy w stanie przy tych standardowych metodach, czy typu mikroskop, szkiełko i oko, oznaczyć, do którego gatunku on należy. Genetyka jest genialna pod tym względem, bardzo, bardzo pomocna. Oczywiście oprócz tego tutaj jest coś, co służy również publikacji i upowszechnianiu, czyli cały system rejestracji obrazu. Możemy te zdjęcia przy powiększeniu 100-200 razy, możemy je zrobić w doskonałej rozdzielczości, wielowarstwowe, poskładać je w programie odpowiednim. I to publikuje się w publikacjach naukowych, ale to również pozwala nam przekazać pewne informacje z tego mikroświata naszym gościom, naszym zwiedzającym nasze wystawy i tak dalej, więc to jest też bardzo ważne z poziomu muzealnika. Ale to jest to pierwsze pomieszczenie, gdzie mamy pewne zestawy sprzętu, który trzeba używać całym. To jest olbrzymie skomplikowany proces. Doszliśmy do wniosku, że ja będę o tym opowiadał, ponieważ ja na tym się naprawdę nie znam. Ja wiem, że można to wykorzystać i tak dalej, ale przypuszczam, że gdyby Wojtek Szczepański, pan doktor Szczepański zszedł i zaczął opowiadać, byłoby to nudne dla większości. Ale przejdźmy do tego drugiego pomieszczenia.
2: Tak, to ma być właśnie obrazowo. Lodówki oczywiście nie otwieramy. Powiedzmy, że to jest taka lodówka.
4: Możemy otworzyć zamrażarkę. Tutaj,
2: To wygląda lodówka jak taka w szpitalach, gdzie mają rzeczywiście leki oczywiście. I osocza na przykład.
4: No powiedzmy, jest to z wyższej tak. półki. Tutaj mamy materiały głównie entomologiczne. Które są przeznaczone ewentualnie do badań genetycznych, wykorzystywane również do badań genetycznych, dlatego najlepiej, jeżeli przebywają w lodówce w stałych warunkach, bo dlaczego na górze mamy odczynniki odpowiednie, które są wykorzystywane, różnego rodzaju bufory, różnego rodzaju jakieś rozpuszczalniki, które służą nam do czytania.
2: Wyższa od...
4: Tak, oczywiście.
2: To przechodzimy dalej.
4: Do pomieszczenia numer 2.
2: Zapytam, czy dużo tych pomieszczeń macie?
4: Tylko dwa konkretne, nie za duże, ale to jest taki jeden z najnowocześniejszych elementów w zaskakującym miejscu. Muzeum, które powinno się kojarzyć raczej z historią.
2: Dokładnie, z gablotami.
4: Tak jest, gabloty.
2: Na szczęście już te kapcie słynne zniknęły lata temu.
4: Kustosze, którzy są starzy w zarękawnikach z grubymi okularami, szkłami, to już nie jest to. No i tu jesteśmy, to jest serce naszego laboratorium, czyli to jest to miejsce, gdzie tak naprawdę dzieje się magia. Ja powiem tak pokrótce, ponieważ dostajemy owada, który jest, szczególnie jeżeli jeździmy w tej chwili w te super miejsca cenne przyrodniczo, gdzie tak naprawdę możemy spotykać się z bardzo dużą bioróżnorodnością, gdzie tak naprawdę te miejsca decydują, a inaczej informacje z tych miejsc decydują o tym, w jakim kierunku tak naprawdę podąża nasza planeta. Jak to wygląda, jaka jest antropopresja, jak te zmiany klimatyczne wpływają. Jak tak naprawdę, teraz znowu się włączyła troszeczkę większa zamrażarka. To jest zamrażarka, która mrozi materiał genetyczny do ponad minus 81 stopni, więc tutaj zresztą wyświetla się cały czas. Jest ona bardzo, bardzo precyzyjna i tu przechowujemy te najcenniejsze rzeczy, próbki. I właśnie teraz czego? Eksponatów naszych muzeum. 100 lat temu nikt by sobie nie wyobraził tego, że eksponaty będą przechowywane w takich zamrażarkach, fragmenty tych eksponatów, ale równie cenne jak te pozostałe części. Może bardziej dla naukowców. W każdym razie, wracając do tego całego procesu, wszystko rozpoczyna się od... Ponieważ my zajmujemy się głównie pozyskiwaniem materiału genetycznego z owadów, bo to jest znacznie prostsze i możliwe do zrealizowania, przynajmniej na tym etapie rozwoju muzeumiki, bo to już w ogóle nowa dziedzina powstała, muzeumika, tak się ładnie nazywa, wykorzystanie do badań genetycznych materiału muzealnego. Mamy specjalne takie ala moździerze. Wyobraźmy sobie, jak mamy pieprz czy jakieś ziele angielskie, chcemy go sproszkować czy przynajmniej porozbijać, mamy moździerze. Tylko że nasze moździerze są, delikatnie mówiąc, mniejsze. Tu jest właśnie, tak moździerz wygląda. Napełniamy go specjalnie wodą super czystą. Do tego wrzucamy na przykład nogę owada, którego chcemy zbadać, którego chcemy pozyskać DNA. I za pomocą, właśnie tak wygląda ten moździerz, tego moździerza rozcieramy tą nogę, no i zaczyna się cały proces. Ja powiem tak, długo się zastanawiam, jak o tym procesie opowiedzieć, bo to jest bardzo skomplikowane, ale wyobraźmy sobie, bo to już przypuszczam, że naszym słuchaczom znacznie bardziej pobudzi wyobraźnię. Proces przed startem samolotu. Pilot i drugi pilot wykonują kilkadziesiąt różnych czynności. Sprawdzają step by step, sprawdzają wszystkie elementy wyposażenia samolotu gwarantującego bezpieczeństwo. Na tej samej zasadzie tutaj tych procesów, które trzeba przejść, jest kilkadziesiąt, które trzeba dokładnie zastosować, ponieważ wyobraźmy sobie, jeżeli my taką nogę rozgnieciemy, ile w takiej nóżce, nie wiem, muchy może być materiału genetycznego? To są mikroskopijne ilości i w tym momencie w odpowiednim buforze dodajemy enzym, który tak naprawdę rozpuszcza ten cały materiał genetyczny, ekstrahuje z tego. Przez wiele, wiele etapów filtrowania, a filtrowanie odbywa się w takich maluteńkich probóweczkach, doprowadzamy do sytuacji, w której uzyskujemy minimalną ilość czystego materiału genetycznego. Ten materiał genetyczny odpowiednio podgrzewany, znowu namnażany, jakby pozwala nam pozyskać to, co jest bazą do sekwencjonowania do uzyskania jak gdyby większej ilości tych układu, tych gwarantujących oznaczenie układu zasad, które nam adenozyna, cytozyna, guanina, tymina i tak dalej. W każdym razie, oczywiście tu jeszcze na różnych etapach jesteśmy, tu są oczywiście wirowania, wytrząsania różnego rodzaju, bo to wszystko tak naprawdę jest bardzo silnie określone. Temperatura, tam gdzie namnażamy w procesie jakby podgrzewania i namnażamy materiał genetyczny, to są specjalne programy, które ustawiamy w odpowiedni sposób, w zależności od tego, od typu materiału, który tam dostał się.
2: O tym wszystkim opowiadał nam Roland Dobosz, przyrodnik, naukowiec, kierownik działu przyrody w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.
3: Radio Złote Przeboje Karolina, 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
2: Mieszkańcy Rudy Śląskie mają szansę zamieszkać w nadszybie i maszynowni dawnego szybu Franciszek. Po górniczych obiektach powstają kolejne mieszkania. Prezydent Rudy Śląskiej, Michał Pierończyk.
5: Klimatyczne miejsce, na którym jesteśmy, czyli przy szybie Franciszek, mamy już dwa etapy rewitalizacji dokonane, czyli centrum, lokalne centrum tradycji, a później mieszkania komunalne w budynku po straży pożarnej z tą wieżą, więc to już wykonane, a teraz plac budowy już został przekazany. Kolejna adaptacja kolejnych zabudowań przy szybie Franciszek na mieszkania wspomagane tym razem. Środki europejskie wchodzą w grę. 15 milionów właśnie na adaptację tych budynków. Tu głównie jest kwestia robót porządkowych, wyburzeniowych, ale później odtwarzających. I później urządzenie mieszkań, czyli w tym budynku z szybem, budynku przy kominie, który tu funkcjonuje, istnieje. Także kolejny etap, mieszkania wspomagane, ważny też element w polityce społecznej, bo jak Państwo wiecie, Unia Europejska stawia takie cele, żeby dezinstytucjonalizować pomoc społeczną, więc te mieszkania będą jakby takim działaniem spójnym z tą polityką. Te mieszkania wspomagane będą dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych wymagających wsparcia i pomocy, ale mogących samodzielnie mieszkać właśnie w takich lokalach. Prace już trwają. Teren został przekazany już w miesiącu czerwcu. Trzamy z kolejnym etapem. Miejsce się ma zmienić. Jest to miejsce strategiczne. Niedaleko linii kolejowej, niedaleko stacji kolejowej w dzielnicy Ruda, więc też będzie dobrze skomunikowane. No i patrzymy na jego potencjał i rozważamy kolejne działania, bo to już będzie trzeci etap. Mamy jeszcze etap czwarty, bardziej taką zieloną odsłonę, gdzie chcemy zadbać o te tereny blisko szybu Franciszek, ale też na Steinbruchu tu niedaleko i idąc w kierunku rzeki Bytomki, więc to też projekt zielony, na który już też finansowanie zostało pozyskane, także to będzie kolejny etap tej rewitalizacji i później będziemy się zastanawiali, co dalej, ponieważ jeszcze budynki na Franciszku zostały do zadbania. To, co już zostało zrobione, to już jest bardzo duży taki impuls i efekt na tym miejscu, a będziemy chcieli dalej pracować, tak żeby cały ten teren był pięknie zadbany. Niedaleko trasa NS, więc będzie też dojazd transportem kołowym możliwy, więc tak naprawdę piękne miejsce. Kolejne pozyskane pieniądze angażujemy właśnie w rozwój tej części dzielnicy Ruda. Część tych budynków jest nasza. Tutaj jeszcze mamy wydzielone mieszkanie, które jest prywatne. Robiąc tu też oświetlenie i drogę, bo taki jest też plan, jak już wszystkie prace takie budowlane skończymy, to też jakby otworzy możliwość do dalszych rozmów. No chcemy zadbać o ten teren, jest to ważne miejsce. Przypominam, że społeczność Rudy Śląskiej, ale przede wszystkim dzielnicy Ruda, wskazywała je lata temu, ponad 5 lat temu, jako właśnie to miejsce, gdzie należy podjąć te działania rewitalizacyjne, społeczne, bo tu najważniejsze jest to, żeby właśnie było tu życie, więc te mieszkania są jakby takim realizacją tego postulatu. Społeczność wykreowała miejsce, przypomniała o nim i pamiętamy akt mieszkańców Stowarzyszenia Tu Ruda, która co jakiś czas organizuje tu spotkania, ciekawe eventy, ale też Fundacja Most the Most, która ten projekt wyróżniła w 2022 roku jako najlepszy w Polsce. No i od tego się jakby zaczęło, to był ten zalążek, a my teraz kontynuujemy te prace, piszemy różne wnioski o dofinansowanie.
2: Między pogórniczymi budynkami mają też powstać wielofunkcyjna świetlica i strefa rekreacji. Prace mają potrwać do końca przyszłego roku. O inwestycji w Rudzie Śląskiej mówił prezydent tego miasta Michał Pierończyk, a już teraz Paulina Kozioł.
6: Pierwszy raz w historii Titanic jest w Katowicach. W Muzeum Walcownia można oglądać wystawę, na której znajduje się ponad 200 prawdziwych artefaktów. Przeniesiemy się teraz na tę wystawę razem z Krzysztofem Mędralą, z jej ambasadorem, który opowie o tych przedmiotach i o tym, jak udało się je wyłowić z wraku statku z dna oceanu.
0: Tak, to są oryginalne przedmioty. Czasami niektórzy zwiedzający zastanawiają się faktycznie, czy to możliwe, ale tak, właśnie tutaj zobaczymy, jak w przepięknym stanie, choć naznaczone tragedią, przetrwały różne przedmioty wydobyte z wraku Titanica, tak naprawdę z pola szczątków wokół wraku, ponieważ to wszystko, co jest wewnątrz statku, pozostanie tam na zawsze.
6: I te artefakty, które możemy tutaj zobaczyć, one są w takiej scenerii przygotowanej specjalnie, żebyśmy się mogli poczuć trochę tak, jakbyśmy faktycznie byli na Titanicu.
0: To prawda, galerie wystawy są ułożone w pewnej chronologii zdarzeń. Rozpoczynamy zwiedzanie od sali poświęconej odnalezieniu wraku, po to, aby uwrażliwić widza, że wszystko to, co zobaczy na wystawie, jest związane z wrakiem. I następnie cofamy się w czasie do roku 1910, 11, 12, do galerii konstrukcji statku, w której obserwujemy proces budowania statku na zdjęciach, a przed zdjęciami w pięknych gablotach widzimy przedmioty stanowiące wyposażenie tego statku, również bardzo często ręcznie wykonywane przez robotników, rzemieślników, więc budzi to duży respekt.
6: Przed nami jest makieta statku Titanica.
0: Tak, model Titanica, dość duży, tutaj wystawowy, pomaga widzom zrozumieć, jak statek wyglądał, pomaga zrozumieć geografię jego układu, pomieszczeń klasy pierwszej, drugiej, trzeciej. Możemy opowiadać tutaj o różnych wątkach przy tym modelu, o łodziach ratunkowych, o kominach, obalać pewne mity, wskazywać miejsce, w którym Titanic zderzył się z górą lodową, więc ten model pełni taką właśnie pomocniczą funkcję na wystawie.
6: A jakie jeszcze inne przedmioty możemy tutaj na tej wystawie zobaczyć?
0: Na tej wystawie możemy zobaczyć liczne elementy konstrukcyjne statku. Na przykład nieco dalej za modelem znajduje się jeden z oryginalnych gwizdków Titanica. Mamy nity, które tworzyły jego konstrukcję i łączyły niegdyś płaty stali. Mamy płytki, którymi wyłożone były łazienki klasy trzeciej, kuchni, łazienki klasy pierwszej. Mamy też płytkę bardzo nowoczesnego, jak na tamte lata, linoleum, które było wówczas wyrobem bardzo ekskluzywnym i drogim. Ale wszystko to ubrane jest w scenografie, które nawiązują do tych artefaktów. Tym samym w innej galerii, na przykład w Galerii Pamięci, zobaczymy buty jednego z pasażerów, okulary, spodnie. To są przedmioty bardzo wzruszające.
6: Przedmioty osobiste, które się udało wydobyć właśnie ze statku, z wraku.
0: Tak, przedmioty osobiste, które zachowały się czasami w bardzo pięknym stanie, wydobywane były z zamkniętych walizek, odnalezionych kilkadziesiąt lat po zatonięciu Titanica na dnie Atlantyku. Kiedy otwierano takie walizki po 75, po 80 kilku latach, konserwatorzy czasami nie wiedzieli, co otwierają, bo to prawdziwa kapsuła czasu. W środku w tych walizkach złożone ubrania, książki, notatki, instrumenty muzyczne, karty do gry. Wszystko to, co zabieralibyśmy i my dziś w podróż, więc te eksponaty budują taki most między rokiem 2026 a 1912 i pokazują nam, że marzenia tych ludzi, ich życie, ich problemy mogły być nam również bliskie.
6: Przechodząc do kolejnej sali, możemy zobaczyć na przykład, jak wyglądały pokoje pierwszej klasy. Czy to są też autentycznie wydobyte na przykład fotele?
0: W scenografiach wystawy mamy wyłącznie przedmioty, które są przygotowane współcześnie, odpowiadając wystrojowi tamtych lat. Natomiast wszystko to, co znajduje się w gablotach wystawienniczych, jest oryginałem wydobytym z wraku Titanica. Oczywiście z wyjątkiem modelu statku.
6: Są też takie takie elementy współczesne, czyli na przykład sala VR, tak?
0: Mamy na wystawie możliwość wirtualnego zobaczenia Titanica. Jest to fantastyczna cyfrowa rekreacja, wykonana bardzo pieczołowicie i z szacunkiem do historii. Ja bardzo się cieszę, że nie są to wytwory sztucznej inteligencji, tylko praca, wieloletnia praca historyków, grafików i badaczy historii Titanica.
6: Jest również na przykład zaaranżowana palarnia, tak? Dla pierwszej klasy również.
0: Tak, mamy tutaj różne zaaranżowane pomieszczenia. Jest i kawiarnia, jest i sala, która nawiązuje do wielkiej klatki schodowej. Mamy też korytarz klasy trzeciej, mamy korytarz klasy pierwszej. Te scenografie pomagają nam zobaczyć, jaki był kontrast pomiędzy klasami, ale nadal na jednym statku.
6: Jeszcze wracając do tych artefaktów wydobytych właśnie z wraku statku, no moją uwagę na przykład przykuły talerze, które zachowały się w bardzo dobrym stanie. Jak się udało w ogóle wydobyć te talerze? Jak to jest, że one przetrwały?
0: To jest ciekawa sprawa, bo mamy tutaj na wystawie ułożone w piasku talerze, jeden obok drugiego w piasku, ponieważ pokazywane są dokładnie tak, jak były odnalezione na dnie Atlantyku. Wydawałoby się, że to jest absurdalne, że na głębokości 4 km ktoś znalazł idealnie ułożone rzędy talerzy. Sekret tych eksponatów jest bardzo prosty do rozwiązania, ponieważ to nie talerze zatonęły, ale cała szafa wypełniona nimi. Szafa z drewna uległa kompletnemu rozłożeniu na dnie oceanu, a talerze pozostały. W związku z tym tutaj widzimy też, w jaki sposób te warunki na dnie oceanu, mówię też o takich warunkach mikrobiologicznych, wpływają na różne materiały. Inaczej na drewno, inaczej na metal, inaczej na ceramikę, inaczej na papier.
6: Wydobywanie tych artefaktów, tych przedmiotów, to miało miejsce podczas 9 wypraw, tak?
0: Od momentu, kiedy odkryto wrak, a odkryto go 1 września 1985 roku, czyli 41 lat temu, wydobyto do tej pory w trakcie różnych ekspedycji około 5,5 tysiąca różnego typu artefaktów. Natomiast nie wszystkie mają w sobie bardzo dużą wartość historyczną, oczywiście z całym szacunkiem do historii Titanica, ale też wiele z nich nie może podróżować, ponieważ są tak delikatne, jak na przykład okno witrażowe z palarni pierwszej klasy, które prawdopodobnie nigdy nie znajdzie się na żadnej wystawie, ale każdy z tych artefaktów, zarówno nawet zwykły kawałeczek drewna, który nie wiemy skąd jest, musi być traktowany z takim samym szacunkiem przez konserwatorów, jak najwykwintniejszy żyrandol z wielkiej klatki schodowej pierwszej klasy.
6: A czy planowane są jeszcze jakieś wyprawy, ekspedycje, żeby faktycznie jeszcze coś z Titanica wydobyć?
0: O takich planach mówi się zawsze, ale na ten moment one nie mają żadnej konkretnej daty ani formy. Natomiast ostatnia ekspedycja, która odbyła się w roku 2024, nie miała charakteru wydobywczego, a charakter dokumentujący. Po raz pierwszy w historii wykonano bardzo szczegółowe zdjęcia całego pola szczątków dookoła wraku Titanica. I właśnie ta wyprawa i rezultaty prac z tej wyprawy pomogą zaplanować rozsądnie jakąś wyprawę wydobywczą w przyszłości, ponieważ tylko dzięki tej bardzo wnikliwej dokumentacji można bardzo precyzyjnie określić, gdzie który artefakt się znajduje i tym samym nie dokonywać takiej wyprawy wydobywczej w sposób niezaplanowany i losowy, tylko precyzyjnie wiedzieć, gdzie i po co się płynie.
2: Na koniec tej części magazynu wracamy jeszcze do Rudy Śląskiej. Gigantyczny obiekt, który będzie służył jako wiadukt kolejowy na trasie NS w Rudzie Śląskiej na kluczowej linii łączącej Katowice z Gliwicami, został przesunięty. Więcej prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.
7: 49 metrów przesuwane był w kierunku południowym, tak żeby doszedł do ciągu linii kolejowej. Widzimy trakcję u góry, więc tam muszą te tory przejść. Dwa tory są zaplanowane z dwóch przyczyn. Myśmy decyzję o pozwoleniu na budowę dostawali pod koniec grudnia 2021 roku, prawie 6 lat temu, więc nie było jeszcze takich planów konkretyzowanych na tą dodatkową linię metropolitalną. I druga rzecz jest taka, no my jesteśmy inwestorem jako miasto. Myślę, że jak ktoś będzie chciał dobudowywać, to musi być inny inwestor, tak? To albo będzie Metropolia, albo to będzie PKP. Oczywiście technicznie jest to możliwe od tej właśnie strony, z której jesteśmy. Te dwa tory, jeden tor może być dobudowany właśnie tutaj. Wiem, że te prace projektowe albo się skończyły, albo się kończą, bo wiem też, że jak się skończą prace na linii tej kolejowej, czyli Katowice-Gliwice w Katowicach, to mamy mieć przesuwane nowa lokalizacja peronów w Rudzie Śląskiej, tak? Na tej właśnie linii kolejowej, czyli kilkaset metrów dalej jest stacja Ruda. Ten
5: ten peron będzie przesuwany też w stronę wschodnią o kilkaset metrów, tak żeby przy skrzyżowaniu z ulicą Wolności on był, z wykorzystaniem tego miejsca, tego przejścia podziemnego, które tam jest już, więc tam mają być perony, bliżej Parku Kozioła, bliżej szybów, a na Hebziu ma być to przesunięte też w kierunku wschodnią, bliżej ronda, czyli tak naprawdę tam, gdzie teraz robimy rondo z północnej strony, to tam będzie można też przejściem podziemnym przejść i wejść na te perony. I to też lepiej nam skomunikuje. Będzie centrum przesiadkowe na Hebziu będzie pełniejsze. Ta kolej będzie znacznie bliżej.
2: O tej ciekawej inwestycji mówił Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej. Dziękuję za dziś. Edyta Czekaj.
3: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.

0: Rzeźki Poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK – Scandinavian Sleeping and Living.
2: 5931.
3: Jak liczyć na szczęście w lotto?
2: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów.
3: Kumulacja rewelacja.
2: Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Reklama.

0: może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: 5, 9, 31.
5: Jak liczyć na szczęście w lotto?
4: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
9: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
11: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
15: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
16: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
15: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
17: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
15: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

0: nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Jak sobota to?
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje. W sobotę minęła godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
12: Poznaliśmy szczegóły wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu można dziś przećwiczyć reakcję na alarm. Głosujmy na Marię Skłodowską-Curie. Polska noblistka może pojawić się na banknotach euro. Agnieszka Trojanowska, BIS. Spotkanie z Polonią, rozmowa z państwami bałtyckimi i kolacja z m.in. Donaldem Trumpem. Taki jest plan wizyty Karola Nawrockiego w Nowym Jorku. Prezydent będzie zabiegać m.in. o stałą obecność Polski w grupie państw G20, mówi jego minister Marcin Przydacz.
13: Na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest członkiem grupy G20, ale to tylko w tym roku, więc w naturalny sposób chcemy, aby ten mandat do uczestnictwa w pracach się przedłużył na kolejne lata.
12: Poza tym na pewno nie zabraknie rozmów na temat stałej bazy wojsk USA w Polsce. Donald Trump ostatnio mówił, że wszystko jest na najlepszej drodze ku temu. Na sesję ONZ leci też szef dyplomacji Radosław Sikorski. W ciągu kilku dni do USA poleci też minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odbędą się treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Będzie można przećwiczyć właściwe postępowanie w razie zagrożenia. Ćwiczenia odbędą się między 11 a 14 w strażnicach i remizach. Szczegóły znajdziemy na stronie internetowej Państwowej Straży Pożarnej w zakładce specjalnej treningi reagowania. Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na banknocie 20 euro. Europejski Bank Centralny pyta mieszkańców Unii, jak mają wyglądać przyszłe banknoty. Do poniedziałku można wybierać projekty związane z europejską kulturą lub przyrodą. Głosowanie w internecie Bank Centralny ma je wziąć pod uwagę. Tutaj decyzja była jednogłośna. Firmę Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna będzie polskim kandydatem do Oscara. Powalczy w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Premiera miał w Cannes, gdzie zdobył nagrodę za reżyserię. Opowiada o relacji między pisarzem Thomasem Mannem a jego córką na tle powojennej Europy. Mówi przewodniczący komisji wybierającej film Jan Naszewski.
14: Kilkakrotnie na komisji padło słowo, że to jest film wybitny w naszej ocenie. Nie jest tylko o jakiejś takiej sprawie bardzo hermetycznej polskiej.
12: Oscarowa noc za pół roku, w połowie marca.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
11: Rano chłodno, bo około 10 stopni na termometrach, ale po południu 20 stopni w Białymstoku, 21 w Trójmieście, w Wielkopolsce, w Zielonej Górze, w Łodzi, 22 stopnie w Warszawie, 23 we Wrocławiu, Krakowie, Rzeszowie, wszędzie sporo słońca. Kacper Sosnowski, witam, patrzę sobie w kalendarz. No i tak, to dzisiaj ostatni weekend tego lata. Może dlatego nas tak to słońce pięknie dogrzeje. Radio Złote Przeboje. Żegnamy lato, ajajaj. To tak nostalgicznie zagram na początek. Myslowic, 3 minuty po godzinie 8. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jak kogoś właśnie będę w tym momencie dobudzał.

10 po 8 Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje we wrześniu 92 roku przybył do Europy w ramach trasy koncertowej Dangerous World Tour i na potrzeby koncertów przywiózł ze sobą, uwaga, 2 tony kostiumów, w tym materiał, który jakbyśmy rozwinęli, to na kilometrze by się zatrzymał. I to były trasy, prawda? Kiedyś koncertowe. 2 tony kostiumów u Michaela Jacksona. Pytanie brzmi, czy któraś z pań swą garderobą go teraz przebije? Well, in come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. I don't know it from the start. I tell them say I'm dirty, yeah. Jak ktoś właśnie wybiera ubranie do pracy, to pozdrawiam.

0: to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy...
12: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
19: Mamy niskie ceny.
20: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
21: Ten moment.

Tu Radio Złote Przeboje, Cliff Richard w głośnikach, 8.31 na zegarach. Ostatni weekend lata, już to zapowiadałem, za chwilę jesień, a tej jesieni zegarki na czas zimowy przestawimy wcześniej niż w kilku ostatnich latach, bo tym razem będzie to już za miesiąc, w nocy z soboty 24 października na niedzielę 25, godzinkę do tyłu. Kilka lat temu robiono takie badanie na dużej grupie Europejczyków i ponad 80% ankietowanych wskazało, że zmiany czasu nie chce. No ale na razie Unia Europejska ma pewien problem, żeby zmianę skasować, bo solidarnie muszą uczynić to wszystkie kraje. A my tu sobie gramy, letnio-jesiennie, jak zwać, tak zwać, Mike Oldfield, Maggie Rally i podróż do Francji.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Wskocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź oferty na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
9: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
10: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
14: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
15: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
14: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, Kastons takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
16: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

0: Stevie Wonder w radiu Złote Przeboje z 1984 roku, czyli można to było spokojnie z winyla zagrać. No, Magdalena Wójcik, czyli Goja, pewnie to na winylu ma.
1: Kocham winyle od zawsze i nawet jeszcze jak mieszkałam w moim rodzinnym Krasnystawie, to moja mama, która jeździła na Ukrainę w ramach takiej wymiany nauczycielskiej, przywoziła mi stamtąd płyty winylowe, na przykład Beatlesów, tylko napisane po ukraińsku, więc wszystkie tytuły, wszystko było przetłumaczone na język ukraiński, ale miałam winyle. Kocham winyle od zawsze, uwielbiam ich słuchać, więc dla mnie to nie jest fenomen, tylko to jest coś, co jest obecne w moim życiu od zawsze.
0: No to gram, Goje, smak słów. 14 minut i będzie 9.

Debbie Hawkins w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 9. W stronę wiadomości podążamy, a w nich o problemach na kolei. Nocnych problemach, które na szczęście są już rozwiązane.

0: oszczędzania tankują więcej za mniej.
1: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
0: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a Ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
10: Kochanie, teraz jest idealnie.
9: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
11: Reklama.
12: 19 września, sobota, Radio Złote Przeboje o godzinie 9. No to wiadomości.
13: Koleje wznowiły ruch pociągów na odcinku Toporów w Świebodzin. Do aresztu nie trafił poseł Wojciech Król mimo zgody Sejmu. Parytety w sztabach trenerskich wymagane przez FIFA po raz pierwszy na turnieju i to rozgrywanym właśnie w Polsce. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pociągi znów jeżdżą na odcinku Toporów Świebodzin w Lubuskiem. Powodem nocnej awarii była uszkodzona sieć trakcyjna relacji Warszawa Wschodnia-Frankfurt. Naprawa trwała całą noc. Przejezdny jest już także tunel na Zakopiance w kierunku Zakopanego po porannym pożarze samochodu osobowego. Do pożaru doszło po godzinie 6 w nawie tunelu na drodze ekspresowej S7. W pożarze nikt nie został ranny. Poseł Wojciech Król podejrzany o zarzuty korupcyjne nie trafi do aresztu. Katowicki sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury Europejskiej o zastosowanie wobec polityka Koalicji Obywatelskiej takiego środka zapobiegawczego. Poseł Król usłyszał wczoraj kolejne zarzuty dotyczące przyjęcia korzyści majątkowych. Jego pełnomocniczka, mecenas Marta Smołka, informuje, że jej klient nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów, czuje się niewinny, a część zarzutów nie ma związku z funduszami unijnymi.
14: Część tych zarzutów nie powinna być, że tak powiem, prowadzona, czy nie leży we właściwości Prokuratury Europejskiej, bo naszym zdaniem w związku ze środkami unijnymi nie ma.
13: Wczorajsze kilkugodzinne przesłuchanie Króla w Prokuraturze Europejskiej w Katowicach było następstwem czwartkowej decyzji Sejmu, który wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła. Prokuratura Europejska wnioskowała o areszt, ale sąd stwierdził, że areszt byłby środkiem nadmiarowym i niezasadnym. Mural upamiętniający najmłodszą sanitariuszkę Powstania Warszawskiego powstał na budynku Szkoły Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej. To szkoła imienia bohaterów Warszawy. W powstanie muralu zaangażowali się uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy Bukowiny. Róża Maria Goździewska urodziła się zaledwie 3 lata przed wybuchem II wojny światowej. W czasie Powstania Warszawskiego miała 8 lat, mimo to pomagała w szpitalu polowym. Piłkarskie Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20 rozgrywane w Polsce to pierwszy turniej, w którym obowiązują parytety wprowadzone przez FIFA. W sztabie szkoleniowym każdej drużyny kobieta pełni funkcję pierwszego trenera lub asystenta. Finał mistrzostw za tydzień w niedzielę w Łodzi. Szanse na zwycięstwo mają Korea Południowa, Włochy, Brazylia, Hiszpania, Nigeria, Kolumbia, Korea Północna i Kanada.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
12: Więcej chmur przed południem w zachodniopomorskim, a tak wszędzie sporo słońca. No i coraz cieplej się robi. Docelowo 19 stopni w Koszalinie, 20 w Gdańsku, Białymstoku, Łodzi, 22 w Opolu, Krakowie, 23 w Rzeszowie. Sobotni poranek w Radiu Złote Przeboje. Znamy to powiedzenie, że co masz zrobić dziś, zrób jutro, będziesz mieć dwa dni wolnego. No, a i kiedy jak nie w weekend ono ma największą moc.
15: Radio Złote Przeboje.
12: Dlatego proszę dziś wypocząć po intensywnym tygodniu. Załatwiłem dobrą pogodę, muzykę też załatwiłem. Więcej nam chyba do szczęścia nie trzeba.
4: Zaprasza Kacper Sosnowski.

Cher w Radiu Złote Przeboje ostatnio w żałobie, bo w wieku 87 lat zmarł projektant Bob McKee, który przez długą część kariery stylizował Cher, no i tworzył dla niej niesamowite kreacje. Zresztą ten pan ubierał też Tina Turner, Diana Ross, Liza Minnelli, Barbara Streisand i tak dalej. I Cher napisała na swych mediach społecznościowych tak o nim: znając go, do nieba zabrał cekiny, koraliki i swój szkicownik. Dobranoc, słodki książę. No piękne pożegnanie, naprawdę. A za chwilę u nas o indywidualnej kontroli związanej z segregacją śmieci. Oj, będzie się działo.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić
5: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Halo, kto mówi?
8: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dronedu.pl.
7: Dofinansowanie?
8: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Śląsku? Płacisz tylko 250 zł zamiast 5000.
7: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
8: Termowizji, modeli 3D, ortofotomabii, poszukiwania osób zaginionych. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
7: Gdzie się zapisać?
8: Wejdź na dronedu.pl i zarezerwuj miejsce.
7: Dronedu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.
9: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Halo? Ho, ho, ho. Tu Mikołaj. W grudniu będę w Jura Parku Krasieniów. Mam prezenty dla dzieci, świąteczne warsztaty, a elfy coś pysznego ugotują. Rezerwujcie z najlepszą ceną tylko do końca września. Aha, nie możecie przyjechać? Ho, ho, ho. To Tuptozaury przyjadą do waszego przedszkola. Czekają na zaproszenie. Juraparkkrasiejów.pl.
11: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda. Słuchaj, Marian.
13: No?
12: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
13: Aha.
12: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
13: Ta.
12: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
13: No i co, Barbara, i co?
12: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
13: Ta Mariolka to jest naprawdę...
14: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
15: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
16: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
0: Reklama.
17: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Donna Lewis w Radiu Złote Przeboje w sobotę, czyli w dzień sprzątania. No to jak sprzątanie, to będzie o... Będzie o śmieciach, bo w paru miastach na Mazowszu, ale też już gdzieniegdzie w Kielcach jest system indywidualnego rozliczania segregacji śmieci. Ten duży kosz, do którego wyrzucamy śmieci, no wie, kto śmieci wyrzuca i otwiera się tylko po zeskanowaniu specjalnego osobistego kodu, który może być na workach na śmieci albo na przykład w aplikacji w telefonie. No i Ostrołęka chce testować podobne rozwiązanie, by kontrolować, co w śmietnikach się dzieje. A te niektóre mądre kontenery to mają nawet pomiar wyrzucanych odpadów, jakby ktoś

ktoś, nie wiem, chciał kombinować i do plastiku coś cięższego wyrzucać. Trochę jak w Truman Show albo w Men in Black. To wygląda, że wszędzie kamery, wszędzie kontrola, wszędzie wszyscy wiedzą, co się dzieje. To tak na uspokojenie atmosfery, Rod Stewart i miłego sprzątania dzisiaj.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
5: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: Czyta lektor AI.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
10: Stokrotka.
12: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
14: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

0: Słuchajcie, Radio Złote Przeboje, to dzisiaj jak będziemy wypoczywać na łące, to będą dmuchawce, latawce, a wiaterek to taki delikatny. Urszula, w ten weekend żużlowe play-offy, między innymi rywalizacja Unii Leszno z Motorem Lublin, a Urszula, która urodziła się w Lublinie, no dobrze wie, co to żużel.
1: Oczywiście, mój ojciec chodził zawsze na żużel, co tydzień. Mama zawsze chciała nas wepchnąć, moją starszą siostrę i mnie, tacie, pod opiekę. A on mówił: Marysia, ty nie wiesz, co tam się dzieje. No i rzeczywiście raz byłyśmy chyba na takim żużlu z tatą. Jak zwykle zgubił czapkę, bo on zawsze wyrzucał, gdzieś tam zdejmował czapkę i wyrzucał do góry w emocjach. Ale to było fajne przeżycie.
0: No to czapki w górę i na żużel.

Fleetwood Mac w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 10 w naszych wiadomościach o nocnej prohibicji w całym kraju. Będzie czy nie będzie? Szczegóły w tej sprawie w wiadomościach za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz Twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama. Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na Ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
4: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg. 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na konto.
5: Pani Celinka wie, co jest super. Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A artykuły Woolite kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
0: Reklama.
11: Sobotni poranek, słuchacie Radia Złote Przeboje. Minęła 10:00, zapraszamy na wiadomości.
12: Samoloty w przestrzeni powietrznej Polski w związku z atakami na Ukrainie. Nocna prohibicja w całym kraju odroczona. Sejm zaskoczył i wykreślił głosowanie. Ceny paliw znów w górę, analitycy nie pozostawiają złudzeń. Agnieszka Trojanowska, BIS. W związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej, poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W komunikacie zaznaczono, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Rosja atakuje naszego wschodniego sąsiada bez załogowcami. Kilka groszy benzyna, ale diesel już o 20, nawet 30 groszy podrożeje w najbliższych dniach. Takie są kolejne bardzo niepokojące prognozy analityków, mówi Jakub Bogucki z ePetrol.pl.
13: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
12: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Nagły zwrot akcji podczas sejmowych głosowań. Wczoraj posłowie mieli przyjąć ustawę o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju oraz o zakazie reklamy alkoholu, w tym piwa. Nieoczekiwanie jednak ten punkt został wykreślony z harmonogramu prac Sejmu. Politycy lewicy są oburzeni i oskarżają PSL o uleganie wpływom alkoholowego rynku, o czym Maciej Kluczka.
14: Posłanka Joanna Wicha z lewicy pyta.
15: Zdjęty kompletnie z obrad. Nie wiem, co PSL chce tym ugrać.
14: Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiada.
16: Ta ustawa jest niedopracowana.
14: Ludowcy podkreślają, że są za nocnym zakazem sprzedaży alkoholu, ale chcą doprecyzowania ustawy. Poseł Jacek Tomczak chce zapisów chroniących branżę winiarską.
17: W naszym kraju ktoś wpadł na pomysł, żeby zakazywać promocji, reklamy, możliwości rozwoju winiarstwa w Polsce.
14: Zdaniem polityków lewicy ruch PSL-u to próba na przeciągnięcie w czasie prac nad ustawą.
12: Cyber Ranger tropi w mediach społecznościowych osoby łamiące przepisy w Tatrzańskim Parku Narodowym. Strażnik przegląda m.in. Facebooka i Instagrama, gdzie turyści sami chwalą się nielegalnymi wyczynami. Od marca wpadło 56 osób, nałożono 23 mandaty, 2 osoby zostały pouczone, a 3 sprawy skierowano do sądu.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
11: Piękna sobota się zapowiada, sporo słońca, najwięcej w centrum i na wschodzie kraju. 20 stopni nad morzem, nieco cieplej w centrum, a najcieplej, bo do 23 stopni na południu kraju. Nigdzie nie powinno padać. No tak, piękna sobota, a potem będzie też piękna niedziela, a z Radiem Złote Przeboje poranki to w ogóle piękne. Za chwilę o ofercie pracy za 10 tysięcy złotych. Radio Złote Przeboje. I to specjalnie bez wykształcenia, ani jakichś specjalnych zdolności. Kacper Sosnowski, witam pięknie, 3 minuty po godzinie 10. Perfekt, dokładam, żeby ta sobota dla tych, co właśnie nas włączyli, zaczęła się perfekcyjnie.

0: Miami Sound Machine w Radiu Złote Przeboje. A teraz u nas ogłoszenie o pracę, która nie wymaga wykształcenia, jedynie prawo jazdy, wymaga chęci do pracy, a może dać pensję w wysokości od 8 do 11 tysięcy złotych brutto. Co się za tym kryje? No i to nie jest propozycja od bogatego księcia w Afryce, a praca w Polsce na budowie linii kolejowej. Chodzi konkretnie o pomoc w wykonywaniu pali wielkośrednicowych. Jest przyuczenie do tej profesji oferowane. No, ja mógłbym na takiej budowie na przykład muzykę puszczać, żeby te robienie pali szło szybciej. Na przykład...
1: Jedzie pociąg z daleka.
0: O, prawda? Poza tym myślę sobie, że jak ja nie palę, to pewnie do robienia tych pali średnio bym się nadawał. 10 tysięcy złotych za palę. No AI tego nie zrobi, prawda? Mojo!

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.

0: Kiełbasa morlińska z szynki morliny 500 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego z kartą Moja Biedronka krem do smarowania Nutella 350 gramów. 11,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
6: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Marian, a po całym tygodniu pracy...
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem...

Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje All Night Long. Ciągle czekamy na film o piosenkarzu pod takim tytułem. Nad musicalem bazującym na największych przebojach artysty ma pracować studio Walta Disneya, ale słyszałem o tym filmie 6 lat temu. Rok temu podano nazwisko reżysera, no i o projekcie cisza. Może chcą rekord długości kręcenia i kombinowania pobić, a ja przypomnę, że którąś z części Mad Maxa to kręcono przez 15 lat. To był jeden z najbardziej pechowych filmów w produkcji. No dobrze, teraz u nas melodia, która też była wykorzystywana w wielu filmach, między innymi w drugiej części Facetów w czerni. Poznajecie? I should have changed that stupid lock. I should have made you leave. Kosmiczny pies tak śpiewał w Facetach w czerni. Pies bardzo ładnie, ale teraz Gloria Gaynor jeszcze ładniej.

0: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
2: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
8: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
9: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
8: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
9: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
8: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
9: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
10: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

Los Lobos w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej też Edyta Bartosiewicz, czyli nowa jurorka obecnej edycji Voice of Poland. To chyba w jednym z najbliższych odcinków pani Edyta zdradzi pewną historię z Kubą Badachem, innym jurorem. Otóż okazuje się, że kiedyś po imprezie w Chorzowie Badach do 5 nad ranem opowiadał Edycie o swoim życiu prywatnym i zwierzał się z różnych spraw. I ona tego wszystkiego nie pamięta. No to ja jestem ciekaw, co to była za impreza? No właśnie, podejrzewam, że coś z takich klimatów. Everything But The Girl w Radiu Złote Przeboje, 12 minut i będzie 11.

Ricky Martin i Christina Aguilera w Radiu Złote Przeboje. 5 minut i będzie 11. Jak ktoś jest fanem motoryzacji i mieszka w Wielkopolsce albo w pobliżu, to na pewno powinien posłuchać naszych wiadomości o 11.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
2: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
3: Stokrotka.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
0: Reklama.
10: Tu Radio Złote Przeboje. Już 11 godzina dochodzi. Agnieszka Gotowa, zapraszamy na wiadomości.
11: Operowanie myśliwców zakończone w polskiej przestrzeni powietrznej. Polski prezydent rozpoczął wizytę w Nowym Jorku. Zabytkowy samochód od złotówki można wylicytować na trwającym Retro Motor Show. Agnieszka Trojanowska, BIS. Akcja prewencyjna zakończona. Polska poderwała dziś o poranku myśliwce w związku z rosyjskim bombardowaniem na Ukrainie. Jak informowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, była to akcja prewencyjna. Komunikaty wojska śledzi Szymon Kępka.
12: Rosja używa przeciwko Ukrainie m.in. odrzutowych, bezzałogowych statków powietrznych. To są bezzałogowce poruszające się szybciej niż zwykłe drony. Dowództwo operacyjne uruchomiło niezbędne siły i środki, a naziemne systemy obrony powietrznej i systemy radiolokacyjnego rozpoznania osiągnęły stan gotowości. Tak wynika z komunikatów wojska. Ta gotowość oznacza, że wojsko jest przygotowane do natychmiastowego działania w przypadku pojawienia się zagrożenia, czyli na przykład naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Nie ma na razie informacji o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.
11: Prezydent Karol Nawrocki jest już w Nowym Jorku. Wizyta polskiej głowy państwa w USA, która potrwa do środy, związana jest z 81. sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydencki samolot wylądował na lotnisku Kennedy'ego tuż przed północą czasu nowojorskiego, czyli chwilę przed 6 rano czasu polskiego. Dziś para prezydencka złoży wieniec pod drzewem przetrwania, symbolem zamachów terrorystycznych na World Trade Center. W programie kilkudniowej wizyty są także spotkania ze światowymi przywódcami oraz z Polonią. Polski prezydent wystąpi także podczas debaty generalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W wieku 83 lat zmarł Sandro Mazzola, były napastnik piłkarskiej reprezentacji Włoch, który przez całą swoją 17-letnią karierę występował w Interze Mediolan. Mazzola, uważany za ikonę Interu, strzelił 158 bramek w ponad 500 meczów w Serie A, pomagając drużynie zdobyć 4 tytuły mistrza Włoch oraz 2 puchary Europy. Około 1000 zabytkowych pojazdów można zobaczyć na trwającym do jutra na Międzynarodowych Targach Poznańskich 10. Retro Motor Show. W programie pokazy driftu i prelekcje na temat zakupu, a także niezbędnej renowacji zabytkowych aut, ale chętni mogą w ramach Retro Motor Show w Poznaniu kupić klasyczne auto na giełdzie pojazdów zabytkowych. Wybrane samochody oferowane są w formule licytacji od symbolicznej złotówki bez ceny minimalnej.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Coraz cieplej się robi w ostatnią sobotę lata. Już za chwilę 20 stopni w Szczecinie, Białymstoku, Bydgoszczy, 21 w Poznaniu, Zielonej Górze, Łodzi, Kielcach, 23 we Wrocławiu czy w Krakowie. Wszędzie sporo słońca.

0: Ładnie to kiedyś Albert Einstein powiedział. Życie jest jak jazda na rowerze. Aby utrzymać równowagę, musisz się poruszać. No i tego dzisiaj wam życzę. To znaczy niekoniecznie jazdy na rowerze, ale jakiejś aktywności w tą piękną sobotę, która przed nami.
1: Zaprasza Kacper Sosnowski.
0: Phil Collins już gra.

Ace of Base w Radiu Złote Przeboje, a już można starać się o bilety na koncert Królowie Życia, Skawiński-Tkaczyk. Koncert w Łodzi 11 października. Byłem na jednym koncercie z tej serii, że tak to ujmę, bo to jest cała trasa koncertowa po Polsce i są tam piosenki ONA, Skywalkera, Kombi oczywiście. Są też zaproszeni specjalni goście na scenie. No, naprawdę wspaniałe show. No i teraz tak, jak na ten koncert się dostać 11 października? Już można wchodzić na złoteprzeboje.pl i tam maksymalnie w 5 słowach napisać, z czym kojarzą się wam Królowie Życia. Z czym kojarzą się Królowie Życia, złoteprzeboje.pl. Tam czekamy na zgłoszenia. A od poniedziałku będziemy rozdawać podwójne zaproszenia na koncert.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
7: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Jak sobota to?
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
13: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
13: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
13: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
13: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
15: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. W ten weekend podwoimy twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
16: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Boy George i Culture Club w Radiu Złote Przeboje. A pan Boy George gra teraz koncerty głównie na Wyspach Brytyjskich i we Francji i przyznał ostatnio, że sztuczna inteligencja pomaga mu w muzyce i napisał już dzięki niej 5 albumów i wspiera się też czatem przy pisaniu tekstów. No ja jestem ciekaw, jak te jego piosenki z tą sztuczną inteligencją wyszły. To teraz muzyczna wycieczka do Niemiec. 96 rok, czyli bez sztucznej inteligencji. Heath Hunter.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Kawa mielona za 11,49 czeka na Ciebie.
4: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Crema 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę.
3: Spotkajmy się w Biedrze.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Nowy sezon. Nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
9: Zobacz, Stasiu, sokół.
10: Gdzie? Nie widzę.
9: No tam, patrz.
10: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
9: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
11: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
10: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
11: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
12: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
15: Pani Celinka wie, co jest super.
16: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
17: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
18: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
19: Ale że to tak dla mnie?
18: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
21: Mamy niskie ceny.
22: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
23: Desnoran?
22: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
23: Naprawdę?
22: Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
22: Jak?
23: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
24: Po Desnoranie znika chrapanie.
1: Aflofarm.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Tu Radio Złote Przeboje, Iron Cara, to już za nami, a za chwilę południe, weekend jak marzenie Marzyny Rogalskiej. Co w programie dzisiaj?
1: Dziś zajmiemy się sprawą podupadłego komika, na którym ulitowała się wspaniała dziennikarka Marzena Rogalska. Kto to z państwa?
2: To ja.
1: To pani, tak?
2: Tak, tak.
1: I pani zajęła się sprawą upadłego komika. Bardzo państwu Polska za tę inicjatywę dziękuję. Jak długo w Polsce
2: będzie dochodzić do takich sytuacji?
0: No będzie dochodzić od 12 do takich sytuacji. Igor Kwiatkowski, gościem Marzyny Rogalskiej. Oj, będzie wesoło, a już można zajrzeć na próbkę na nasz Instagram.

0: Madonna w Radiu Złote Przeboje, a w naszych wiadomościach o tym, jak wychodzi Polakom reagowanie na sygnały alarmowe. Wiadomości o 12, a zaraz potem Weekend jak marzenie.
1: Radio Złote Przeboje.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
2: A w Brykomanie sprawdzałeś?
1: No nie, ale...
2: Ale co?
1: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
2: A to zobacz ten.
1: No rzeczywiście.
3: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak?
4: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
7: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama. Wybiła 12. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Trwają treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty. Samolot polskiego prezydenta wylądował w Nowym Jorku. 4 nowych piłkarzy w kadrze piłkarskiej reprezentacji Polski. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jak szkoły zareagowały na czwartkowe wycie syren, badają władze Lublina. Przygotowano specjalną ankietę, by ocenić, jak całościowo zadziałały procedury i co trzeba zmienić. Miasto regularnie organizuje warsztaty z reagowania dla mieszkańców Lublina, ale korzystają tylko nieliczni. Dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odbywają się treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Ćwiczenia potrwają jeszcze przez 2 godziny w strażnicach i remizach. Szczegóły na stronie internetowej Państwowej Straży Pożarnej w zakładce Specjalne treningi reagowania. Polski prezydent jest już w Nowym Jorku. Wizyta Karola Nawrockiego w USA potrwa do środy. W tym czasie weźmie on udział w 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. O szczegółach Grzegorz Kozioł.
10: Prezydencki samolot wylądował na lotnisku Kennedy'ego tuż przed północą czasu nowojorskiego, czyli chwilę przed 6 rano czasu polskiego. Para prezydencka złoży dziś wieniec pod drzewem przetrwania, czyli pod gruszą Kaleriego, która przetrwała zamachy terrorystyczne z 11 września 2001 roku na World Trade Center. W programie kilkudniowej wizyty są także spotkania ze światowymi przywódcami oraz z Polonią, natomiast w środę prezydent Nawrocki wystąpi podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ma być pierwszym mówcą w sesji popołudniowej.
9: Straż Leśna rozpoczęła akcję Jesień 26. Leśnicy, żeby zapobiec niszczeniu lasów i kradzieżom drzew, zwiększą patrole, mówi nam rzeczniczka Lasów Państwowych Regina Klimaszewska.
11: Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy kładów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej. Ta akcja nie jest wymierzona w osoby, które po prostu chcą skorzystać z lasu. Wręcz przeciwnie. Chodzi o to, żeby każdy mógł czuć się w lesie bezpiecznie.
9: Akcja potrwa do 18 października. Warto zapamiętać te nazwiska: Tymoteusz Puchacz, Adrian Benedyczak, Wojciech Bońka i Wiktor Nowak. To nowi piłkarze wybrani przez selekcjonera Jana Urbana do 26-osobowej kadry piłkarskiej reprezentacji Polski na pierwsze 4 spotkania Ligi Narodów.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
12: Program sponsoruje Mazda Mirai Motors. Właściciel autoryzowanych salonów Mazdy. Sosnowiec, Bytom, Zabrze.
0: Pogoda.
9: Sporo dziś słońca dopiero po południu nad morzem oraz na północnym zachodzie. Większe zachmurzenie i tam możliwe słabe opady deszczu. Ciepło od 18 do 22 stopni, a na Podkarpaciu i w Małopolsce do nawet 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko nad morzem miejscami dość silny.
13: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
12: Program sponsorował Mazda Mirai Motors, właściciel autoryzowanych salonów Mazdy, Sosnowiec, Bytom, Zabrze.
14: Igor Kwiatkowski i Marzena Rogalska, bardzo gorąco witamy. Pan Igor dzisiaj bardzo serio w okularach.
15: A co?
16: Moja nowa odsłona. Nowy ja na zimę.
14: Generalnie jest to typ introwertyczny, pod płaszczykiem komika i śmiesznego faceta, ale jakoś damy radę przez te 3 godziny najbliższe. Co pan sądzi?
16: Tak, choć nie jest to dla mnie łatwe, że pani redaktor tak szybko mnie rozpracowała.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Igor Kwiatkowski z nami. Igorze, pytanie za 100 punktów. Czy znajduje cię w dobrym nastroju i w dobrej formie?
2: W dobrej formie, bo dotarło do mnie to, że wszystko ma swoje w życiu konsekwencje. Czyli na przykład ja bardzo słabo radzę sobie z odpoczynkiem. Aczkolwiek przed dzisiejszym naszym wywiadem jestem po godzinnym w spacerze z psami, więc jednak wdrażam procedury, ale zrozumiałem, że mam tak satysfakcjonującą pracę, w której mi się wydziela po prostu festiwal endorfin, satysfakcji, bo jako solista ta uwaga się skupia na mnie. Mam też taką satysfakcję.
1: Bo to żre, ludzie przychodzą.
2: Żre w tym sensie, że spełniło się moje marzenie, że przychodzi ta publiczność, której to odpowiada, co robię. No to jest marzenie.
1: Tak.
2: Ta fala akceptacji to jest coś niebywałego. To jest
1: jak ciepły kocyk puszysty.
2: Tak, to jest jak w tornadzie, jest ten środek taki, gdzie jest podobno cisza. Ale na przykład na drugi dzień moje ciało różnie tak reaguje. Takiego mam, można powiedzieć, kaca, chociaż alkoholu tam już od paru lat nie piję w ogóle. Ale takie się pojawiają rzeczy i uczę się to szanować, że skoro masz taką pracę, 2 godziny drzesz gębę, tańczysz, podskakujesz, śpiewasz i zabawiasz, to na drugi dzień masz prawo mieć
1: odreagować.
2: I może nie warto scrollować. Może są osoby, które na tyle są poukładane w życiu, że scrollują, zamykają telefon i robią coś innego. To nie ja.
1: Zamykam teraz ten wątek i zapraszam do wysłuchania Briana Adamsa. The Best of Me. Yeah!

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Igor Kwiatkowski z nami. Pamiętam, jak nie mogłam cię długo złapać i mówiłeś mi, byłem już tak przebodźcowany, że wyłączyłem telefon. Wiesz, jaka to jest odwaga w dzisiejszych czasach, jaka...
2: Bo desperacja.
1: Nie nazwałabym tego desperacją.
2: Faktycznie był taki moment, że ja mówię do żony, że ja wyłączam telefon. Ja tak mam, że się przebodźcowuję, że jestem wtedy elektryczny, że się muszę chwilę wyciszyć.
1: Oddychaj głęboko, za chwilę wrócimy jeszcze do tego wątku.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nuty.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
1: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert dalej masz.
4: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery, nie przegrzewaj domowego budżetu.
8: Kochanie, teraz jest idealnie.
9: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
10: Halo, ho, ho, ho. Tu Mikołaj. W grudniu będę w Jura Parku Krasieniów. Mam prezenty dla dzieci, świąteczne warsztaty, a elfy coś pysznego ugotują. Rezerwujcie z najlepszą ceną tylko do końca września. Aha, nie możecie przyjechać? Ho, ho, ho. To tuptozaury przyjadą do waszego przedszkola. Czekają na zaproszenie. JuraParkKrasiejów.pl.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
16: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kola za 6,99 czeka na ciebie.
2: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Dwulitrowa Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru, Fanta, Sprite, Sprite zero cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
1: Spotkajmy się w Biedrze.
3: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Igor Kwiatkowski, komik, który jest introwertykiem. Tak sobie myślę, Igorze, co ty byś zrobił, gdybyś nie miał tej cudownej żony i tego domu, w którym możesz się wyciszać i ładować baterię?

0: faktycznie mam ogromną wdzięczność, mam wspaniałą dwójkę dzieci. No dla mnie dzieci, a to już są pełnoletnie osoby. I muszę przyznać, że to akurat dzieci w moim życiu nieraz mi podkładały granat, kiedy ja sobie ustawiłem jakiś domek z kart i moja córka przychodziła i na przykład zwracała mi uwagę, że jestem jakiś taki... Chciałem jakąś mądrość życia wyruszać. I ona mówi, mam do ciebie prośbę, tato, poczekaj. A możesz to wszystko, co chcesz mi powiedzieć, przemyśleć i powiedzieć w dwóch zdaniach, a nie w 20.
1: I jaka mądra majeczka.
0: Ja zaczynam się tak wtedy śmiać, bo jakby mi to ktokolwiek inny powiedział, to wiesz, co bym zrobił. Mogę ci w ogóle nie opowiadać. Im se wyszedł, tupiąc piętami, nie? Ale też muszę przyznać, że po już nam 24 lata stuknęło, jeśli chodzi o małżeńskim stanie z moją żoną, kto inny brał ślub? Kim innym jesteśmy dzisiaj?
1: Ale fajnie, że się rozwijacie.
0: Ona
1: razem.
0: Się podoposażała, jest takie słowo?
1: Tak.
0: No to ona się doposażyła, ja też. A się okazało, że ja coraz bardziej wariuję za moją żoną. Ja myślałem, że uroda ci się tak opatrzy, że już masz takie, no dobra, to jest bez przesady, jest fajna kobieta, ale nos zupełnie przeciętny. Oczy. Nie, ta kombinacja mi się tak podoba.
1: To się nazywa miłość, Igorku. Czas na muzykę, Amanda Lear, Enigma. Wracamy za chwilę.

0: Weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Podczas ostatniego naszego spotkania zwierzałeś się z tego, że chcesz, żeby Basia, twoja żona, była twoją menadżerką.
2: Jest moją menadżerką. Będę niedługo miał road menadżera, żeby mojej żony nie target, nie ciorać. Jest takie chyba
1: jest takie
2: dziwne
1: określenie.
2: Słowo. Określenie, nie ciorać jej. Bo źle się z tym czuję, kiedy ja mam wywalone koła, nogi do góry w aucie, a ona mnie wiezie.
1: Ale
2: wolę,
1: ona...
2: żeby to robił road manager. To jest
1: ja
2: moja
1: wiem,
2: królewna,
1: ale...
2: moja.
1: Ale ona
2: pani
1: to rozumie. Ona za...
2: Jak to pani... śpiewa Zenon Martyniuk.
3: Mój tani weekend, mojej Biedronce.
4: W ten piątek i sobotę polskie śliwki na wagę 3,99

0: niskie ceny.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jak sobota to?
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: O, cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Wróćmy, Igorze Kwiatkowski, do pani z twych snów, czyli do twojej żony. No to jak wam się układa, nie tylko jako parze zawodowej, ale też prywatnie?
2: Śmiałem się jeszcze parę lat temu z takich par, które jak jadą na rowery, to w tych samych lajkrach, nie?
1: Aha.
2: To takich samych nie mamy, ale, ale kto wie, może tak będzie, że ona powie, słuchaj, takie fajne, tego to wzięłam dla ciebie, potworny XL. I zaczynam rozumieć, że to jest bardzo takie fajne, mieć swojego, jak to śpiewa Kuba Badach, mieć swojego człowieka. Takiego na świecie, nie? Że tu jest ten świat, że czasem ktoś cię uszczypnie, podszczypnie, coś od ciebie chce, kla, kla, kla. Nie mówię, że wszyscy to wrony, ale czasem się wrona zdarzy wśród ładnych ptaków, a tu masz takiego jednego człowieka, który cię od tyłu widzi, tu jest zbroja, on cię widzi, te twoje miękkie podbrzusze i wie, że masz miękkie podbrzusze, ale nie wykorzystuje tego.
1: Nie wali w to.
2: Przeciwko tobie, nie tak, wali w to. Jakie są trudne sytuacje,
1: tak,
2: to ci nie wkłada palucha w to twoje, na przykład w takie słabe twoje miejsce. I to jest strasznie fajne, więc jest nam bardzo dobrze. Ja mogę powiedzieć się z tym przy tym temacie, co my porabiamy. Na przykład bardzo mnie uspokajają sitcomy z lat 90. I my się wtedy, słuchaj, masujemy se łydki z moją żoną. Tak sobie spędzamy czas.
1: My też sobie fajnie spędzamy czas przy Złotych Przebojach. Grace Jones teraz zaśpiewa genialny numer I've Seen That Face Before.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Tuż po nich wracamy do rozmowy z komikiem Igorem Kwiatkowskim i będziemy rozmawiać o jego introwertycznej naturze.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
9: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
0: Reklama.
10: Jest 13:00. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Setki nowych syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiada minister. Znów awaria na kolei, pociągi jadą objazdem przez Lubin. Dotychczasowy podstawowy bramkarz bez powołania do kadry piłkarzy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 1000 automatycznych syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. System budowany jest praktycznie od zera, ocenił minister.
12: Tutaj w województwie lubelskim to było około 30 syren, które mogły być włączone zdalnie. Mówię o początku 2024 roku. Dziś tych syren jest prawie 350. Do końca tego roku tych syren alarmowych, które będą mogły być włączone automatycznie, będzie ponad 1000.
11: Podczas konferencji prasowej w Lublinie szef MSWiA stwierdził, że Federacja Rosyjska zmieniła swoją strategię działania i od wielu dni atakuje przejścia graniczne na granicy polsko-ukraińskiej, stąd coraz częściej podrywane są prewencyjnie polskie myśliwce patrolujące przestrzeń powietrzną Polski. A dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbywa się dla mieszkańców specjalny trening reagowania na ostrzeżenia i sygnały alarmowe. Organizuje go MSWiA wraz z Państwową Strażą Pożarną, ochotniczymi strażami pożarniczymi i samorządami. Z powodu awarii sieci kolejowej pociągi dalekobieżne na linii kolejowej 273 na Dolnym Śląsku między Księginicami a Brzegiem Dolnym są kierowane objazdem przez Lubin. Połączenie lokalne obsługuje komunikacja zastępcza. Do awarii sieci trakcyjnej doszło w okolicy Brzegu Dolnego. Niemcy zaczęli tradycyjne jesienne świętowanie. Po raz 191 w Monachium zainaugurowano Oktoberfest. Największy na świecie festiwal piwa potrwa do 4 października. Organizatorzy spodziewają się około 7 milionów uczestników. Jan Urban ogłosił powołania na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed meczami w Lidze Narodów. Jest kilka niespodzianek, bo zaproszenia nie otrzymał dotychczasowy podstawowy bramkarz Łukasz Skorupski, co tłumaczy tak selekcjoner.
13: Braliśmy to też pod uwagę, że Łukasz ma swoje lata, zaczyna częściej być kontuzjowany, to nie znaczy, że go skreślamy.
11: Zgrupowanie kadry zaczyna się w poniedziałek. Nasza reprezentacja na przełomie września i października zagra aż 4 mecze. Pierwszy z Bośnią i Hercegowiną odbędzie się za tydzień w Warszawie. Potem kolejno spotkania ze Szwecją na wyjeździe, z Rumunią u siebie i z Bośnią na wyjeździe.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Słonecznie dziś w większości kraju, trochę więcej chmur nad morzem oraz na północnym zachodzie Polski. I tam możliwe jeszcze dziś opady deszczu. Na termometrach od 18 do 22 stopni. Najcieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce, tam do nawet 24.

0: weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Dzień dobry Państwu, to ja Igor Kwiatkowski. Dlaczego ja do Państwa mówię? Bo Marzena Rogalska zaprosiła mnie do programu Weekend jak marzenie, zostańcie z nami.
2: Ale jakiś taki oficjalny jest.
1: No tak? Chciałem być taki kompetentny, bo my się tutaj nagadać nie możemy. Więc
2: jeszcze będziemy gadać przez najbliższe 2 godziny. Zapraszamy.
1: Tak.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Pod płaszczykiem tego wariata pozytywnego Igora Kwiatkowskiego, no tam siedzi introwertyk. Dlatego też tak zatytułowałeś swój trzeci program. Ty musisz mieć odpowiednią dawkę ciszy i ty musisz mieć tę swoją stacyjkę pod tytułem dom, w której ładujesz baterie.
2: I najlepsze jest to, że ja to do mnie dotarło po latach, że państwo, publiczność nie wymaga od tego ode mnie, żebym ja był 24H, jakby miał występ, tylko, że tak powiem właśnie... Wszyscy mi dają, a przede wszystkim ja sobie dzisiaj daję ten czas na bycie tym introwertykiem, czyli taką osobą, która właśnie chce popatrzeć na las, że jestem, dziwnie to, że jestem tylko człowiekiem, że nie jestem supermanem i to jest okej, że nie muszę być we wszystkim dobry, że jak po jakimś tam intensywnej trasie mam prawo sobie wypocząć, wyciszę, w końcu ja sobie to, bo świat mi już dawno dał takie prawo, nie wymagał tego ode mnie i w końcu ja sobie dałem takie prawo, żeby się uspokoić i jak ja się uspokoję, to z jaką ja przyjemnością na tej scenie sobie lubię pohasać. Mm-hmm. Ale nawet przez to, że tak, bo to nie jest tajemnica, faktycznie mam na to papier, że jestem introwertykiem i publiczność na występach myśli, że to żart.
1: Ja wierzę. Ja zaświadczam, że to prawda. Niech zabrzmi teraz muzyka en vogue, Don't Let Go.

0: Igor Kwiatkowski z nami. Podkreślasz to, że jest ci dobrze w życiu, ale ciężko na to zapracowałeś. Przeprowadzka do Warszawy, budowanie swojej kariery solowej. Wiesz, tak potężnie się zabrałeś za zmianę swojego życia i to teraz zbierasz tego owoce.
1: Tak, i mi się ta moja zmiana bardzo podoba, ja jej bardzo potrzebowałem. Znaczy, ja dalej jestem sobą, tylko jakby jestem dzisiaj mężczyzną, a nie chłopcem, o tak bym powiedział.
0: A ja bym lepiej tego nie ujęła w słowa. Niemniej, więcej za chwilę. Bądźcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Ślub w stylu etno to nie powrót do przeszłości. To trend, który właśnie wchodzi na salony. 6 września od 13 Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny zaprasza na tradycyjne wesele w nowym wydaniu. Zobacz dawne zwyczaje, stwórz oryginalne dekoracje i sprawdź swoją drugą połowę w tańcu, zanim powie tak. Muzyka na żywo, warsztaty i spotkania z ekspertami w dziedzinie etno. Widzimy się w muzeum 6 września na granicy Katowic i Chorzowa. Mamy doświadczenie w weselach.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabat.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofa.

0: z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Otoparku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Igor Kwiatkowski z nami. Igorze, wracamy do tego wątku ciebie zbudowanego niejako na nowo. Ciebie i twojej kariery solowej.
2: Bardzo lubię ten moment, w jakim jestem. I muszę przyznać nawet z perspektywy czasu, że przez lata w kabarecie może się trochę miotałem. Było mnóstwo satysfakcji, mnóstwo zabawy, ale czasem miałem na przykład problem z publicznością, bo było dużo dobrego odzewu, ale też dużo jakiejś krytyki. Nie wiedziałem, co z tej krytyki brać do siebie, co nie brać, więc czasem udawałem, że nie słyszę. Po czym właściwie tak zająłem się jakoś tam sobą, tak jak tutaj powiedziałaś właśnie, przeprowadzka do Warszawy z rodziną i tak dalej, tu osadzenie się, kariera jakaś taka solowa, poukładanie, pisanie swoich dowcipów. I tak właśnie usiadłem w tym lesie i tak zacząłem sobie, słuchaj, są takie zasady, jak chodzimy po lesie, jak pada, to się schowaj pod drzewkiem, uważaj na zwierzęta. Takie różne zasady, które od dawna są w tej przestrzeni, mądrzy ludzie nam o nich mówią, nie? I zacząłem je wdrażać i nagle się okazało, że artystycznie, gdzie uwielbiam, praca jest dla mnie bardzo taka ważna, no właśnie, co powiedzieć w ta niteczka, że człowiek kiedyś był niewysłuchany. I nagle czuję, że tak jestem jakoś w swoim miejscu. Publiczność jest taka miła.
1: Wiesz, jaki to jest luksus móc powiedzieć, że jestem na swoim miejscu w życiu?
2: Ale dla mnie samego jeszcze to jest dziwne. Ja sam mówię i tu ktoś w uchu mówi, słyszeliście, co on powiedział?
1: Tak, słyszeliśmy, prawdę powiedział. A teraz zagramy. Abba, gimme, gimme.

0: Igor Kwiatkowski, Igorze, w swoim nowym programie zatytułowanym Introwertyk tłumaczysz, że troska żony boli. O co chodzi?
1: Moja żona kiedyś mi potrafiła powiedzieć, kiedy jadłem coś, wyżerałem w majtkach w kuchni, popatrzyła na mnie, tak na mój taki całokształt i mu powiedziała do mnie z troską, że muszę zmienić trenera. Że on cię źle prowadzi, jest coś nie tak.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wydział skłobów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
9: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: No i zobacz, kochani, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
5: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
4: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
5: Pan Staszek może na mnie położyć w weekend.
4: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
5: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
6: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Reklama. Weekend jak marzenie. W Radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Przybyła ci jakaś nowa postać? Igorze Kwiatkowski?
2: Wiesz co, ja już czuję presję. Chyba nie. A może mi się zaraz coś przypomni, kto mnie
1: jak
2: ostatnio...
1: Jak długo w Polsce będzie dochodzić do takich sytuacji, że nie masz nowej parodii?
2: Bardzo ci dziękuję za wystawienie piłki. Elżbieta Jaworowicz. No to tutaj muszę się z panią redaktor zgodzić, chociaż reporterska królowa jest tylko jedna. Jak długo w Polsce będzie dochodzić do takich sytuacji? Tylko nie mam jak noc zawinąć tutaj.
1: Jak ty wpadłeś na to?
2: Przypadkowo wpadłem na tą parodię, bo oglądając jeszcze wtedy panią Elżbietę Jaworowicz, nie myślałem jako komik, nie miałem jakiejś krytycznej opinii, że...
1: Nie, bo ona jest genialna.
2: Przecież to trzeba sparodiować. Nie wydawało mi się to groteskowe czy śmieszne. Po prostu widziałem dziennikarkę z fajnymi nogami, tak? Która, prawda...
1: Jest dynamiczna,
2: charyzmatyczna.
1: Kto to z państwa?
2: I jeszcze w kabarecie, bo pierwsza parodia Elżbiety Jaworowicz była w kabarecie. Po tej chyba pierwszej parodii Elżbieta Jaworowicz wyraziła się fajnie, że mnie lubi i że to była fajna parodia, że się z niej nie naśmiewam. Jakoś tak między oczywiście swoimi słowami jakoś to ujęła. No to ja wtedy jej powiedziałem, to było też nasze pierwsze spotkanie, na którym mieliśmy panią Elżbietę namówić na właśnie na
1: występ
2: to...
1: Występ już na gościnny.
2: Czyli podwójną parodię.
1: Tak.
2: Że ja nigdy nie było to moją intencją, żeby komuś sprawiać przykrość.
1: I ja to szanuję. Czas na Lady Punk, sztuka latania. Niech zabrzmi w Radiu Złote Przeboje.

0: Już za chwilę wybije 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Igorem Kwiatkowskim i będzie o nowych dubbingowych rolach i o nowych parodiach. Bądźcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem... Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
4: Kochanie, teraz jest idealnie.
5: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze, i ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie, a co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Reklama. Wybiła 14. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: 1000 nowych syren alarmowych zainstalowanych będzie na Lubelszczyźnie. Incydent na lotnisku w Monachium. Samochód uderzył w samolot. To film wybitny, mówi o swojej pracy producentka polskiego kandydata do Oscara. Agnieszka Trojanowska-Bis. Do końca roku montaż ponad 1000 syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiedział dziś w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński.
13: Coraz częściej w okolicy polskiej granicy latają drony odrzutowe, latają rakiety i w związku z tym my też coraz częściej sięgamy po narzędzia, które mają przeciwdziałać zagrożeniom z tym związanym.
12: Jak tłumaczył szef MSWiA, system budowany jest praktycznie od zera. Obecnie Lubelszczyzna ma około 350 syren alarmowych. Władze Rosji donoszą o licznych cyberatakach podczas dzisiejszych wyborów do niższej izby parlamentu, Dumy Państwowej. Rosjanie zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą, a wszystkie ataki są skutecznie odpierane. Jeszcze przed rozpoczęciem wyborów rosyjski przywódca Władimir Putin oskarżył Ukrainę o próbę ingerencji w przebieg głosowania, ale nie przedstawił na to żadnych dowodów. Wybory do Dumy Państwowej trwają 3 dni do jutra. To pierwsze wybory parlamentarne w Rosji od początku jej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Incydent na lotnisku w Monachium. Samochód firmy sprzątającej uderzył w samolot. Najpierw w silnik stojącego na bocznej części lotniska samolotu, a następnie w schody wejściowe dla pasażerów. W wyniku kolizji ciężko ranny został kierowca, który śmigłowcem został przetransportowany do szpitala. Monachijska policja bada przyczynę wypadku. Pod uwagę brane są problemy zdrowotne. Kierowcy wypadek nie miał wpływu na ruch lotniczy. Film Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego będzie polskim kandydatem do Oscara. Jury decyzję podjęło jednogłośnie. Film był zdecydowanym faworytem wyścigu, mówi producent i przewodniczący komisji wybierającej polskiego kandydata Jan Naszewski.
14: To był jedyny polski film w Cannes, dostał nagrodę za najlepszą reżyserię, więc można się było już spodziewać, że to będzie ten faworyt.
12: Po ogłoszeniu decyzji producentka filmu Ewa Puszczyńska nie kryła radości.
15: Jestem bardzo szczęśliwa, co nie znaczy, że zmieniam swój ambiwalentny stosunek do Oscarów. Zrobiliśmy bardzo dobry film, wybitny film.
12: Ojczyzna to historia pisarza Thomasa Manna i jego córki wyruszających w podróż po powojennych Niemczech. W całości jest po niemiecku, ale stworzony w kooprodukcji przez Polaków. W grudniu dowiemy się, jakie filmy trafiły na krótką oscarową listę.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Program sponsoruje Mazda Mirai Motors. Właściciel autoryzowanych salonów Mazdy. Sosnowiec, Bytom, Zebrze.
3: Pogoda.
12: Słoneczną mamy sobotę w całym kraju. Trochę więcej chmur na północy i tam możliwe jeszcze słabe opady deszczu. Ale na termometrach dziś temperatura przyjemna, bo od 18 do 22 stopni, przeważnie na Podkarpaciu i w Małopolsce jeszcze cieplej, do 24. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko nad morzem dość porywisty.
16: Program sponsorował Mazda Mirai Motors, właściciel autoryzowanych salonów Mazdy, Sosnowiec, Bytom, Zabrze.
17: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.
18: Igor Kwiatkowski i Marzena Rogalska. Boże, Boże, jeszcze tylko jedna godzina. To o czym teraz? Zanęćmy.
19: Jakieś plotki.
18: Showbizowe plotki.
19: Muszę przyznać, że z wiekiem plotki smakują coraz lepiej.
18: No tego się po panu, panie Igorze, nie spodziewałam. No ale dobrze, przez najbliższą godzinę. Przepraszam. No może ja już się przymknę. Wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Pięknie nam tu z Igorem Kwiatkowskim myśli galopują, pogalopowały mi myśli do naszych parodii, bo lubimy sobie poparodiować różne postaci. Czy przybyła ci jakaś nowa parodia? Bo mi przybył Vito Bambino, to znaczy pracuje nad tym.
2: Vito Bambino?
1: Tak.
2: On ma charakterystyczny głos. Tak. To jest kolejny właśnie... Tak. No.
1: Myślałam, że zrobimy takie, wiesz, pyk-pyk, no bo tak, twój Cugowski jest wspaniały. Kogo jeszcze genialnie naśladujesz, znaczy, parodiujesz?
2: Ja lubię naśladować Marian Dziędziel na przykład, tak? albo Robert Makłowicz. No to tak. Nie mówię, że świetnie mi to wygląda, ale lubię.
1: Krzychu Cugowski.
2: Nie mów nic, nie chcę wiedzieć.
1: Ja was muszę poznać, wy się znacie osobiście. Ja was muszę poznać.
2: Poznaliśmy się, no. Nawet zostałem kiedyś namówiony, chyba to kiedyś mówiłem, namówiony, żeby panu Krzysztofowi Cugowskiemu zaśpiewać.
1: 100 lat?
2: Nie, po Cugowskiemu.
1: A,
2: była to bardzo dziwna sytuacja, kiedy...
1: Ale 100 lat zrobiłem... po Cugowskiemu myślałam.
2: 100 lat! 100 lat! Niech żyje nam!
1: Krzychu ma taki dystans do siebie.
2: A kto z nami nie wypije? Niech, podstałem. Ale ja bym chętnie posłuchał Vito Bambino.
3: Pok, pok, pok, co twarzy smi, swoje życie, żebym ja

0: kochani moi, przypominam uprzejmie o aplikacji Radia Złote Przeboje, którą możecie wgrać na swoje smartfony. Bardzo ją polecam, bo możecie być z nami absolutnie w każdym miejscu.
1: Autopromocja.
2: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
3: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
2: Już jutro po 8.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja.

0: weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Igor Kwiatkowski z nami.
2: A czy pani redaktor wie, że ostatnio dużo się mówi o aferze, że ktoś miał gdzieś zagrać, gdzie nie zagrał, a przeszła bez echa afera, że ktoś miał dostać dubbinga, nie dostał. Nie, żartuję. Ale była bajka Wajana.
1: Tak, i ty przecież grałeś w tej bajce.
2: Ale była wersja fabularna. Film, w którym nie byłem ja dubbingowo. I bardzo państwu chcę podziękować, że za te głosy oburzenia poczułem się taki potrzebny, ale na otarcie łez nie wzięli mnie. Ale za to gram malutką rolkę hipopotamka bez łapek i nóżek. Znaczy nie, że mu się coś stało, tylko to jest taki sam łepek na czterech takich nóżkach.
1: Nawet nie hipopotama dubbingujesz, tylko sam łepek.
2: Sam łeb.
1: Hipopotama. To jakiś ochłap, wiesz? No. A baza astrala gra nasz kolega Łukasz Nowicki.
2: Świetnie. Jego głos
1: to jest baza astral. A z nami cały czas jest Kwiatkowski. Wracamy za chwilę.

0: Co kończymy? Puk, puk, puk. Co to koniec już
1: miło mi, że
0: tego programu?
1: Miło mi, że nie musiałem opowiadać o innych. Chyba, że pozytywnie, a nie mówić o jakichś aferach, które dotyczą innych, że mogłem Państwu przypomnieć o sobie, że jestem, mam się dobrze, chodzę po lesie,
2: tak, ale
1: oglądam
2: powiedz...
1: sitcomy i z przyjemnością Państwa odwiedzę.
2: Halo, halo, nie zapomnijmy, że jeszcze przed nami małe rzeczy, wielkie przyjemności. Wracamy za chwilę. Igor Kwiatkowski z nami.

0: Cześć, kochanie.
1: Co chcecie na obiad?
2: Demoulas z pire!
3: Pierogi z serem!
4: Makaron carbonara!
5: Fasolka po bretońsku.
1: Kochani, to nie jest restauracja.
5: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
1: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
6: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
7: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
16: Halo, kto mówi?
17: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dronedu.pl.
16: Dofinansowanie?
17: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Śląsku? Płacisz tylko 250 zł zamiast 5 tysięcy.
16: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
17: Termowizji, modeli 3D, ortofotomap i poszukiwania osób zaginionych. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
16: Gdzie się zapisać?
17: Wejdź na dronedu.pl i zarezerwuj miejsce.
16: Dronedu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.

0: problemem diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Miłośników zespołu Yes zapraszamy na wielkie muzyczne wydarzenie. 10 października w Zabrzu w Domu Muzyki i Tańca wystąpi John Anderson and the Band Geeks. W programie epickie dzieła zespołu Yes. 10 października, Zabrze, John Anderson z zespołem. Więcej na klubkuźnia.pl.
2: Reklama. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Jakie są twoje małe rzeczy, które sprawiają ci wielką radość? Igorze Kwiatkowski.
2: Bardzo lubię grać na perkusji. To mnie uspokaja, bo w ogóle w muzyce jest ta przewidywalność, taka matematyka, więc lubię sobie...
1: To nieźle brzmi. Gra na perkusji mnie uspokaja. Gdybyś tam bym harfę człowiek by podłożył pod te słowa i wtedy a to...
2: To znaczy grywam czasem na gębofonie, to znaczy mam tę maszynkę do beatboxu, do której muszę coś tam czasem wgrać, do nowego programu, który już mam jakoś tam w dużej mierze skończony, albo poprawiam coś, co jest w obecnym programie Introwertyk. To moja żona mówi, że brzmię jak jakiś szaleniec, bo siedzę w sypialni i słychać... Tylko, że jak ja mam nałożony jakiś efekt na wokal, to tam jest jakaś gitara, ale ogólnie przechodzi z praniem koło pokoju i słychać, jakby mąż był przywiązany do łóżka. Wydaje z siebie jakieś szalone dźwięki. Więc muzyka, gotowanie, no i co?
1: Wystarczy, to wspaniale.
2: Oglądanie seriali, no wbrew pozorom.
1: I podkładanie głosów pod pieski. Wszystko pięknie, a będzie jeszcze piękniej, bo zaśpiewa Tina Turner Tonight.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Grzegorzu Kwiatkowski, nie wiem jak ci to wyznać, ale nasz czas dobiegł końca.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie, czuję, że...
0: Podziękuję, Elżbieta Jaworowicz, proszę cię.
2: Drodzy państwo, jak długo w Polsce będzie dochodzić do takiej sytuacji, że tego typu wartościowe programy nie są wystarczająco mocno doceniane w przestrzeni medialnej, czego sobie i państwu życzę. By nie było widać moich nóg i niam tej peruki.
0: Bardzo ci dziękuję. Od godziny 15 na YouTubie i we wszystkich możliwych miejscach nasz podcast w całości. Bardzo gorąco zapraszamy. Kwiatkowski.
1: Dziękuję.
3: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
5: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
4: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
6: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
0: Reklama.
14: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: Przyspieszy rozbudowa systemu automatycznych syren alarmowych. Kolejna rosyjska tenisistka zmieniła obywatelstwo. Ledwo skończyły się wakacje, a Polacy już zaplanowali ferie zimowe. Agnieszka Trojanowska-Bis. Do końca roku w województwie lubelskim powstanie ponad 1000 automatycznych syren alarmowych, zapowiedział w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński. Obecnie jest ich około 350. Kierwiński ich używanie tłumaczy obecną strategią Rosji, która od wielu dni atakuje przejścia graniczne na granicy polsko-ukraińskiej. W okupowanej części obwodu chersońskiego Rosjanie organizują pseudowybory do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, wykorzystując do tego lokale wyborcze urządzone w stylu różnych epok historycznych, od Imperium Rosyjskiego po powojenne ZSRR. Wczoraj w całej Rosji rozpoczęły się trzydniowe wybory do Dumy Państwowej Niższej Izby Rosyjskiego Parlamentu. Według wszelkich przewidywań rządząca partia Jedna Rosja utrzyma władzę w sytuacji, gdy Kreml wyeliminował opozycję i głosy sprzeciwu. Rosyjska tenisistka Anna Blinkowa oficjalnie ogłosiła, że zdecydowała się zmienić obywatelstwo na francuskie. Już jako reprezentantka nowego kraju awansowała do półfinału turnieju WTA w São Paulo, pokonując urodzoną w Rosji Ormiankę Alinę Czarajewą. Blinkowa, która od kilku lat trenuje w Cannes we Francji, obecnie ma 28 lat, a na liście WTA jest 94. To już 17. rosyjska tenisistka, która zmieniła obywatelstwo od czasu ataku Rosji na Ukrainę. Najbardziej znane to Jelena Rybakina, obecnie z Kazachstanu, i Daria Kasatkina, obecnie z Australii. Polacy coraz wcześniej planują ferie zimowe. Już teraz aż 70% rezerwacji dotyczy gór, a zainteresowanie nimi jest o 1/3 większe niż rok temu, o czym Szymon Kępka.
16: Góry wyraźnie prowadzą w rezerwacjach na ferie. Przypada na nie już 70% wszystkich wyjazdów, a zainteresowanie jest o 30% większe niż rok temu. Co ciekawe, średnie ceny pobytów w górach spadły o 8%. Eugeniusz Tryjason, ekspert Travelist.pl.
17: Jeśli spojrzymy na strukturę wszystkich rezerwacji, to obecnie południe Polski odpowiada za blisko 70% popytu na okres ferii, podczas gdy na Bałtyk przypada mniej więcej co czwarta rezerwacja.
16: Zanim jednak nadejdzie zima, rodziny mogą wykorzystywać październikową przerwę. 14 października uczniowie nie mają lekcji, więc dwa dni urlopu wystarczą, by przedłużyć urlop nawet do niedzieli.
15: Obecnie średnie ceny pobytów zimowych w górach spadły o 8%.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Pogodne mamy to sobotnie popołudnie i to w całym kraju. Najwięcej słońca teraz na południe. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w okolicach Kołobrzegu. Tam zaledwie do 17 stopni, a najcieplej w Rzeszowie. Teraz o 15 termometry pokazywały tam 25 stopni. To już prawie 4 minuty po godzinie 15. Idealny moment na to, żeby rozpocząć najpiękniejszą część weekendu, czyli to sobotnie popołudnie, na które gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Już za kilka minut zaczniemy Waszą ulubioną popołudniową zabawę, czyli kawałek po kawałku szczegóły tej zabawy już za kilka minut. A na dobry początek końcowe odliczanie i już.

Amerykańska formacja, która w latach 90. bardzo mocno w Stanach Zjednoczonych promowała muzykę reggae, Big Mountain w radiu Złote Przeboje. My gramy dla was te największe kawałki lat 80. i 90. przez całą dobę. To teraz przenosimy się do lat 80., gdzie właśnie w wywiadach gorzko żaliła się gwiazda, która twierdziła, że media próbują sprowadzić jej wizerunek wyłącznie do kobiecego ciała, ignorując fakt, że sama pisze teksty, produkuje utwory, no i gra także na instrumentach, i to naprawdę rewelacyjnie. To już teraz w radiu Złote Przeboje. Kate Bush.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Zapraszamy na koncerty. 10 października Zabrze. Wokalista zespołu Yes, John Anderson and the Band Geeks. 15 października Zabrze. God Save the Queen. Największe na świecie show Queen. 22 października Katowice. Pink Floyd History. Europejska trasa Animal Farm. John Anderson, God Save the Queen, Pink Floyd History. Więcej na klubkuźnia.pl.
7: Ślub w stylu etno to nie powrót do przeszłości. To trend, który właśnie wchodzi na salony. 6 września od 13 Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny zaprasza na tradycyjne wesele w nowym wydaniu. Zobacz dawne zwyczaje, stwórz oryginalne dekoracje i sprawdź swoją drugą połowę w tańcu, zanim powie tak. Muzyka na żywo, warsztaty i spotkania z ekspertami w dziedzinie etno. Widzimy się w muzeum 6 września na granicy Katowic i Chorzowa. Mamy doświadczenie w weselach.
8: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę?
9: Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.

0: jej muzyka to unikalna mieszanka współczesnego popu, jazzu i swingu. Caro Emerald w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 16, no to przed nami prawdziwe weekendowe emocje.
1: Kawałek po kawałku.
0: Zaczynamy waszą ulubioną popołudniową weekendową zabawę, czyli kawałek po kawałku. Ja biorę jeden złoty przebój tnego na trzy różne kawałki. Pierwszy ma 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni ma 6 sekund. To już za moment usłyszycie fragment 2-sekundowy, za godzinę 2 fragmenty, 1-4 i drugi 6-sekundowy. No a po godzinie 17 finał naszej zabawy. Kto zadzwoni jako pierwszy i odpowie, kto śpiewa ten wielki złoty przebój, i to otrzymuje ode mnie dziś kubek termiczny i fajną poduszkę Rogal na podróże, nie tylko samolotem. Zatem teraz pełne skupienie, kochani, słuchamy tego 2-sekundowego kawałka. Jeśli wiecie już, kto to śpiewa, no to możecie zadzwonić pod 22 4 4 i 3 0. No właśnie, kolejny fragment naszej piosenki już za godzinę, zatem bądźcie czujni.
1: Kawałek po kawałku.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
11: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
12: Dźgnął ją kilkanaście razy.
13: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
10: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
14: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
10: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
1: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
15: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
18: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
19: Skoda.
20: Co za dzień.
19: Co się stało?
20: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
20: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
20: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
20: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
21: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

Ta artysta, który został prezesem i właścicielem ukochanego klubu Watford w 76 roku i słuchajcie, ten zespół doprowadził od czwartej ligi aż do angielskiej ekstraklasy, no i także finału Pucharu Anglii. Do dziś uwielbia Elton John, bo o nim mowa, spędzać wolny czas, także wybierając się na mecz swojego ulubionego klubu. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na pierwszą afroamerykańską solistkę, słuchajcie, która dostąpiła zaszczytu i zaśpiewała przed królową Elżbietą II. To Dionne Warwick, a to jest jej lodołamacz serc w Radiu Złote Przeboje.

0: Jeśli tak jak my kochacie polską muzykę lat 80. i 90., to koniecznie bądźcie z nami po godzinie 16, bo chcę was zaskoczyć kolejnymi takimi muzycznymi perłami z tamtych czasów, ale wcześniej posłuchamy najświeższych wiadomości punktualnie o 16 w Radiu Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: oszczędzania tankują więcej za mniej.
1: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
0: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
8: Reklama.
9: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: Stany Zjednoczone porozumiały się z Danią i Grenlandią w sprawie bezpieczeństwa. Rekin rzucił się na plażowicza w Australii. Rozpoczął się wyścig autostopowiczów. Wśród tysiąca uczestników są głównie studenci. Agnieszka Trojanowska-Bis. Władze Lublina badają, jak szkoły zareagowały na czwartkowe wycie syren. Przygotowano specjalną ankietę, by ocenić, jak całościowo zadziałały procedury i co trzeba zmienić. Jak mówi wiceprezydent Mariusz Banach, wszyscy musimy być przygotowani na alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza.
11: W najbliższy wtorek spotykamy się z dyrektorami po to, żeby to podsumować i tam, gdzie było źle albo gdzie można coś poprawić, będziemy o tym rozmawiali, tak żeby na kolejną taką sytuację być przygotowanym.
10: Lubelscy urzędnicy zapewniają, że miasto regularnie organizuje warsztaty z reagowania dla mieszkańców, ale korzystają tylko nieliczni. NATO z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź porozumienia między USA, Danią i Grenlandią, które, jak uznał rzecznik NATO, przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Z kolei Duńczycy są pełni nadziei, ale ostrożni po ogłoszeniu umowy przez Trumpa.
12: Zwykle, kiedy Trump mówi, że ma umowę, trzeba naprawdę dokładnie przeanalizować jej zapisy, ale byłoby miło, gdybyśmy mogli zakończyć tę dyskusję. Pewności nie mam, ale mam nadzieję, że uda nam się skłonić Trumpa do kompromisu. Nie jest to coś, co zazwyczaj przychodzi mu z łatwością, ale uważam, że to korzystne zarówno dla Danii, jak i dla Grenlandii.
10: Wczoraj prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Trump zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej. Władze stanu Australia Zachodnia wydały nadzwyczajny nakaz schwytania i uśmiercenia rekina po śmiertelnym ataku na mężczyznę koło Perth. Żarłacz biały widziany był wczoraj na popularnej plaży Sorrento u wybrzeży Perth, gdy rzucił się na 63-latka. Ciała ofiary dotychczas nie odnaleziono, a plaże w rejonie pozostaną zamknięte przynajmniej do jutra, do połowy dnia. We Wrocławiu rozpoczął się wyścig autostopowiczów Autostop Race. Bierze w nim udział około 1000 uczestników, głównie wrocławskich studentów. Dwuosobowe zespoły mają zadanie dotrzeć w jak najkrótszym czasie do miasta Siro Marina we włoskiej Kalabrii, podróżując wyłącznie autostopem. Wyścig jest organizowany od 2009 roku.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
13: Pogoda.
9: Do końca dnia żadnych niespodzianek z nieba na pewno nie będzie, tak zapewniają synoptycy. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w okolicach Koszalina, tam zaledwie 17 stopni, a najcieplej w Rzeszowie. Tu termometry pokazują nadal do 25.
14: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
9: 4 minuty po godzinie 16. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie w to sobotnie weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. W tej godzinie oczywiście powrócimy do naszej zabawy kawałek po kawałku. Pojawią się dwa kawałki. Jeden będzie miał 4 sekundy, drugi 6, bo przypomnę, że zawsze w sobotnie popołudnia biorę jeden złoty numer cnego na 3 różne części. Na wy musicie z nich poskładać jeden złoty przebój. Szczegóły tej zabawy już za kilka minut, a na dobry początek jeden chyba z najbardziej kultowych numerów zespołu Perfect. To będzie słynna autobiografia.

0: Rzymianin z krwi i kości, artysta, który od zawsze chciał robić wielką muzyczną karierę. No i to mu się udało. To Fabio Ruscioli, a cały świat zna go pod pseudonimem Ryan Paris. To on był jednym z tych prokursorów tak zwanej muzyki italo disco lat 80. Tu Radio Złote Przeboje w sobotnie popołudnie, a na zegarach 12 minut po 16.
1: Kawałek po kawałku.
0: Każdą sobotnie popołudnie biorę jeden złoty przebój na tapetę tnego na trzy różne części. No, a wy musicie je ułożyć w jeden cały złoty przebój. To przed nami w tej godzinie dwa kawałki. Jeden fragment będzie czterosekundowy, ten ostatni sześciosekundowy. No, a po godzinie 17 wielki finał. Kto już będzie wiedział, jaki to przebój, to od razu proszę dzwonić. 22 4 4 i 3 0 do wygrania. Dziś kubek termiczny, no i fajna poduszka Rogal na podróże, także te jesienne. No to teraz, kochani, pełne skupienie, bo przed nami kawałek czterosekundowy wielkiego złotego przeboju. No właśnie, kto śpiewa ten numer, może już wiecie, to dzwońcie 22 4 4 i 3 0 przed 17. Jeszcze jeden sześciosekundowy kawałek.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
14: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
13: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
15: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
17: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
16: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
18: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
20: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

szkołę średnią opuścił bez zdania ani jednego egzaminu końcowego, a zanim został gwiazdą popu, pracował jako kiepsko radzący sobie sprzedawca szyb, rock DJ, no i Robbie Williams w radiu Złote Przeboje. To już za 27 minut będzie 17, a to teraz pora na zespół, który trafił do księgi rekordów Guinnessa jako żeńskie trio z największą liczbą singli na brytyjskiej liście przebojów. No i chyba wszystko już jasne, to Bananarama to ich wielki numer z 86 roku. To będzie słynne Venus, a w Radiu Złote Przeboje przez całą dobę gramy wam te największe kawałki lat 80. i 90.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
12: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
13: Dźgnął ją kilkanaście razy.
14: Przypomina zabójstwo wampira z Trzombierek.
11: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
15: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
11: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
16: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
17: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
16: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
17: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
18: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
19: Elektryk? Pewnie drogi.
18: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
19: Co? Z serwisem i gwarancją?
18: I tylko 10% opłaty wstępnej.
19: Tylko gdzie jest haczyk?
18: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
19: Czekaj, 30 tysięcy?
18: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
20: Zobacz, Stasiu, sokół.
21: Gdzie? Nie widzę.
20: No tam, patrz.
21: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
20: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
22: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
21: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
22: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
23: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
24: Ty, ale akcja!
23: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
24: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
25: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: Szwedzi podbijali nasze weekendowe serca. Pora już teraz na ostatni fragment złotego przeboju w naszej zabawie.
1: Kawałek po kawałku.
0: No właśnie, pomiędzy 15 a 17 prezentuję wam trzy fragmenty złotego przeboju. Pierwszy fragment ma 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni, który za moment się pojawi, ma 6. Wy musicie z tych trzech kawałków złożyć jeden złoty przebój. No i po tym ostatnim fragmencie zadzwonić do mnie pod 22 4 4 3 0, no i powiedzieć mi, kto wykonuje ten złoty przebój. To, kochani, przed nami ostatni fragment tego złotego przeboju. No i myślę, że chyba cała Polska już doskonale wie, kto wykonuje ten numer. Jeśli tak, to proszę dzwonić 22 4 4 i 3 0. Pierwsza osoba wygrywa kubek termiczny i fajną poduszkę w kształcie rogala.
1: Kawałek po kawałku.
0: To jeszcze dodam, że finał tuż po 17:00, teraz Phil Collins.

Ostatnie informacje o tym artyście naprawdę mnie ucieszyły. Phil Collins powraca do zdrowia, nawet zaczął odświeżać swoje studio nagraniowe. Być może chce zaskoczyć swoich fanów kolejnymi cudownymi, złotymi numerami. A do tych najpiękniejszych kawałków lat 80. i 90. powrócimy wspólnie tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu. Złote przeboje, które punktualnie o 17:00.

0: mama.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: 5931. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16:10 w TVP2 i TVP VOD.
5: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz. Reklama.
2: Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 17. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Obcy dron wtargnął i eksplodował w pobliżu stolicy Mołdawii. Polscy siatkarze są już w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Srebrny medal olimpijski wrócił do Władimira Semironija. Agnieszka Trojanowska, BIS. MSZ Mołdawii potępiło możliwe wtargnięcie drona w pobliżu stolicy kraju Kiszyniowa. Miało dojść do naruszenia mołdawskiej przestrzeni powietrznej, a także do eksplozji na terenie Mołdawii. Szczątki maszyny odnaleziono w miejscowości Kolonita w pobliżu Kiszyniowa. Huk był słyszalny także w okolicach stolicy. Jak poinformowała Mołdawska Straż Graniczna, dziś rano kilka niezidentyfikowanych obiektów naruszyło mołdawską przestrzeń powietrzną w południowo-wschodniej części kraju. Wracamy do Polski. 23 tysiące osób przeszło już szkolenia w gotowości organizowane przez wojsko. Ministerstwo Obrony zachęca wszystkich do udziału. Obecna edycja szkoleń potrwa do listopada. To kilka godzin nauki, praktycznych umiejętności, udzielania pomocy i przetrwania.
4: Praktyczne informacje może się przydać w codziennym życiu. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda taka wiedza.
5: Krzesiwo daje tak dużą temperaturę, ta iskra, że jest pani w stanie właśnie rozpalić nawet mokrą korę.
6: Rozpaliła pani ogień. Wow!
7: A czy pierwszy raz udało się?
3: Szkolenia organizowane są w wielu jednostkach na terenie całego kraju. Zapisać można się przez specjalną stronę internetową, ale i w aplikacji mObywatel. Pociągi wróciły na linię kolejową w okolicy Brzegu Dolnego na Dolnym Śląsku. Uszkodzoną sieć udało się naprawić. Od rana z powodu awarii pociągi dalekobieżne kierowane były objazdem przez Lubin. Połączenia lokalne obsługiwała komunikacja zastępcza. Polscy siatkarze pokonali Łotwę 3-0 w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, w ćwierćfinale zmierzą się ze zwycięzcą meczu Bułgarii z Niemcami. Ćwierćfinały w Sofii zaplanowano na wtorek. Srebrny medal olimpijski Władimira Semironija wywalczony w łyżwiarstwie szybkim w zimowych igrzyskach olimpijskich ponownie znalazł się w rękach zawodnika. Sportowiec przekazał trofeum na licytację podczas charytatywnego streamu influencera Łatwoganga, ale teraz firma Profboot, która wygrała licytację, zdecydowała się oddać medal sportowcowi. Semironij to Rosjanin, który od 2 lat reprezentuje Polskę. Na uroczystym przekazaniu mu medalu przyznał, że gest zwycięzcy aukcji jest dla niego dużym zaskoczeniem.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Sobotnie popołudnie i pogodne, i to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Świnoujściu. Tam termometry pokazują zaledwie do 16 stopni, a najcieplej w Krakowie 23. Minuty po godzinie 17 zaczynamy wspólnie ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Już za kilka minut finał naszej sobotniej popołudniowej zabawy, czyli kawałek po kawałku do kogoś z Was trafią cudowne gadżety Radia Złote Przeboje. To kubek termiczny i poduszka w kształcie rogala. Idealna na jesienne podróże. A na dobry początek już teraz w Radiu Złote Przeboje. Foreigner.

0: A w ognie buchnęły spod tej piosenki Bratanki w kinie, w Lublinie, w radiu. Złote przeboje, 11 minut po 17, pora na finał.
1: Kawałek po kawałku.
0: Od 15 do 17 grałem wam trzy fragmenty wielkiego złotego przeboju, które pozwoliłem sobie właśnie pokroić na takie trzy kawałki. Pierwszy miał 2 sekundy, drugi miał 4 sekundy, a ten ostatni miał 6 sekund. No i potem szóstym mieliście do nas zadzwonić. No i pierwsza osoba, która się dodzwoniła, to jest Kasia po drugiej stronie telefonu. Halo Kasiu, dzień dobry.
2: Dzień dobry, pozdrawiam.
0: Jak tam spędzasz to sobotnie popołudnie? Gdzie cię złapaliśmy, dziewczyno?
2: W ogrodzie. Właśnie zbieram winogrona.
0: W ogrodzie winogrona. To skąd się dodzwoniliśmy, czy gdzie?
2: chciała bardzo, ale jednak nie. W Polsce też rosną winogrona.
0: Też rosną tak, jak rosną mi arbuzy, prawda?
2: No to już nie hoduję, ale być może.
0: Nie
2: potwierdzam, nie zaprzeczam, bo nie wiem.
0: Są polskie arbuzy i muszę ci powiedzieć, że kilka dni temu kupiłem i bardzo słodki się okazał i taką miał fajną nalepkę nawet, że są polskie arbuzy. Kasiu, droga, ty przez te 2 godziny składałaś te 3 kawałki w jedną całość. No i powiedz mi, dziewczyno, co ci wyszedł? Jaki złoty przebój?
2: Wyszedł mi przebój Annie Lennox i Eurythmicsu.
0: Eurythmicsu, Annie Lennox, a konkretnie mówiąc chodziło o ten oto przebój. Kaśka, jesteś po prostu niemożliwa i fantastyczna. Udało się zgarnąć dzisiaj nagrody od nas, czyli termos, a także fajna poduszka w kształcie rogala. Kasia, no to miłego spędzenia dnia życzę w ogrodzie jeszcze.
2: Dziękuję bardzo i wzajemnie dobrego wieczoru.
0: Słuchaj, mam jeszcze jedną dobrą informację. Piosenka Annie Lennox już za moment pojawi się w Radiu Złote Przeboje. Komu zadedykujemy ten numer złoty?
2: Myślę, że mojej przyjaciółce Basi.
0: No to gramy specjalnie dla Basi. Pozdrawiamy ciebie raz jeszcze bardzo gorąco i miłego weekendu ze złotymi przebojami.
2: Dziękuję bardzo, też pozdrawiam. Do widzenia.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
4: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
3: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: Że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
15: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
16: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Zobacz, Stasiu, soku.
19: Gdzie? Nie widzę.
18: No tam, patrz.
19: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
18: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
20: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
19: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
20: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
21: Przez Orny zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
22: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
23: Skoda.
24: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.

podróżował zawsze z własną ekipą piłkarską i organizował mecze z dziennikarzami lub lokalnymi drużynami w każdym kraju, do którego przybywał. Na koncert Bob Marley w radiu Złote Przeboje to już za 27 minut będzie 18, a pod koniec lat 80. i na początku lat 90. za naszą zachodnią granicą rodziły się zespoły jak grzyby po deszczu. Jedną z takich formacji był zespół, którego skład zmieniał się nieustannie, ale byli za to znani z tego, że tworzyli piosenki w bardzo ekspresowym tempie. No na przykład ten numer powstał w przeciągu 45 minut. Przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje legendarny zespół Snap.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jak?
13: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
15: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
16: A w Brykomanie sprawdzałeś?
15: No nie, ale...
16: Ale co?
15: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
16: A to zobacz ten.
15: No rzeczywiście.
17: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
18: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
18: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
20: Włączamy niskie ceny.
21: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.

Trudno się oderwać od takich złotych numerów. Kombi i nasze rendezvous, a na sobotnie wieczorne rendezvous z programem Czas Gwiazd zaprasza Was Mariusz Stelmaszczyk po godzinie 18. Niezwykła historia kultowego polskiego zespołu Manam. Wojtek Babiarczyk, cudownego wieczoru ze złotymi przebojami Wam życzę.

października będzie szansa wysłuchać tego kawałka również na żywo, bo wtedy w Warszawie wystąpi Anastasia. A my dobijamy do godziny 18 i za chwilę tylko sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje oraz program Czas Gwiazd. Dzisiaj historia zespołu Manama.

0: autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Nie mogę iść do pracy, bo przez przypadek włożyłem lewy but na prawą nogę.
3: Po weekendzie poszukamy najsprytniejszej wymówki, żeby tylko nie iść do pracy.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda. Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
10: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
9: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
11: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
1: Sobota, 18 na zegarach. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Stacje paliw schodzą z marży, ale i tak analitycy wieszczą podwyżki. Problemy pacjentów z realizacją e-recept potrwają do końca weekendu. Polscy siatkarze po pokonaniu Łotwy są już w ćwierćfinale. Teraz ważą się losy, z kim zagrają. Agnieszka Trojanowska, BIS. Paliwo znów zdrożeje, przewidują analitycy rynku paliw. Według prognoz cena benzyny wzrośnie o kilka groszy, ale diesla od 20 do nawet 30 groszy. To scenariusz na kilka najbliższych dni. Póki co stacje robią co mogą w sprawie benzyny i schodzą z marszy, żeby utrzymać cenę 7 zł 99 groszy, ale już dalej będzie to nie do utrzymania, wskazuje Jakub Bogucki z petrol.pl.
15: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
14: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Pacjenci mają problemy z dostępem do cyfrowych usług medycznych. Chodzi m.in. o realizację e-recept, karty e-dilo czy potwierdzenia ubezpieczenia. Czasowo utrudnione mogą być też zapisy do lekarzy. Powodem są prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia. I choć placówki ochrony zdrowia były poinformowane o planowanych pracach serwisowych jeszcze w sierpniu, to lekarze przyznają, że problem w ten weekend występuje, mówi lekarz pracujący na jednym z SOR-ów w Lublinie, dr Wiktor Wójtowicz.
16: Wydłuża to na pewno czas rejestracji pacjenta na SOR.
14: Prace serwisowe potrwają cały weekend, problemy powinny zakończyć się w poniedziałek o poranku. Polscy siatkarze pokonali Łotwę w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Było to zwycięstwo zdecydowane, bo mecz zakończył się wynikiem 3-0. Jak mówił po spotkaniu nasz atakujący Kevin Sasak, nie było tu żadnych niespodzianek.
17: Znamy swoją klasę, wiemy jaką jesteśmy drużyną, znamy jaką drużyną jest drużyna z Łotwy i po prostu chcieliśmy to spotkanie wygrać jak najszybciej. Też po tym ciężkim spotkaniu z Bułgarią była chwila na odpoczynek, mieliśmy czas, żeby się przygotować do tego spotkania.
14: Polacy, którzy bronią tytułu w ćwierćfinale, mogą ponownie spotkać się z Bułgarią, która jako jedyna wygrała z biało-czerwonymi w zmaganiach grupowych. Bułgarzy muszą jednak jeszcze wcześniej pokonać Niemców, a spotkanie tych reprezentacji właśnie się rozpoczyna.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
18: Jeśli chodzi o pogodę na niedzielę, no to jutro pogoda w kratkę. Trochę słońca, trochę opadów deszczu, ale dosyć ciepło. Na północy około 20 stopni, w centrum 23, również podobnie na południu, a nawet nieco cieplej, bo 25. Jak co tydzień po godzinie 18 w sobotę, czas gwiazd. Mariusz Stelmaszczyk za starami radia Złote Przeboje. I dzisiaj historia, także mnóstwo anegdot, a także gości opowiadających o Marku Jackowskim i Korze, a więc grupie Manam. Za chwilę ruszamy, a wcześniej Richard Marks.

0: gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje historia Manamu. Był rok 1975, kiedy to gitarzysta Marek Jackowski i Milo Curtis stworzyli duet, który początkowo występował pod nazwą Sensacyjna Grupa Okazjonalna. Muzyka, którą grali, miała niewiele wspólnego z późniejszym przebojowym Manamem. Były to nagrania eksperymentalne, akustyczne i mocno inspirowane muzyką Bliskiego Wschodu, ale nie potrwało to zbyt długo, bo niespełna rok później dołączyła Kora, a Milo Curtisa zastąpił wówczas mało znany Walijczyk, który przyjechał z Berlina do Polski, a więc John Porter.
1: Przypadkowy, nie wiesz, po prostu tak miał być, że spotkałem różnych ludzi, po prostu ludzie, którzy nagle byli zainteresowani ze mną, bo jestem innym, taki tak. Angle tak zwany.
2: No to była ciekawostka dla ludzi.
1: Prawdopodobnie. Ja nawet nieraz słuchałem, że ludzie poszli na koncert mój, aby zobaczyć Angel.
2: Powiew zachodu.
1: Coś tam z zachodu był. Później przez tego się spotkał się z Marek Jackowski, Kurę, Maciej Zębaty. I poszło po prostu. Margot Braunek i to w ogóle wiesz. Czyli nie byli kto.
2: Nie byli kto, dokładnie. Wiedziałeś, jak się ustawić na wejściu, z kim pogadać.
1: Do tych słów. Ale to była taka, wiesz, taka warszawska bohemia po prostu. Tak. Bardzo fajnie, bardzo fajnie.
0: A z kolei aktor i muzyk Jacek Kawalec dodaje.
3: Ja pamiętam, że pierwszy raz w życiu widziałem Korę i jeszcze ten zespół się jakoś inaczej wówczas nazywał, ale jeszcze z Johnem Porterem w klubie osiedlowym na obrzeżach Saskiej Kępy, klub Orion. Ja mieszkałem wtedy tam na ulicy Egipskiej w takim ogromnym bloku. I w tym klubie widziałem, było takie spotkanie, to był koncert akustyczny, gdzie przyszła jeszcze wówczas, ja jako dzieciak to oglądałem, i jeszcze wówczas nawet w Polsce muzyka punkowa nie była tak rozpoznawalna. Oni przyszli jako taka, powiedzmy sobie, grupa hipisów. I potem pamiętam, że właśnie Kora gdzieś i Manam jakoś się przepoczwarzył, ostrzygli się na krótko i pokazali coś zupełnie innego, bo na tym koncercie tam w tym klubie Orion, to pamiętam, że wszyscy mieli jakieś włosy do pasa i w ogóle tak to wyglądało.
0: Grupa przyjęła wtedy nazwę Manam Elektryczny Prysznic, która miała symbolizować przejście na rockowe i punkowe brzmienie, no ale chwilę później została skrócona do słowa Manam. Słuchamy Manam, Boskie Buenos w Radiu Złote Przeboje.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje historia Manamu. Nazwa Manama ma dosyć nietypową historię. Według Milo Curtisa pochodziła od pierwszych liter imion założycieli, Milo i Marek. Z dwóch M powstał Manam. Początkowo był to więc właściwie projekt dwóch muzyków, a nie taki klasyczny rockowy zespół, którym stał się dopiero w latach 80. Sebastian Riedel z Jemu.
1: Polski zespół rockowy. Miałem raz kiedyś przyjemność zobaczyć koncert. To było jeszcze za czasów, kiedy jeździłem z ojcem na koncerty. A ciekawym właśnie takim wydarzeniem, bo pamiętam dobrze ten koncert, było, a zespół Manał grał przed Jemem wtedy, także cały koncert musiałem zobaczyć. Zobaczyłem, widziałem, pamiętam. To były inne czasy wtedy i inaczej to wszystko brzmiało, grało, no wtedy było okej, okay. No to był jeszcze ten stary skład, bodajże Jackowski jeszcze był na gitarze, także to była inna muzyka.
0: A szczególny sentyment do pewnej piosenki Manamu ma aktor Michał Milowicz.
2: Kocham cię, kochanie moje, to był utwór pierwszy przytulanki, takie wtedy się...
3: Takie na 2 metry jak podstawowce, że odległość?
2: No już właśnie starałem się wtedy przytulić trochę bliżej.
3: Okej.
2: I to dosyć długi był utwór właśnie i on powodował to, że można było...
3: Tak
2: można pomalutku się zbliżyć do partnerki. I to były fajne czasy, bo teraz na ogół się tańczy indywidualnie, osobno w klubach, z tego co można zauważyć, że raczej to jest taki szaleńczy taniec. No wtedy to się tańczyło w parach i to było fajne.
3: No to co, słuchacze, zapraszamy do tańca w takim razie.
2: Zapraszamy do tańca. Kocham cię, kochanie moje, Manam i Kora.

0: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znacie Frosta kupiłeś?
8: Proście, się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
10: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed

0: naszych. Aflofarm.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg skłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Ślub w stylu etno to nie powrót do przeszłości. To trend, który właśnie wchodzi na salony. 6 września od 13 Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny zaprasza na tradycyjne wesele w nowym wydaniu. Zobacz dawne zwyczaje, stwórz oryginalne dekoracje i sprawdź swoją drugą połowę w tańcu, zanim powie tak. Muzyka na żywo, warsztaty i spotkania z ekspertami w dziedzinie etno. Widzimy się w muzeum 6 września na granicy Katowic i Chorzowa. Mamy doświadczenie w weselach.
11: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
16: Desnoran?
15: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
16: Naprawdę?
15: Już mam chrapkę na Desnoran.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Jak?
16: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
18: Po Desnoranie znika chrapanie.
17: Aflofarm.

0: dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, historia Manamu. Kora potrafiła pisać o miłości, samotności, pożądaniu, zdradzie, tęsknocie czy też rozczarowaniu, ale rzadko robiła to w sposób dosłowny. Krakowski Splin jest świetnym przykładem. To piosenka o nastroju miasta, samotności i poczuciu marazmu, ale jednocześnie ma w sobie coś bardzo filmowego. Aktor Jacek Kawalec.
1: Zaraz po studiach zacząłem pracę w Teatrze Komedia w Warszawie, gdzie poznałem moją żonę. Ona tam była sekretarzem literackim jako absolwentka warszawskiej wiedzy o teatrze. I pamiętam sytuację taką, ponieważ spędzałem dużo czasu w teatrze poza próbami, dlatego że miałem tam dostęp do profesjonalnego wzmacniacza gitarowego, bo kupiłem sobie gitarę i usiłowałem się nauczyć grać. I przychodziłem do takiej kanciapy, zamykałem się tam, ćwiczyłem sobie na gitarze i któregoś dnia patrzę, a tu zjeżdża się ekipa filmowa na scenę Teatru Komedia, bo się okazało, że zespół Manam kręci teledysk do krakowskiego Splinu. To było coś, co widziałem i utrwaliło mi się tak w pamięci. Naprawdę bardzo, bardzo fajne przeżycie.
0: A muzyk Tomek Organek dodaje?
2: W ogóle Manam był dla mnie zawsze czymś takim, jednym z kilku zespołów, które zostawiły w polskiej muzyce bardzo dużo dobrych piosenek. A takich zespołów wcale nie jest dużo. Nigdy nie zapomnę wrażenia, które na mnie wywarła Kora, pisząc w ogóle te teksty, które napisała. Gdzieś tam słońce świeci pilotom prosto w oczy i tak dalej.
0: A ten fragment, który zacytował Organek, no to oczywiście pochodzi z piosenki Krakowski Splin. Już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I 5 produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
7: Zobacz, Stasiu, sokół.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
0: Reklama.
13: Sobotni wieczór z Radiem Złote Przeboje trwa jeszcze czas gwiazd. Dzisiaj opowiadam wam o Manamie i niebawem też dowiecie się, co łączy ten zespół z filmem Wielka Majówka i też aktorem Zbigniewem Zamachowskim. No a teraz dajcie głośniej Jennifer Lopez.

0: dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Historia Manamu.
1: A planety szaleją, szaleją.
0: Bardzo ważną postacią w tej historii była Olga Jackowska, późniejsza Kora. Z Markiem Jackowskim poznała się w krakowskim środowisku artystycznym, m.in. w kręgu Piwnicy pod Baranami. Kora już wtedy była postacią nietuzinkową. Pod koniec lat 60. związała się z krakowskim ruchem hipisowskim i należała do jego najbardziej charakterystycznych przedstawicielek. Była częścią środowiska, które w PRL-u próbowało żyć obok oficjalnego systemu i fascynowało się wolnością, sztuką, poezją i, o zgrozo dla ówczesnych władz, zachodnią kontrkulturą. Muniek Staszczyk, Tilaw.
2: To, co powiem, to może będzie takie bardzo już intymne, ale to jest kobieta, która mi się zawsze bardzo podobała. Jako mało lat byłem pod jej wrażeniem, chociaż słuchaliśmy zupełnie muzyki bardziej takiej zaangażowanej, punkowej. To Manam to była jedyna kapela i niektóre kawałki Republiki z tamtych czasów, kiedy zaczynaliśmy, które my jako gnoje akceptowaliśmy, którzy byli mocno, słuchaliśmy Clashów, Pistolsów, właśnie Ramonsów, nie? Pamiętam, nie zapomnę tego występu na tym festiwalu w Opolu, którego nigdy wtedy nie lubiłem. Wyskakuje dziewczyna na krótko obcięta, śpiewa Boskie Buenos. No to był przełom w polskim rock'n'rollu.
0: My jednak posłuchamy numeru, który zwłaszcza w obecnych czasach jest mocno aktualny, bo przecież wielu z nas boi się odrzucenia, boi się też straty tego, co ma. Bez ciebie umieram. Manam.

0: dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, historia Manamu.
1: Kiedy jestem sam.
0: Marek Jackowski pochodził z niezamożnej rodziny. Jego rodzice pracowali w PGR-ze. Nie ukończył szkoły muzycznej. Muzyki uczył się przede wszystkim sam, a jego narzędziem było, no między innymi, Radio Luksemburg. Słuchał tam zachodnich piosenek, próbował je zrozumieć i tłumaczyć, ucząc się w ten sposób języka angielskiego. Później trafił do krakowskiego środowiska artystycznego i grał między innymi w Anawie oraz Osjanie. Kuba Sienkiewicz, elektryczne gitary.
2: Chciałem szczególnie podkreślić, że Manam nie wziął się znikąd, że sam Jackowski występował jeszcze wcześniej w składzie Osjan, zespołu, który eksperymentował bardzo interesujący sposób muzyką, taką muzyką świata, można powiedzieć, i muzyką folkową. Zresztą i Waglewski przecież występował, grał w zespole Osjan, współpracował z tym składem. Wielu innych muzyków gościnnie czy na stałe, jak chociażby Tomasz Stańko. Ale wracając do Manamu, te doświadczenia w graniu eksperymentalnym potem bardzo śmiesznie i w sposób ciekawy przełożyły się na jego granie, jego używanie instrumentu i używanie gitary elektrycznej w Manamie. Jego styl, mimo że został podporządkowany rock'n'rollowi, to zachował taką dziką swobodę, nadal jaką słyszałem wcześniej w zespole Osjan.
0: Słowo Luciola po włosku oznacza robaczka świętojańskiego, a więc świetlika. Kora zainspirowała się pobytem we Włoszech, gdzie podczas wycieczki motocyklowej po wzgórzach zobaczyła tysiące świecących owadów. Luciola, Manam w Radiu Złote Przeboje.

0: może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Zapraszamy na koncerty. 29 października Katowice. The Simon and Garfunkel Story. 25 listopada Katowice. The Italian Tenors. Włoscy tenorzy po raz pierwszy w Polsce. 30 listopada Zabrze. Legenda rocka Jethro Tull. Europejska trasa The Curiosity Tour. The Simon and Garfunkel Story. The Italian Tenors. Jethro Tull. Więcej na klubkuźnia.pl.
2: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
3: Halo, ho, ho, ho, tu Mikołaj. W grudniu będę w Juraparku Krasieniusz. Mam prezenty dla dzieci, świąteczne warsztaty, a elfy coś pysznego ugotują. Rezerwujcie z najlepszą ceną tylko do końca września. Aha, nie możecie przyjechać? Ho, ho, ho. To tu ptozaury przyjadą do waszego przedszkola. Czekają na zaproszenie. Juraparkkrasiejów.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
9: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów...

0: Radiu Złote Przeboje. Historia ma nam.
1: Która to się szczura, pierwszy szczowiec już na murach i ociera się o ściany, stoi cały rozszochany.
0: Mówiąc o Manamie, nie możemy zapomnieć o filmie Wielka Majówka Krzysztofa Rogulskiego z 1981 roku. Główny bohater, Rysiek, ucieka z domu dziecka i przypadkiem wchodzi w posiadanie dużej sumy pieniędzy. Jest też wielkim fanem Manamu. No i w pewnym momencie jego marzenie o spotkaniu z idolami staje się częścią fabuły, bo widzimy ich podczas nagrania w studiu czy też w trakcie koncertu. A dla Zbigniewa Zamachowskiego był to debiut na dużym ekranie.
2: Grupa i osoby w niej występujące są mi niezwykle bliskie osobiście. To jest Manam, z którym zagrałem, nagrałem swój pierwszy film. To była Wielka Majówka w roku, o zgrozo, 1980, premiera rok później. Miałem ten wielki zaszczyt i przyjemność poznać i Korę, i Jacka, Marka Jackowskiego, przepraszam, i chłopaków z grupy i uczestniczyć w tym dziwnym takim przedsięwzięciu zwanym Wielka Majówka. Mam do tego filmu wielki sentyment, jak do wszystkich swoich takich początkowych działań związanych z tym moim zawodem, a wybrałem utwór, który z rzadka się może pojawia, To tylko tango.
0: To słuchamy, To tylko tango w Radiu

0: ślub w stylu etno? To nie powrót do przeszłości. To trend, który właśnie wchodzi na salony. 6 września od 13 Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny zaprasza na tradycyjne wesele w nowym wydaniu. Zobacz dawne zwyczaje, stwórz oryginalne dekoracje i sprawdź swoją drugą połowę w tańcu, zanim powie tak. Muzyka na żywo, warsztaty i spotkania z ekspertami w dziedzinie etno. Widzimy się w muzeum 6 września na granicy Katowic i Chorzowa. Mamy doświadczenie w weselach.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Reklama.
9: Jak mniej bądź bardziej godnie spędzić sobotni wieczór z Radiem Złote Przeboje. Tak jest, dzisiaj mnóstwo świetnej muzyki. Za chwilę między innymi Ricky Martin, ale też co ważne dzisiaj program Czas Gwiazd, a więc historia zespołu Malam i za moment kolejna ciekawostka i anegdota, jaka, nie zdradzam. Wcześniej panowie z Pet Shop Boys.

0: Cha-ching.
1: Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje, historia Manamu. Dekora nie przypominała tradycyjnej polskiej piosenkarki i nie starała się na siłę być elegancką gwiazdą. Miała krótkie włosy, mocny makijaż, charakterystyczny sposób poruszania się i przede wszystkim głosy, którego nie dało się pomylić z żadnym innym. Śpiewała trochę jak ktoś, kto nie prosi publiczności o uwagę, tylko ją sobie bierze. Aktor Krzysztof Tyniec.
2: Pierwsze skojarzenia, awangardowo wykonywane utwory. Pamiętam Korę, jak ona była w takim jednym wdzianku pajacowym i wiła się nieomal jak ta salamandra po scenie. Świetne aranżacje, dobra muzyka, coś nowego pojawiło się wtedy na polskim rynku. My mówimy chyba o latach 90. albo końcówce 80. Manam, prawda? To w ogóle rozkwit bardzo dobrego polskiego rocka. Ja byłem na koncercie Manamu i z przyjemnością uczestniczyłem. Cóż mogę więcej powiedzieć o Manamie? Świetna kapela, kultowa kapela.
1: A reżyser Seksmisji, Juliusz Machulski, dodaje.
3: Poznałem kiedyś Korę osobiście, to jest bardzo ciekawa osobowość. Bardzo lubiłem Manam, tak. To co, wszystko, co robił Manam, słuchałem. Było moją ulubioną muzyką. To by było inne, nowe, niegrzeczne, przekraczające pewne bariery, a jednocześnie tam były również teksty ważne, co dla mnie jest nie bez kozer. Ja jednak potrzebuję tekst. Jak jest tylko melodia, czy tam muzyczna warstwa melodyczna i dopchnięte są jakieś tam słowa o miłości albo czykolwiek, to jednak jest gorzej.
1: A w Radiu Złote Przeboje taka moja mała prywata, bo to jeden z moich ulubionych kawałków Manamu. Dajcie głośniej, ta noc do innych niepodobna. W Radiu Złote Przeboje.

0: Prawdziwa eksplozja nastąpiła w 1980 roku. Manam wystąpił na festiwalu w Jarocinie, a następnie pojawił się na 18. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. To właśnie Opole stało się momentem przełomowym. Manam pojawił się na scenie z czymś, czego w polskiej muzyce popularnej bardzo wtedy brakowało. Energią, nerwem, taką bezczelnością i bardzo nowoczesnym, wręcz wyzywającym wizerunkiem. Właśnie wtedy pojawiło się też Boskie Buenos, a niedługo później Żądza Pieniądza. Ten występ też sprawił, że z czasem grupa stała się interesująca dla innych artystów. Kuba Sienkiewicz, elektryczne gitary.
1: Przy okazji swoich występów spotykałem zespół Manam i obserwowałem ich występy, ich granie, ich wykonania. Ja bardzo lubię u nich jednak to przywiązanie do tradycji, do takiego dobrego, pulsującego grania rytmem bluesowego, które na mnie szczególnie przyjemne wrażenie robi, bo sam wychowałem się na muzyce bluesowej. I to, że oni cały czas nawiązują do tych korzeni, to jest bardzo miłe. Na to nakłada się właśnie głos i interpretacja kory, która ciągnie jakby wszystko w inną stronę nieco. W stronę nowej fali, w stronę takiego zadziornego brzmienia rockowego, troszkę przypominającego rock niemiecki, eksperymentujący, nowofalowy, a i trochę punk rock również. Bardzo ciekawe połączenie, bardzo ciekawa mieszanka. I jeszcze jedna rzecz. Świetna realizacja dźwięków w płytach, które po tamtym okresie zostały. Jeszcze w płytach nagranych w okresie PRL-u. Bardzo dobra realizacja. Nagrania bronią się do dzisiaj. Nawet nie masterowane na nowo. Po prostu oryginalne nagrania z tamtych czasów. Dobrze się słucha, bronią się do tej pory swoją realizacją, swoim brzmieniem.
0: To prawda. Dlatego w Radiu Złote Przeboje słuchamy jednego z pierwszych kawałków Manamu. Szare miraże.

0: 5931.
1: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej.
0: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów.
1: Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 22 października. Katowice. Miasto Ogrodów. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Katowicach. Więcej na klubkuźnia.pl. The Simon and Garfunkel Story w Katowicach. Występ znakomitych aktorów i muzyków z londyńskiego West Endu. 29 października. Katowice. Miasto Ogrodów. The Simon and Garfunkel Story i największe przeboje zespołu. Więcej na klubkuźnia.pl.
3: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Otoparku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele

0: Więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Manam. Historia Manamu jest jednocześnie historią niezwykle skomplikowanej relacji dwojga ludzi. Marek Jackowski i Kora byli małżeństwem, ale ich relacja prywatna z czasem się rozpadła. Rozwiedli się w 1984 roku. Mimo tego nadal pozostawali partnerami artystycznymi, tworząc świetne płyty. Darek Kozakiewicz, gitarzysta Perfektu.
1: Prekursorzy punk rocka w Polsce odkryli ten styl, bo przecież przed Manamem nie było nic. No sama Kora i przede wszystkim Jackowski. Ja ich poznałem na samym początku ich działalności i bardzo byłem zaskoczony tym rodzajem wykonawstwa. Sam nie znałem muzyki poprockowej, ale fajne teksty, dobra energia, fajny skład, dobrzy gitarzyści. Mój kolega też grał tam na basie. No i cóż, no kapela w ogóle legenda, uważam. Tak samo jak wiele innych kapel, jak T-Love, jak my. Więc jeśli chodzi o polski rynek, to absolutnie top.
0: Jakby nie patrzeć, wpływ Manamu jest większy niż liczba sprzedanych płyt. Udowodnili, że teksty nie muszą być wyłącznie opisowe czy też publicystyczne. Mogą być poetyckie, surrealistyczne, pełne symboli i też niedopowiedzeń. Oraz trafiać do każdego, niezależnie od wieku. A na koniec pełen metafor kawałek z płyty Derwisz i Anioł. Wyjątkowo zimny maj. Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję. Do usłyszenia.

0: 5931.
1: Jak liczyć na szczęście w Lotto?
0: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.

0: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Edyta, czekaj. Wystawa, na której bohaterkami są pszczoły. Zajrzymy do skansenu w Chorzowie, powiemy też o metrokolei w GZM i odwiedzimy centrum, które pomaga na przykład osobom, które niedowidzą. To teraz więcej szczegółów i na początek o wystawie. To, że pszczoły są pożyteczne, to wiemy. Czego dowiemy się z wystawy w Chorzowie? Magdalena Cielesta, kustosz.
2: Patrzymy na wystawę Uniwersum. Jest to nasza nowa wystawa stała. Dotyczy ona pszczelarstwa. Takiego kontaktu człowieka z naturą, czyli człowiek pszczoła. No i mamy na niej bardzo dużo takich rzeczy, których w skansenie Państwo no, w zasadzie nie zobaczą, ponieważ nasze eksponaty, czyli te wszystkie ule, które są na niej zgromadzone, zazwyczaj były gdzieś poukrywane, albo w magazynach, albo w pasiece, gdzie nie było ich widać i one są tutaj wyczyszczone po konserwacji i będzie można je w końcu obejrzeć. Oprócz naszych pięknych uli można zobaczyć również narzędzia pszczelarskie. Bardzo realistyczny model pszczoły, takiej metrowej pszczoły. O, może tak, trochę uchylę rąbka. Czego nie będzie można zobaczyć? Nie będzie w ogóle multimediów u nas na wystawie, czyli nie będzie żadnych nagrań, dźwięków. Za to będzie bardzo dużo takich manualnych, no nie zagadek, ale takich do odkrycia ciekawostek. O. Między innymi będzie się można dowiedzieć na przykład co kiedy kwitnie. Dzięki kalendarzowi fenologicznemu będzie można poznać rozwój pszczoły albo sprawdzić, to zwłaszcza dla dzieci, jak te pszczoły w zasadzie się komunikują, czyli tańczą. Będzie taka manualna zabawa dla dzieci. Co jeszcze? Będzie można zobaczyć miodarki, też nasze eksponaty, które były do tej pory ukryte i nawet taką jedną miodarką będzie można zakręcić. No i przede wszystkim poznać no, historię od początku w zasadzie, od prehistorycznych czasów, jak to się zaczęło, że człowiek zaczął koegzystować z pszczołami. Dwa ule, które tutaj mamy, one się to są stojaki, one są zrobione z kłody, chyba drzewa lipowego, jeden na pewno jest z lipowego drzewa. One do nas przyjechały z miejscowości Łazy, natomiast mamy tutaj jeszcze taki bardzo stary ul, który nazywany jest leżakiem. Do tej pory był ukryty między drzewami w pasiece i nawet śmieję się tak troszeczkę, ale co po niektórzy pracownicy muzeum, jak go pierwszy raz zobaczyli na wystawie, to stwierdzili, a skąd my taki mamy? I się okazało, właśnie musiałam tłumaczyć, że on zawsze był u nas w pasiece, tylko był tak ukryty, że nikt go tam nie widział, prawda? Jest wykonany z jednego kawałka drewna, z taką nadbudówką i widać na nim, że ktoś kiedyś próbował po prostu pomalować te wlotki dla pszczół. No wszystko to zostawiliśmy, żeby było pokazane, jak pszczelarze w zasadzie, jak się to zmieniało, prawda? Jak od takiego starego bardzo ula próbowali przejść do czegoś nowocześniejszego.
1: Opowiadała o wystawie Magdalena Cielesta, kustosz. A wystawa, przypomnę, do obejrzenia w chorzowskim skansenie. A już teraz temat komunikacyjny i Paulina Kozioł.
0: O tym się mówi.
3: Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia otrzyma ponad 320 milionów złotych unijnego dofinansowania na zakup 16 nowoczesnych pociągów. Kolejne 16 składów dokupi województwo śląskie. Nowe pociągi pozwolą na uruchomienie metrokolei, czyli nowego systemu transportowego, który będzie działał na zasadach naziemnego metra, łącząc miasta metropolii. O szczegółach mówi Łukasz Zych z GZM.
4: Bardzo dobra wiadomość i rzeczywiście historyczna wiadomość, bo po raz pierwszy w prawie 10-letniej historii Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii kupimy własny tabor kolejowy. Do tej pory proponowaliśmy naszym pasażerom, mieszkańcom podróżowanie pociągami na zasadzie czy to dofinansowania dodatkowych połączeń, czy integracji taryfowej, a więc wspólnych biletach razem z kolejami, z przewoźnikami regionalnymi. Teraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych zdecydowało o przyznaniu nam dofinansowania w kwocie ponad 320 milionów złotych, a więc ogromna kwota, na zakup 16 pociągów z prawem opcji, czyli takiego dodatkowego zakupu jeszcze ewentualnie 10 kolejnych w kolejnych latach. To jest nasz wspólny zakup z samorządem województwa śląskiego. Mamy jedno postępowanie przetargowe. Województwo kupi taką samą liczbę kolejnych 16 pociągów, również z prawem opcji rozszerzenia o kolejne 10. Te pociągi posłużą mieszkańcom regionu, mieszkańcom metropolii do poruszania się po miastach, gminach GZM w ramach metrokolei, bo rzeczywiście ten wspólny zakup, to możemy powiedzieć, powiedzieć, taki kamień milowy do tego, żeby taką metrokolej z prawdziwego zdarzenia uruchomić.
3: Czyli zamiast metra tutaj na Śląsku i Zagłębiu będzie metrokolej, czyli właśnie pociągi. Co to będą za pociągi?
4: Taką mamy specyfikę. Mimo, że mamy raczej gęstą zabudowę, to centra poszczególnych miast są o siebie oddalone o kilka kilometrów. To są za duże dystanse, by budować metro takie dosłowne. Zresztą nasza sytuacja geologiczna też nie wszędzie by na to pozwoliła. Zresztą u nas właśnie nie ma takiej potrzeby. Wystarczy pociąg, szybki pociąg, zatrzymujący się co kilkaset metrów, ponad kilometr, tak jak to przy kolejach aglomeracyjnych bywa. Temu zresztą pomogą inwestycje prowadzone na torach kolejowych, chociażby przebudowa węzła katowickiego. Tutaj będziemy mieli w centrum miasta przystanki w zasadzie co kilkaset metrów, czy nieco ponad kilometr. To będą pociągi oczywiście w pełni nowoczesne, z klimatyzacją, z możliwością wpięcia się ładowarką, z licznymi udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami, z miejscami do przejazdu rowerów. Każdy taki pociąg pomieści co najmniej 380 pasażerów, z czego minimum 185 na miejscach siedzących i rozpędzi się do prędkości 160 km na godzinę.
3: A jeśli chodzi o infrastrukturę kolejową, o tory, to rozumiem, że te pociągi będą jeździć po tych torach, które już są tutaj w aglomeracji.
4: W pierwszej kolejności te pociągi będą jeździć po tych liniach, na których teraz trwają prace, czy to budowlane, czy projektowe w ramach programu Kolej Plus. Rzeczywiście prace budowlane toczą się już pomiędzy Gliwicami a Katowicami na tej linii południowej, przez południowe dzielnice Zabrza, Rudy Śląskiej czy Chorzowa. Mamy w projekcie jeszcze kilka innych inwestycji, gdzie trwają prace projektowe, chociażby powrót pociągów do Pyskowic, do centrum Pyskowic, czy połączenie pomiędzy Bytomią a Rudą Śląską przez Orzegów. Te pociągi będą jeździły na początek głównie po tych trasach, aczkolwiek oczywiście metrokolej obejmie wszystkie najważniejsze linie kolejowe w naszej metropolii.
3: Kiedy jest szansa, że właśnie te pociągi już wyjadą na tory?
4: Na ten moment trudno powiedzieć. Postępowanie przetargowe trwa. W związku z tym, że oczekiwaliśmy na decyzję o finansowaniu, to termin jego rozstrzygnięcia się przedłużał. Myślę, że w najbliższych miesiącach będziemy mogli ten przetarg rozstrzygnąć.
3: Autobusy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii są w kolorze żółtym. Czy pociągi też w takim kolorze będą?
4: Rozszerzamy żółtą rodzinę pojazdów w transporcie GZM. Do autobusów dołączają tramwaje i pociągi, które zamawiamy, również będą w kolorze żółtym.
1: O metropociągach dla metrokolei GZM materiał przygotowała Paulina Kozioł, a już teraz przenosimy się do Bytomia i rzecz będzie o pomocnym centrum.
5: Adam Stowski, kierownik Regionalnego Centrum Komunikacji w Bytomiu. To miejsce jest częścią ogólnopolskiego projektu i jest dedykowane wszystkim osobom, które potrzebują wsparcia w komunikacji, w różnych rodzajach komunikacji. Wszystkie osoby, które mają specjalne potrzeby komunikacyjne, czy to niesłyszące, czy też niewidome, czy też osoby z niepełnosprawnością intelektualną, mogą tutaj do nas przyjść i tutaj u nas uzyskają wsparcie.
1: Myślę, że wielu Bytomian się ucieszy właśnie z tego miejsca, bo rzeczywiście było potrzebne.
5: To miejsce było potrzebne nie tylko dla Bytomian, to miejsce jest potrzebne dla wszystkich. Potrzeby, jeżeli chodzi o wsparcie w komunikacji, są ogromne. My mamy tutaj w tej chwili bardzo dużo zgłoszeń, bo centrum już od kilku miesięcy działa. Mamy bardzo dużo zgłoszeń z całego województwa. I to są zgłoszenia zarówno osób niesłyszących, osób głuchoniewidomych, ale też osób z niepełnosprawnością intelektualną, które w ogóle mają ogromne problemy z komunikacją z racji swojej niepełnosprawności. Potrzebują wsparcia metodą AAC, czyli komunikacji alternatywnej. I tych osób jest bardzo dużo. To są zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, na przykład po udarach czy porażeniach, które też utraciły zdolność komunikacji. My jesteśmy otwarci dla wszystkich. Tutaj można do nas zadzwonić, można zgłosić się przez stronę internetową. Można tutaj też podjechać. Przyjmujemy wszystkie osoby, które tego wsparcia potrzebują. Tu nawet nie jest wymagane orzeczenie o niepełnosprawności.
1: Bardzo dogodne miejsce.
5: Takie było założenie, żeby centrum znajdowało się właśnie blisko centrum, by bardzo łatwy był do niego dostęp i żeby nie było też w jakimś oddalonym miejscu. Bytom akurat ma to szczęście, że jest jedynym miastem niewojewódzkim, w którym takie centrum się znalazło. W pozostałych województwach są to miasta wojewódzkie. Ale że my akurat jesteśmy bardzo dobrze skomunikowani z całą resztą metropolii, aglomeracji i województwa, no to mogliśmy otworzyć takie centrum tutaj.
1: No i na pewno też organizacyjnie świetnie działacie, bo to też jest duży atut.
5: No tak. Bytom został wybrany między innymi dlatego, że działa tu bardzo prężnie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Polskie Stowarzyszenie jest jednym z partnerów projektu. Dlatego właśnie został wskazany, ponieważ zarząd główny uznał, że Koło Bytomskie sobie poradzi z taką wielką odpowiedzialnością. 6 pomieszczeń dla administracyjnych, dla specjalistów, jedna duża recepcja.
6: Karolina Rogowska, jestem koordynatorem autorką z ramienia Polskiego Związku Głuchych w projekcie Centrum Komunikacji tutaj w Bytomiu.
1: Pani koordynator, to powiedzmy, na co tutaj można liczyć osoby, które do Was przyjdą? Jak wygląda ten program skierowany do?
6: No, nasz projekt jest skierowany do osób, które mają różne potrzeby komunikacyjne. Jeżeli chodzi o koordynację moich działań, to koordynuję działania tłumaczy polskiego języka migowego oraz tłumaczy przewodników dla osób głuchoniewidomych, czyli to jest sposób komunikacji osób głuchoniewidomych. Jeżeli chodzi o Adama, którego wcześniej pani poznała, no to tutaj z ramienia PSONI. Tutaj jest wsparcie komunikacyjne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami intelektualnymi, czyli tutaj na przykład easy to read, czyli tekst łatwy w czytaniu komunikacja alternatywna różnego rodzaju AAC. Także tutaj szeroki mamy tutaj spektrum wsparcia dla różnych osób z różnymi potrzebami.
1: Rozumiem, że też te pomieszczenia są odpowiednio przygotowane.
6: Tak, oczywiście. No, do nas najczęściej przychodzą osoby albo niesłyszące, słabosłyszące lub głuchoniewidome, więc mamy dwa osobne gabinety, gdzie przyjmują osoby właśnie tłumaczy języka migowego, polskiego języka migowego lub tłumacze przewodnicy.
1: Już wiem, że zainteresowanie jest duże.
6: Oczywiście, jak najbardziej. Dużo osób potrzebuje wsparcia komunikacyjnego.
1: No, działacie tutaj regionalnie, bo mieszkańcy regionu mogą właśnie tu do Bytomia przyjeżdżać.
6: Codziennie w zasadzie ktoś u nas się pojawia. Działam od poniedziałku do piątku w godzinach i zarówno porannych, popołudniowych, także tak jak to potrzebuje, o danej porze może się do nas przyjść i skorzystać ze wsparcia. Mamy trzy osoby, które są tłumaczami przewodnikami, czyli to jest ten SKOGN, sposób komunikacji osób głuchoniewidomych, i na chwilę obecną mamy dwie tłumaczki polskiego języka migowego, aczkolwiek jesteśmy teraz na etapie rekrutacji i dotrudniania kolejnych tłumaczy języka migowego.
1: No bo w razie potrzeby oczywiście ta liczba się zwiększy.
6: No my tutaj świadczymy usługi na żywo, ale jakby cały projekt też obejmuje usługi tłumaczeniowe online, czy też wsparcie w postaci tłumaczeń tekstów z języka polskiego na polski język migowy lub odwrotnie, czyli nagrań w polskim języku migowym na tekst pisany lub też transkrypcja mowy w zależności od potrzeb.
7: Magdalena Chyska, jestem koordynatorem merytorycznym projektu Centrum Komunikacji z ramienia Polskiego Związku Głuchych. Jestem koordynatorem merytorycznym, patrząc na to, że to jest projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, tak? Więc tak naprawdę musimy zarządzać tą całą naszą strukturą, bo tak naprawdę w ramach projektu my teraz zatrudniamy w sumie około 200 pracowników, więc jakby to są różne zespoły merytoryczne, różnego rodzaju osoby, które wspierają naszych beneficjentów końcowych, dla których świadczymy usługi. Więc to są różne zespoły, które muszą wspólnie, że tak powiem, o sobie nawzajem myśleć i przekazywać sobie wspólnie te informacje. Więc jakby moja rola to jest jakby koordynacja różnego rodzaju działań zespołów do spraw standardów, na przykład zespołu, nie wiem, którzy opiekują się właśnie regionalnymi centrami komunikacji, czy też zespołów, nie wiem, dyspozytorów czy tłumaczy.
1: Pani koleżanka wspomniała o aplikacji, o co chodzi?
7: Tak, mamy aplikację, jest to pierwsza w Polsce aplikacja, która służy do zamawiania usług polskiego języka migowego, transkrypcji, usług tłumaczenia na polski język migowy. I tak naprawdę to jest aplikacja, przez którą osoby, które chciałyby skorzystać z tłumaczeń PJM, mogą się zdalnie zarejestrować tam i mogą zdalnie uzyskać od nas pomoc tłumacza PJM bezpłatnie. Tego tak naprawdę jeszcze kompletnie nie ma w Polsce. Są różnego rodzaju systemy zamawiania usług PJM, różnego rodzaju firmy świadczą tego typu wsparcie. Natomiast my jesteśmy pierwszą taką aplikacją, pierwszym takim podmiotem, który świadczy takie usługi tak naprawdę bezpłatnie. I każda osoba z ulicy, niezależnie od tego, czy nie wiem, ma stwierdzone orzeczenie o niepełnosprawności, czy po prostu jest osobą słabosłyszącą i potrzebuje tego rodzaju wsparcia, może pobrać aplikację, zarejestrować się tam i tam skorzystać bezpłatnie z naszych usług. Mamy różnego rodzaju usługi. Niektóre są takie usługi, które można korzystać ad hoc, że tak powiem. To znaczy są to usługi do 30 minut, gdzie każda osoba z marszu, jak potrzebuje skorzystać, nie wiem, czy jest na przykład na poczcie, musi coś załatwić w urzędzie, w banku, czy jakąkolwiek ma inną sytuację, to może jakby skorzystać z takiego wsparcia. Bądź też można zamówić usługę taką u nas wcześniej i wtedy jakby umówić się na konkretną godzinę, na konkretny termin. My takie usługi świadczymy zarówno online, czyli po prostu wystarczy mieć telefon, z którym idzie po drugiej stronie nasz jest tłumacz i tłumacze, co też bardzo istotne, są przez 24 godziny na dobę, ponieważ mamy też coś takiego bardzo ważnego jak usługa SOS, czyli wtedy, kiedy mamy sytuację zagrożenia życia, tak jakieś sytuacje zagrożenia zdrowia, to jest taki telefon, powiedzmy, alarmowy, który też ułatwia właśnie komunikację się w tych takich trudnych warunkach. I nasze usługi świadczymy online, tak jak powiedziałam, ale również zapraszamy serdecznie do naszych 16 centrów regionalnych komunikacji. Tam są nasi tłumacze stacjonarni, więc tak naprawdę nawet osoba, która przyjdzie z ulicy, również może skorzystać z takiego wsparcia.
1: Aplikacja dostępna jest przez telefon, a samo centrum mieści się w Bytomiu przy Wrocławskiej, w dawnym budynku zakładów odzieżowych.
0: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Chorzów chce się wyczyścić z wraków i namawia mieszkańców, by zgłaszali je służbom. Gliwice chwalą się z żłobkiem w stylu skandynawskim, a w Radziankowie powstał Uniwersytet III wieku z górnictwem w tle. Na początek tego wydania magazynu Chorzów i sprzątanie wraków. Materiał Pauliny Kozioł.
3: Widzisz wrak? Zgłoś go służbom. Chorzów zachęca mieszkańców, by zgłaszali porzucone samochody policji lub straży miejskiej. To problem, który wraca do miasta jak bumerang. Natomiast nie zawsze służby mogą taki samochód odholować. O tym, jak to szczegółowo wygląda, mówi Henryk Rusnak ze Straży Miejskiej.
8: Generalnie jest tak, że zgodnie z przepisami prawa, konkretnie z artykułem 50a prawa o ruchu drogowym, jeżeli pojazd pozostawiony jest bez tablic rejestracyjnych lub nieużytkowany, może być usunięty przez policję lub Straż Miejską. I w takich przypadkach, jeżeli mieszkańcy widząc taki pojazd, mogą zgłosić to oczywiście do między innymi do Straży Miejskiej. Jeżeli jego stan wskazuje na to, że jest nieużytkowany bądź zagraża bezpieczeństwu, taki pojazd może być usunięty. Natomiast tu trzeba zwrócić uwagę na jedną podstawową rzecz, że ten pojazd musi być zaparkowany na drodze publicznej w strefie zamieszkania bądź w strefie ruchu. Przede wszystkim nie od razu strażnik podejmuje działanie o odholowaniu, decyzję o odholowaniu. W pierwszej kolejności stara się ustalić powód, dlaczego ten pojazd na przykład jest nieużytkowany albo brak jest tablic rejestracyjnych. Powodów może być kilka. Kradzież tablic rejestracyjnych, ewentualnie to, że jest nieużytkowany, względy losowe właściciela danego pojazdu. W związku z tym, zanim strażnik podejmie decyzję o odholowaniu takiego pojazdu, podejmuje szereg czynności zmierzających do ustalenia stanu faktycznego. I w przypadku, kiedy nie jesteśmy w stanie dotrzeć do właściciela pojazdu, bądź ten właściciel nie wykazuje zainteresowania tym pojazdem, a pojazd stwarza zagrożenie, wtedy strażnik podejmuje decyzję o jego odholowaniu.
3: A czy duży jest to problem w Chorzowie, jeśli chodzi właśnie o wraki?
8: Można powiedzieć, że ten problem pojawia się co pewien czas, czyli jeżeli są zgłoszenia, podejmujemy szereg czynności zmierzających do odholowania i na przykład w tym roku odholowaliśmy już 11 takich pojazdów. Prowadzone są również czynności w stosunku do innych, gdzie strażnicy ustalają stan faktyczny i będą podejmowali ostateczną decyzję zmierzającą do odholowania takich pojazdów.
3: Czy w ostatnim czasie były jakieś wzmożone kontrole właśnie tych wraków i ich odholowania?
8: Strażnicy patrujący rejon Chorzowa zawsze zwracają uwagę przede wszystkim na sytuacje takie, jeżeli pojazd jest nieużytkowany i może stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, to w takiej sytuacji również podejmują od siebie działania, ustalają stan faktyczny i prowadzą czynności, tak jak mówiłem przed chwileczką, zmierzające albo do odholowania pojazdu. W pierwszej kolejności staramy się, żeby to zrobił właściciel, albo doprowadził do stanu używalności tego pojazdu, albo oddał do odpowiedniej stacji demontażu, tak żeby, bo to jest obowiązek oczywiście właściciela tego pojazdu.
3: Kiedy mieszkańcy powinni reagować i zgłaszać takie sytuacje?
8: Oczywiście mieszkańcy zawsze mogą zwrócić się do Straży Miejskiej w każdej sytuacji. W przypadku, kiedy będzie możliwość i Straż Miejska będzie posiadała uprawnienia, to podejmuje stosowne czynności. Jeżeli w sytuacjach, gdy dane zgłoszenie nie dotyczy uprawnień Straży Miejskiej, to wtedy ten dyżurny Straży Miejskiej czy napotkany strażnik w terenie wyjaśni mieszkańcowi czy danej osobie, gdzie należy się zwrócić w określonej sytuacji i kto może prowadzić działania czy pomóc temu mieszkańcowi nurtującego jego problem.
3: Czasami właśnie jest tak, że mieszkańcy mówią, no, że zgłaszają te wraki, a później i tak się nic z tym nie dzieje. Jak to wygląda zatem tutaj w Chorzowie?
8: Generalnie każdy przypadek sprawdzamy, natomiast trzeba wziąć też pod uwagę, że nie zawsze jest możliwość podjęcia czynności, ponieważ taki pojazd pozostawiony na terenie prywatnym, na parkingu danej wspólnoty czy zarządcy, no niestety, ale prawo o ruchu drogowym, a ten artykuł 50a nie ma zastosowania. W związku z tym niejednokrotnie jest tak, że informujemy właściciela takiego pojazdu o ewentualnym konieczności jego doprowadzenia do stanu używalności, natomiast podjęcia typowych działań zmierzających do zobowiązania właściciela do jego usunięcia, bądź my, żebyśmy podjęli decyzję jako straż zmierzające do usunięcia, odholowania takiego pojazdu jest niemożliwe z uwagi na to, że ściśle musimy się trzymać tutaj przepisów prawa.
3: No takie wraki przy ulicach, one nie wyglądają dobrze, psują tą estetykę miasta. A jak jeszcze mogą one wpływać właśnie na bezpieczeństwo mieszkańców? No bo może na przykład, nie wiem, się coś zapalić w takim samochodzie.
8: No generalnie oprócz, tak jak pani redaktor wspomniała, że psują estetykę danego miejsca, no to oczywiście, jeżeli ten samochód jest otwarty, mogą się tam bawić dzieci, czyli może stwarzać bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa dla tych dzieci, jak i również dla innych uczestników, ponieważ no jeżeli on nie jest w sposób właściwy zabezpieczony, no to jest potencjalne zagrożenie dla zarówno osób, jak i innych uczestników ruchu samochodowego.
3: A jak już uda się taki wrak odholować, gdzie on jest odholowywany i co dalej się z nim wtedy dzieje?
8: Jeśli chodzi o odholowanie, bo pani redaktor cały czas zwraca zwraca uwagę na wrak. My mówimy o pojeździe nieużytkowanym bądź bez tablic rejestracyjnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji, jest tutaj ma zastosowanie, taki pojazd jest odholowany na wskazany parking i tam pozostaje do 6 miesięcy. Po 6 miesiącach przechodzi na własność gminy. Mówimy cały czas o artykule 50a prawa o ruchu drogowym.
1: Nie tylko Chorzów sprząta ze swoich ulic samochodowe wraki, bytomscy strażnicy miejscy też bacznie się rozglądają i mają oko. Tymczasem w Gliwicach można się zapisać do nowego żłobka, to znaczy można zapisać tam swoje pociechy. Prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka.
0: Co słychać w twojej dzielnicy?
9: Żłobko przedszkole bardzo nowoczesne, z takim zapleczem dla dzieci z różnymi potrzebami, z salami do indywidualnych terapii, z niesamowitym zapleczem, jeśli chodzi o to wszystko, co się dzieje w ogrodzie, bo tam są zarówno miejsca do zabaw, ale też takie miejsca, które można wykorzystać na zajęcia, bo są zadaszone. Co ważne, to jest przedszkole, gdzie faktycznie duża część dzieci to są dzieci, które mają szczególne potrzeby, więc te pracownie, chociażby SI, ale także inne, to raz. Dwa, to z czego się cieszą rodzice, to że to jest miejsce, w którym jest kuchnia. Są gotowane naprawdę przepyszne domowe śniadania, obiady i podwieczorki. To jest też miejsce, gdzie jest wyjątkowa, bo wykwalifikowana bardzo kadra. Kadra, która ma znakomite opinie w mieście, bo przypomnę, że to są pracownicy, którzy przeszli z innych ośrodków właśnie tutaj na Zbożową. To jest też miejsce, do którego jest dobry dojazd, co zawsze cieszy rodziców. Tam jest też miejsce do zaparkowania. Więc właściwie w jednym mamy wszystko. Do tego to jest ekologiczna bardzo inwestycja. Zdecydowaliśmy się z racji tego, że jest ona przeznaczona dla dzieci, żeby to była konstrukcja drewniana, która ma naprawdę wszystkie parametry takie, które sprzyjają przebywaniu w takich pomieszczeniach dzieci. Możemy żałować, że mamy tyle lat. Ja już nie mam dzieci w tym wieku, ale to naprawdę fantastyczne żłobko przedszkole i drugie takie przedszkole budujemy na ulicy Rubinowej. To będzie również bardzo nowoczesny budynek z wykwalifikowaną kadrą, który również będzie miał to nowoczesne zaplecze i ogród, bo teraz to jest coś, na co też i opiekunowie, i rodzice bardzo mocno stawiają. Te wszystkie zajęcia, które można odbywać na wolnym powietrzu, to jest coś, co na pewno stawia takie przedszkole z takimi możliwościami wyżej niż inne. Rozwiązania skandynawskie to właśnie po pierwsze zastosowanie tych wszystkich elementów drewnianych, czyli ta konstrukcja drewniana. Ten budynek lepiej oddycha, tam są lepsze warunki dla dzieci, a przypomnę, że nasze przepisy mówią o tym, że w żłobku, w salach, gdzie przebywają dzieci, nie może być klimatyzacji, więc musieliśmy tam takie rozwiązania zastosować, które sprawią, że nie będzie tam gorąco, a z drugiej strony, że będzie tam naprawdę taka dobra atmosfera i dobra temperatura, bo to też jest ważne. Te rozwiązania skandynawskie to również to, że są wyjścia z tych sal bezpośrednio do ogrodu. Ogromne przeszklona ściana, z której widać ten ogród i te dzieciaki mogą wychodzić z sal prosto do ogrodu. One w tym ogrodzie się będą bawić, będą hodować też swoje rośliny. Mają tam miejsca w postaci takich dużych, pięknych wiat, gdzie będą prowadzone zajęcia, ale mają też dużo takich rozwiązań wymagających. To nie jest taka prosta zabawka, tylko zabawki takie, które mają sporo walorów edukacyjnych, a jednocześnie nie przebodźcowywują dzieci, bo to też jest ważne. Zresztą tak były budowane te sale, żeby nie były zarzucone tysiącem zabawek i nie miały pstroka tych ścian, tylko raczej, żeby dawały dzieciom takie miejsce do wyciszenia. Zabawki są wyjmowane w zależności od tego, jakie są potrzeby. Nie są wszystkie na wierzchu, mówiąc kolokwialnie. I to też też naprawdę każdy, kto wchodzi do tych sal, to czuje takie wyciszenie, uspokojenie, ale gdy do tego dojdzie gwar dzieci, to naprawdę to jest już wystarczająca ilość dobrych emocji. Takie rozwiązania nie są tanie, ale my zawsze chcemy, żeby one były przygotowywane na lata. Całość kosztowała 40 milionów złotych, ale prawie 24 miliony złotych z tego to jest wkład miasta. Ale jak 16 jest wkład zewnętrzny, to i tak jest dla nas bardzo duże wsparcie.
1: O nowym żłobku na Zbożowej w Gliwicach mówiła prezydent tego miasta Katarzyna Kuczyńska-Budka. To teraz Radziąków i na chwilę zatrzymamy się przy studiowaniu. W mieście powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku, ale uwaga, tematyka zajęć, jak się okazuje, jest ważna dla regionu.
10: Łukasz Zimnoch, Stowarzyszenie Wrazidlok. Są takie branże, które mniej są związane z miejscem, a bardziej z wykonywaną pracą. Myślę, że górnictwo i energetyka to są takie typowe branże, które powodowały, że musieliśmy się w trakcie naszych karier zawodowych przemieszczać pomiędzy różnymi lokalizacjami. Okazuje się, że po tych wielu latach, które spędziliśmy na pracy w różnych miejscach, bardziej czujemy się związani z kolegami z pracy niż z jakimś konkretnym miejscem, gdzie przyszło nam mieszkać. Więc pomyśleliśmy sobie, spróbujmy na Śląsku mówić o tej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości dwóch wielkich, ważnych, kluczowych branż, czyli energetyki i górnictwa. W Radziąkowie jesteśmy praktycznie kilka metrów dosłownie od przystanku kolejowego. Radziąków, miejscowość, która bardzo dynamicznie rozwijała się wzdłuż kolei, a kolej to wiadomo, to jest wielki przemysł, to jest hutnictwo, to jest energetyka, to jest górnictwo. Kolej bezpośrednio była związana ze wszystkimi tymi przemysłami, o których wspomniałem. No Radziąków słynie z dwóch rzeczy, z niezwykłej gościnności i najlepszego kołoca, którego najlepszym dowodem jest ten, który to mówi, właściwie jego nadmierne kilogramy, to by mogły powiedzieć, więc mamy nadzieję, że w sympatycznej atmosferze będziemy rozmawiać, mówić, opowiadać o tym, o tych naszych branżach, o ich znaczeniu, bo powinniśmy dbać o tożsamość. Każdy, myślę, że może się zapisać, każdy może wziąć udział. Szczególnie liczymy na aktywnych członków, na ich pomysły. My tego nie tworzymy dla siebie, my to tworzymy dla tych, którzy będą z tego korzystać. Więc czy będą wycieczki, czy będą prelekcje, czy będą wykłady, czy będą zabawy taneczne, czy będą Andrzejki, Sylwestry, to już będzie zależało od naszych uczestników. My w Stowarzyszeniu Wrazidlok mamy duże doświadczenie w organizacji Klubu Seniora w Radziąkowie i wiemy jedno. Nie należy z nimi iść w tany. Oni na parkiecie są nie do zdarcia, więc tu dwa razy się będziemy zastanawiać, zanim zorganizujemy z nimi jakąś zabawę taneczną.
11: Iwona Labus, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radziąkowie. Pierwszy raz jakby debiutujemy z tematem w naszej siedzibie. Cieszymy się w ogóle, że pan Łukasz Zimnoch ze Stowarzyszenia Wrazidlok zgłosił się do nas z tym tematem, no bo trochę otwieramy progi biblioteki na nową grupę odbiorców, czyli seniorów. To też będzie trochę z pożytkiem dla obu grup, bo i uniwersytet znajdzie, myślę, nowe przestrzenie tutaj u nas, będzie im się dobrze funkcjonowało, a my docelowo może nowych czytelników przygarniemy. Tutaj swoją działalność biblioteka rozpoczęła dokładnie 10 stycznia 2025 roku, czyli działamy niecałe dwa lata w zaadaptowanych przestrzeniach. Nowo, pachnąco, przestrzenie są nowoczesne, także nic tylko działać.
12: Adam Bartoszek, profesor emerytowany z Instytutu Socjologii w Katowicach. W Uniwersytecie Trzeciego Wieku się rozwijają i to znakomita dla wszystkich pobudzonych do kreowania jakiejś wyobraźni historycznej, humanistycznej, społecznej wiadomość. Także gratuluję pomysłu.
1: Zajęcia odbywać się będą teraz regularnie, bo październik za pasem.
0: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: tej części programu. Między innymi przejdziemy się pociągiem, wybierzemy się też na wystawę. Zaczynamy od tematu transportowego. Połączenia pomiędzy Katowicami, Gliwicami oraz Katowicami, Tychami znalazły się wśród 20 najpopularniejszych relacji kolejowych w Polsce w ubiegłym roku. Teraz przyszły dane. Rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.
13: Według danych Urzędu Transportu Kolejowego podróżowało nimi ponad 2 miliony pasażerów. Niemal cały ten ruch obsłużyły pociągi Kolei Śląskich, a dokładnie ponad 973 tysiące pasażerów na linii Katowice-Gliwice i blisko 964 tysiące na trasie Katowice-Tychy. W zestawieniu UTK trasy znalazły się na kolejno 18 i 20 miejscu w Polsce. Relacja Katowice-Gliwice jest częścią linii S1, czyli najpopularniejszej linii w siatce połączeń Kolei Śląskich. W ubiegłym roku z pociągów Kolei Śląskich skorzystało tu ponad 9 milionów podróżnych, niespełna 9,5 miliona. Z kolei odcinek Katowice-Tychy obsługują pociągi kilku linii Kolei Śląskich, nie tylko linia S4 łącząca Tychy z Katowicami, ale także linia S6 kursująca w kierunku Wisły, a także linia S5 prowadząca do Zwardonia. Te wyniki pokazują, jak duży potencjał kolei jest w naszym regionie.
1: Rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk. Pociągiem dojdziemy prawie że pod Muzeum Śląskie, a tam czeka na nas Magda Mleczko. Magdo?
14: Muzeum Śląskie w Katowicach przywraca pamięć o dorobku Józefa Makala, fotoreportera, który przez 4 dekady dokumentował zmieniającą się rzeczywistość regionu. Zapraszam Państwa na wystawę, która nosi tytuł Józef Makal, 4 dekady, jedno spojrzenie. Jej kuratorem jest Kamil Myszkowski. Dorobek twórczy Józefa Makala przez lata pozostawał w rozproszeniu. Część tych zdjęć także niestety zaginęła, prawda?
15: Tak, szacuje się, że podczas swojej pracy zawodowej wykonał blisko 3,5 miliona fotografii, ale niestety zaginęły. Mhm. Obecnie w Muzeum Śląskim jest 1%. 3600 około fotografii negatywowych Józefa Makala plus kilkadziesiąt odbitek. I to był materiał, z którego przygotowywałem wystawę, po to, żeby najlepiej pokazać tego bohatera, po to, żeby też pokazać jego oczami Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie. Dzięki również kolekcji córki Józefa Makala udało się uzupełnić tą wystawę o ciekawe pamiątki, dokumenty, więc mamy tutaj spójną opowieść o fotoreporterze.
14: Tą wystawę podzieliłeś chyba na takie, można powiedzieć, różne rozdziały, bo on, tak jak powiedziałeś, fotografował nasz region, zarówno Śląsk, jak i Zagłębie. Fotografował te najważniejsze przemiany, które wtedy się działy, czyli na przykład, nie wiem, powstawała Huta Katowice, ale też szczególnie upodobał sobie ludzi.
15: Tak, człowiek dla Makala zawsze był najważniejszy. Wystawa jest podzielona na kilka rozdziałów. Mamy tam właśnie skupienie na człowieku, ale i przemysł, i miasto, bo miasto inspirowało go nieustannie. Zresztą jako dziennikarz, jako reporter Dziennika Zachodniego w zasadzie funkcjonował w sercu miasta. Mhm. Dom prasy, który znajdował się przy rynku. Powodował, że on mógł sobie zjechać z 5. piętra, gdzie mieściło się jego biuro, i wyjść po prostu w przestrzeń miejską i obserwować

0: I dzięki temu możemy zobaczyć tą opowieść prawdziwą, niekoloryzowaną. Też starałem się dobrać do wystawy takie kadry, które pokażą nam opowieść o czterech dekadach naszych regionów.
1: Powiedziałeś niekoloryzowana, bo kiedy przeglądałam zdjęcia z tej wystawy w materiale takim prasowym, którym dostałam, to tam były tylko zdjęcia czarno-białe.
0: Tak, jest na wystawie kilka fotografii barwnych również. Jednak ze względu na specyfikę pracy fotograficznej w tamtym okresie, szczególnie tej współpracy z prasą codzienną, no to ten czarno-biały negatyw był dominujący. Zresztą w Dzienniku Zachodnim publikowane były tylko czarno-białe zdjęcia do pewnego momentu, dlatego te fotografie głównie na wystawie również są czarno-białe, bo Makal głównie fotografował w czerni-bieli, ale kolor też się na wystawie znajdzie.
1: A zdjęcia z jego zagranicznych podróży?
0: Tak, no właśnie, no bo zacząłem mówić o tym podziale na rozdziały. Wspomniałem tylko o kilku, ale również mamy ten wgląd w zagranicę, mamy wgląd w dziecko, w politykę, ale jest też rozdział taki biograficzny. Natomiast wracając do tej zagranicy, Makal często wyjeżdżał, szczególnie z rodziną, chętnie na wakacje. Kierunki raczej tutaj wschodnie, czy też południowo-wschodnie, Czechosłowacja, Rumunia, Jugosławia, Bułgaria i tak dalej, i tak dalej. To są te klimaty, które on fotografował, ale mamy też całkiem fajny zestaw prac wykonanych w Paryżu, bo Makal miał też w latach 80. wystawy we Francji i później wybrał się do Paryża po to, żeby też pofotografować stolicę francuską.
1: Jak ty docierałeś do tego wszystkiego? Jak zaczęło się przygotowywanie tej wystawy?
0: To zaczęło się dużo, dużo wcześniej w zasadzie. Ja poznałem Józefa Makala w 2013-2014 roku.
1: Czyli chwilę przed śmiercią chyba.
0: No, jeszcze długo przed śmiercią, bo on zmarł w 2021, więc poznaliśmy się wtedy, on zaczął mi opowiadać o swoich przygodach, o swojej pracy i o swoich fotografiach. To było dla mnie wstrząsające, bo on wtedy już praktycznie nic nie widział. Miał duże problemy ze wzrokiem, a na spotkanie przyszedł z torbą pełną zdjęć. I on wyciągał te zdjęcia po kolei, pytał mnie, co na nich jest, ja mu odpowiadałem, co na nich jest i on im wtedy opowiadał całą tą historię o tym, jak wykonywał konkretne zdjęcia. No więc moja praca w zasadzie nad tym dorobkiem twórczym Makala sięga w zasadzie tego 2013 roku. Później, kiedy zacząłem pracę w Muzeum Śląskim w 2021, to właśnie dążyłem do tego, żeby zabezpieczyć jeszcze część spuścizny, która pozostała. W międzyczasie Józef zmarł, natomiast ja miałem dobry kontakt z jego rodziną i udało się pozyskać do zbiorów muzealnych właśnie te pozostałe negatywy, które gdzieś się odnalazły cudem w piwnicy. No i teraz jak pracuję na Uniwersytecie Śląskim, dalej badam tą twórczość Makala, natomiast pracując w muzeum udało mi się opracować te 3600 negatywów, więc każda ta fotografia jest opisana. Udało mi się też większość miejsc zlokalizować. Udało mi się zlokalizować też czasowo większość z tych fotografii.
1: A czym fotografie i osoba Makala różni się od innych fotoreporterów? Bo przecież nie był on jedyną taką osobą, która robiła zdjęcia dla prasy.
0: Tak, no po pierwsze staż pracy. Makal obserwował dosłownie te 4 dekady, bo pracował w Dzienniku Zachodnim od końcówki lat 50., a na emeryturę przyszedł w 91 roku. Natomiast przede wszystkim jego sposób widzenia, sposób oglądania świata. On przez zagranicznych krytyków został określony mianem śląskiego Cartiera-Bressona, czyli taki Cartier-Bresson był takim ojcem fotoreportażu, moglibyśmy powiedzieć. I Makal tutaj w naszych realiach był właśnie taką postacią ikoniczną. Zresztą wszyscy młodsi fotoreporterzy, z którymi rozmawiam, wspominają Makala, że to była po prostu ikona. Superstar, moglibyśmy powiedzieć, przywołując cytat z jednego z wydań Dziennika Zachodniego. Józef Makal Superstar, tak go określono. Więc zdobywał sukcesy w konkursach, pokazywał swoje fotografie na wystawach, nie tylko w prasie, no bo w prasie ta fotografia żyje jeden dzień, natomiast na wystawie albo w albumie fotograficznym, gdzie też publikował swoje zdjęcia, ta fotografia żyje dłużej. No, dlatego ta postać Józefa Makala jest na tyle fascynująca, że można ją szeroko obserwować i odczytywać.
1: I warto przywołać wspomnienia właśnie o tej postaci. Co czyni Muzeum Śląskie w Katowicach wystawą Józef Makal, 4 dekady, jedno spojrzenie? Czy powiedzieliśmy, ile dokładnie jest zdjęć na wystawie?
0: Na wystawie jest ponad 250 fotografii. Trudno to też określić, bo pokazujemy też negatywy, więc na tych negatywach jest dużo więcej fotografii. Natomiast na ścianach jest ponad 250 fotografii.
1: Ja wiem, że to jest trudne dla ciebie, będzie, ale gdybyś tak mógł wybrać z każdej tematyki, na którą podzieliłeś tą

0: postawę po jednym zdjęciu, które dla ciebie jest takie najważniejsze, przykuło twoją uwagę, no nie wiem, zrobiło na tobie największe wrażenie?
1: Oczywiście, że mógłbym wybrać, więc gdybym miał spojrzeć na te fotografie ułożone tak chronologicznie na wystawie, to z okresu przemysłowego, czy też z tematu przemysłowego, tam jest jedno takie ujęcie przedstawiające kopalnię Katowice. Bardzo ciekawa fotografia, no bo przecież na terenie kopalni Katowice teraz znajduje się muzeum. Tak, więc Makal jakby obserwuje tą przestrzeń, w której kiedyś będzie miał wystawę. Dalej miasto, no to świetne ujęcie z lat 70. Mniej więcej z katowickiego rynku w stronę Koszutki. Pokazuje, jak dynamicznie zmieniało się miasto, jak to miasto pracowało, jak ludzie funkcjonowali w tej przestrzeni i też jak wielkomiejski miało charakter centrum Katowic. Dalej mamy zagranicę i tam chyba najbardziej te paryskie ujęcia są dla mnie najbliższe, bo to jest ciekawy reportaż. Daje świetny kontrast z tym, co możemy oglądać na całej wystawie, czyli tą w zasadzie czarno-białą Polskę zestawiamy z czarno-białą Francją. Dalej mamy temat dziecka i tam świetna opowieść, że na przykład córka Makala, która przyszła na wystawę, pani Jola, powiedziała: o, tu jestem ja. Więc to jest też takie urocze, że ludzie siebie odnajdują. I tak, no tam wśród tych tematów dziecięcych jest bardzo dużo ciekawych kadrów. Chyba mój ulubiony portret dziecka, który przygląda się obrazowi w muzeum albo w galerii. Dalej mamy człowieka i ten człowiek to w zasadzie wszystko. Od szczęścia po tragedię. No i tutaj najmocniejsze zdjęcie na całej wystawie, o którym ja zawsze opowiadam podczas oprowadzań kuratorskich, to jest zdjęcie z powodzi z 66 roku.
0: Widziałam.
1: Tak, które samo w sobie zdjęcie działa na nas, no w zasadzie widzimy tragedię, widzimy zalane gospodarstwo, widzimy kobietę, która stoi po kostce.
0: Za nią mąż, taki stary dom. Mhm.
1: Tak, widzimy kobietę, która stoi w wodzie, no i w zasadzie cała opowieść to jest za kulisami, bo Makal opowiadał, że płynął wtedy amfibią wojskową. Żołnierze zaprosili dziennikarzy na pokład amfibii, podpłynęli do gospodarstwa. Makal wykonał jedno zdjęcie, amfibia w coś uderzyła, on się przewrócił, rozbił głowę i popłynęli dalej. A dzień później dowiedział się, że uderzyli w słup wysokiego napięcia, który przewrócił się do wody i poraził prądem osoby, które znajdowały się w niej. Więc to jest wstrząsająca fotografia i jedna z najbardziej zapadających historii, które usłyszałem od Makala. Idąc dalej mamy politykę. No to tam przede wszystkim chyba te niepokoje społeczne, które w latach 80. miały miejsce.
0: Mówisz o tym zdjęciu z Tadeuszem Mazowieckim?
1: To już jest później. Natomiast ja mówię o tych fotografiach ze strajków, chociażby w Jastrzębiu, które na kopalni Manifest Lipcowy na przykład Makal fotografował. I to też pokazywało, że prasa już trochę popuszczała, jeśli chodzi o propagandę, bo faktycznie ta fotografia znalazła się na pierwszej stronie Dziennika Zachodniego. Mamy też temat kobiety i świetne, ale dosyć skomplikowane podejście do kobiet w mediach tamtego okresu. Również to jest pokazane na wystawie. No i ostatni rozdział to jest opowieść o samym Makalu. I tam jest sporo jego autoportretów, na przykład i selfie, które robił sobie w latach 90. To bardzo lubię.
0: Niezależnie od kontekstu, w centrum tych opowieści zawsze jest człowiek. Bardzo dokładnie studiowałeś postać Makala do tego stopnia, że postanowiłeś wydać też o nim książkę.
1: Tak, lata pracy udało się zgromadzić w książce, która towarzyszy wystawie i w zasadzie jest rozszerzeniem tej wystawy, bo opowiada o losach Józefa Makala, o tym, jak wyglądała praca w gazecie codziennej, ale również pokazuje bardzo obszernie jego fotografie. Będzie dużo więcej fotografii w tej książce niż na wystawie, więc to jest dodatkowa zachęta, żeby gdzieś sięgnąć po publikację. Publikacja ma być dostępna już w październiku, więc jeszcze w trakcie trwania wystawy będzie można się wybrać właśnie z książką na wystawę.
0: Zaproś na wystawę, proszę.
1: Serdecznie zapraszam. Czasu jest jeszcze troszkę, bo wystawa będzie prezentowana do 8 listopada, więc można odwiedzić muzeum, przyjrzeć się fotografii Józefa Makala i poznać jego jako człowieka, jako ważną postać w historii fotografii.
0: Moim gościem był kurator tej wystawy, Kamil Myszkowski. Bardzo Ci dziękuję za te opowieści.
2: Na wystawę do Katowic zabrała Was Magda Mleczko, a ja zabiorę Was jeszcze do Chorzowa. Czytanie wierszy przez 10 godzin przez prawie 100 twórców z całej Polski. W Chorzowie szykuje się Port Poetycki. To kultowy festiwal, który od ponad 20 edycji gromadzi pasjonatów poezji, autorów i debiutantów. Port Poetycki będzie 26 września w chorzowskiej Sztygarce. Zaplanowano też targi książki, spotkania z autorami, turniej jednego wiersza i koncerty finałowe.
3: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
2: Program już za chwilę, spacer po Rudzie Śląskiej, ale takimi ścieżkami kulinarnymi przede wszystkim. Wstąpimy też na chwilę na lodowisko braci Nikodemowiczów w Bytomiu, a już teraz wspomniana Ruda Śląska.
4: Iwona Małyska z Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta Urzędu Miasta, ale również koordynator zabytkowego osiedla robotniczego Ficinus na szlaku zabytków techniki.
2: Tak nietypowo zaczniemy od kalendarza. To taki wyjątkowy kalendarz, on się różni od tych, które miasta często wydają i smacznie nam się robi. Skąd w ogóle pomysł takiego kulinarnego kalendarza?
4: Pomysł kulinarnego kalendarza zrodził się może troszeczkę wcześniej niż nasz odrestaurowany piekarok, czyli domowy piec chlebowy, który udało nam się przywrócić do życia i spełnia swoje dawne funkcje. Ten budyneczek zlokalizowany przy ulicy Bujoczka 24 w dzielnicy Ruda spełnia swoje dawne funkcje, czyli wypieka chleb tak jak dawniej, dawną metodą. Udało nam się go właśnie odrestaurować, odbudować i tam kilka razy w roku staramy się robić takie spotkania dla mieszkańców właśnie przy wspólnym stole, przy wspólnym częstowaniu się chlebem. A też dlatego między innymi chcieliśmy tutaj zachować tą naszą rudzką kulinarną tradycję, bo nie tylko Ruda Śląska, ale cały Śląsk ma również bardzo, bardzo bogate tradycje związane z gotowaniem, związane z tą stroną kulinarną. Stąd pomysł, żeby mieszkańcy przysyłali nam przepisy na takie tradycyjne, a czasami już zmodyfikowane przez lata dania, ale takie dania i potrawy, które gdzieś tam są schowane, czy w babcinnych kredensach, czy gdzieś w szafkach, i żeby je po prostu pokazali innym, dali możliwość skorzystania z tego. Stąd pomysł na kalendarz. Konkurs polega na tym, że przez cały rok zbieramy przepisy od mieszkańców, wybieramy co miesiąc tak zwany smak miesiąca, który później znajduje się w kalendarzu kulinarnym na przyszły rok. Mieszkańcy chcą się z nami bawić, chcą brać udział w tym konkursie. Okazało się, że nie tylko właśnie mieszkańcy Rudy Śląskiej, ale i Rudzianie, którzy wyemigrowali i za granicę, i gdzieś do miast ościennych, ale też osoby tutaj z całego Śląska, z miast ościennych. Nie ograniczamy tego tylko do mieszkańców Rudy Śląskiej i konkurs cieszy się dużym powodzeniem. Mamy już jego kolejną edycję. Tradycja jest bardzo fajna. W naszych czasach, gdzie często tutaj jakby cała rodzina troszeczkę się rozmija, przynajmniej ten jeden posiłek w ciągu dnia przy tym wspólnym stole, myślę, że zacieśnia te więzi rodzinne i to jest dobra tradycja, którą należy pielęgnować. Każdy ma swój taki sprawdzony przepis właśnie na konkretne danie i właśnie o to nam chodzi, bo tutaj też prosiliśmy o dania czy na bigos, czy na żur przepisy. Tyle, ile jest kucharzy, tyle zawsze jest tych sposobów przygotowywania tego dania. Nie tylko coś słodkiego, może być również coś konkretnego, główne danie bądź coś słodkiego, coś, co znajdzie się na naszym stole.
2: Tak jak pani powiedziała, zgłaszają się też ludzie z zagranicy i co, oni też wracają do korzeni, do tych starych przepisów śląskich?
4: Często mają te przepisy gdzieś, które wzięli ze sobą i na przykład tam dalej wracają do tych dań. Dostałam przepis na przykład od pani z Niemiec, która robi przepyszne ciasto jabłkowe z bezą i właśnie ten przepis dostała od swojej mamy i dalej po prostu to ciasto jest jakby takim daniem na każdą jakąś okazję, nie tylko świętowanie, na jakąś niedzielną herbatkę, więc to jest przepis, który tutaj dostała kiedyś od mamy, a w tej chwili go dalej na jego podstawie robi właśnie takie ciasta, jabłecznik pod pierzynką bezową.
2: W kuchni śląskiej rządzą kobiety?
4: Niekoniecznie. Okazuje się, że właśnie coraz więcej panów zabiera się za kuchnię. Często takie, może to też taka anegdota, ale jedna pani mi powiedziała, też mówiłam o konkursie, więc powiedziała, że jej mąż jak przeszedł na emeryturę, to już ją nie wpuszcza do kuchni, więc to jest bardzo fajne, że mężczyźni też się w to angażują, też lubią stać przy tym piecu i coś dobrego wykreować.
2: Ale kult kobiety na Śląsku jest bardzo ważny, prawda? Rola kobiety. Mąż zazwyczaj jako górnik szedł do kopalni do pracy, żona została w domu, wychowywała dzieci, zajmowała się wszystkimi domowymi obowiązkami. No i kilka kobiet takich znanych tutaj na Śląsku mamy i kult takich silnych, zdecydowanych pań.
4: Tak. Tak, ja myślę, że ta kobieta na Śląsku dalej, mimo tych swoich obowiązków, mimo tego, że już pracuje również zawodowo, dalej stara się wszystko, cały dom, całe mieszkanie trzymać w ryzach. Zawsze na jej głowie przede wszystkim jest właśnie czy wychowywanie dzieci, czy pranie, sprzątanie, ale też ta kulinarna strona jakby domowych obowiązków. Ja myślę, że mężczyźni bardzo tutaj też pomagają i te małżeństwa w tej chwili są bardziej partnerskie, natomiast ta kobieta dalej jakby ma to poczucie takie, tej odpowiedzialności i za całą rodzinę. Tu jakby takim najbardziej dla nas, dla Ślązaczek przykładem takiej silnej kobiety jest Joanna Gryzik, która była wychowanką Karola Goduli, która tak chwyciła go za serce, że przepisał jej cały majątek. Dziewczynka ten majątek jeszcze pomnożyła wielokrotnie i była praktycznie jedną z najbogatszych tutaj Ślązaczek w tamtych czasach. Tutaj jakby była tym takim jednym z wielkich rodów przemysłowych.
2: No, z tego, co mi się ostatnio nawet obiło uszy, to ona urodziła się w Bytomiu, w dzielnicy Sząbierki. Czy to prawda?
4: Tak, pochodziła też z Bytomia, z Sząbierek, natomiast tutaj została przekazana przez mamę na wychowanie do przyjaciółki mamy, która służyła w domu Karola Goduli i tam jakby patrząc na Karola Godulę, który uchodził za człowieka bardzo skrytego, bardzo niedostępnego, ona jakby przełamała tą niedostępność jego, nie bała się go, podpatrywała, przyglądała się tej jego pracy i tutaj zyskała jego sympatię i postanowił właśnie Karol Godula cały swój majątek przepisać Joannie Gryzik. Były wtedy też z tym problemy, bo tutaj nawet musiała być chroniona przed innymi, żeby do czasu uzyskania pełnoletności, żeby nic jej się nie stało, ale to jakby tym takim wyznacznikiem tej gospodarności, tej właśnie śląskiej kobiety jest to, że Joanna nie zmarnowała tego majątku, a jednocześnie go powiększyła i też dbała nie tylko o ten majątek swój, ale również dbała też o ludzi, o pracowników kopalń, które otrzymała od Karola Goduli.
2: Postać Joanny pojawia nam się co jakiś czas w różnego rodzaju imprezach organizowanych przez miasto.
4: Jak najbardziej chcemy zaznaczyć tutaj postać Joanny. Chcemy zaznaczyć, że tutaj jakby się wychowywała, stąd pochodziła. Między innymi w tematem przewodnim Industriady, czyli tego święta szlaku zabytków techniki, były kobiety, więc tutaj stawialiśmy na Joannę Gryzik, na dziewczynkę stąd, na śląskiego Kopciuszka, bo na kogóż by innego.
2: Jest ulica nazwana jej imieniem?
4: Nie, natomiast jest szkoła imienia Karola Goduli, jest też szkoła imienia Joanny Gryzik. Tam są też zachowane wspomnienia rodu Szawgoczów, gdzie Joanna wychodząc za hrabiego Szawgocza też jakby dała początek rodowi Szawgoczów tutaj na Górnym Śląsku i mieliśmy na przykład okazję gościć na Industriadzie potomka właśnie rodu Szawgoczów, Hansa Ulricha Szawgocza, który specjalnie do nas przyjechał na tę uroczystość.
2: No a że jesteśmy przy takiej, a nie innej kobiecie związanej z przemysłem, to trudno mi nie zapytać o Wielki Piec w Rudzie Śląskiej, nie opodal się tutaj znajduje.
4: Wielki Piec to już w tej chwili perełka na mapie nie tylko Rudy Śląskiej, na mapie Śląska. Mamy nadzieję, że odzyska swój dawny blask, że będzie atrakcją turystyczną tutaj dla całego regionu, dla mieszkańców. Staramy się o to, żeby właśnie piec został odrestaurowany. Jego funkcje zmieniły się na takie kulturalne, na takie turystyczne, więc tutaj myślimy o tym i chcemy, żeby piec zyskał swój dawny blask i jakby był tą taką perełką i takim wyznacznikiem Rudy Śląskiej.
2: Trochę pracy na pewno będzie trzeba włożyć, prawda, w ten projekt, bo to też chodzi o to, żeby przystosować go, z tego co wiem, do osób niepełnosprawnych na przykład.
4: Tutaj jakby dajemy architektom i projektantom pole do popisu, jak to ma wyglądać, jak taki piec można zagospodarować i można go troszeczkę w innej odsłonie pokazać i jako atrakcję turystyczną.
2: Największą sympatią będzie się cieszył w przyszłości Taras, bo nie wierzę, żeby się nie pojawił.
4: Na pewno będzie taką atrakcją turystyczną. Mamy tutaj niedaleko w Witkowicach koło Ostrawy podobną atrakcję. Też właśnie jest te dziedzictwo sklepu przemysłowy jest zachowane, jest pokazane i ja myślę, że to jest bardzo ważne dla naszym przyszłym, naszym młodym pokoleniom, pokazanie tego etosu pracy tutaj na Śląsku i tego, co jeszcze nam zostało, żeby to zachować od zapomnienia. Tak jak staramy się tutaj właśnie przy okazji zabytkowego osiedla Ficinus pokazane takie muzealnie już w tej chwili, ale mieszkanie, jak kiedyś wyglądało właśnie takie mieszkanie robotnicze. Bardzo wyróżnia się spośród tych wszystkich innych kolonii familoków śląskich, ponieważ została wybudowana z piaskowca, z kamienia, który tutaj został po prostu budulec, który był tutaj niedaleko, został wykorzystany właśnie do budowy tych domków. Jest bardzo, bardzo ciekawa, bardzo przytulna, wręcz tutaj jakby częścią takiej naszej promocji tego osiedla jest to hasło, że Praga ma złotą uliczkę, Ruda Śląska ma Ficinus.
2: Tam przecież normalnie ludzie mieszkają.
4: Te wszystkie budyneczki wchodzące w skład osiedla, jest to 16 budynków, jakby początek jeszcze tego tworzy Kościół Ewangelicki, który stoi na początku tej uliczki ciągu tych budynków. To tworzy jakby taką lokomotywę z wagonikami. Jeżeli się spojrzy na mapę, to bardzo to tak ciekawie wygląda. Każdy ma swojego właściciela. Jedne są właśnie przeznaczone na cele mieszkaniowe, inne po prostu na użytkowe. Ale stąd też każdy z tych budynków został odrestaurowany, został odnowiony i w tej chwili bardzo ładnie się prezentuje. Jeden miasto kupiło właśnie po to, by zrobić tam takie centrum informacyjne o osiedlu, o tym zabytku, ale też o całym szlaku zabytków techniki. Tutaj województwa śląskiego, który jest też bardzo unikatowym, takim może źle to ujmę, produktem promocyjnym tutaj u nas na Śląsku, ale naprawdę mamy co pokazać, mamy czym się chwalić i dobrze, że jest to tak ujęte w cały szlak i powiązane i te wspólne świętowanie przy okazji Industriady też jakby jest tutaj na Śląsku jednym chyba z największych takich świąt właśnie tego naszego industrialnego dziedzictwa. Te przeżycia, które były związane z tym życiem kiedyś tam, są bardzo ważne, chcemy je spisać, chcemy je później pokazać, udostępnić też zwiedzającym osiedle i tutaj właśnie takie te opowieści, te legendy są najbardziej takie cenne, to jest ten czynnik taki, który tworzy to całe osiedle, ten cały nasz postindustrialny zabytek jeszcze bardziej interesujący.
2: Mówiła Iwona Małyska z Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej, tymczasem kroki kierujemy na lód. Ruszył sezon Tauron Hockey Ligi, są już pierwsze łzy radości. Na pierwszego gola nie trzeba było długo czekać, podczas spotkania Polonii Bytom z Unią Oświęcim już w 96 sekundzie rozwiązał się worek z bramkami dla bytomian, którzy u siebie wygrali z Unią 5-1.
5: Sebastian Wichra, Polonia Bytom. Seba, to był po prostu twój dzień.
6: Czy mój dzień? To nie wiem. Każdego to był dzień. Każdego zawodnika, który jest z nami. Mieliśmy na to przygotowania. Każdy się szkolił. Przed meczem też mieliśmy dosyć dużo taktyki, dużo po prostu taktycznych rzeczy, żeby wejść ten mecz jak najlepiej. W 90 sekundach trafiliśmy pierwszą bramkę. To było zamierzane. Mam nadzieję, że tak będzie cały czas. W każdym meczu będziemy tak rozpoczynać mecz.
5: Wynik imponujący.
6: No oczywiście. Wiadomo, to pierwszą bramkę, znaczy tą bramkę jedną, co straciliśmy, mogliśmy jawę zrobić jako na zero by wyszedł, ale że tak powiem, ja trochę zmaściłem, nie dałem rady dogonić zawodnika. No i co, no i tyle.
5: Już po sparingach było widać, że to będzie wasz sezon, że to będzie mocny przytul i wejście Polonii Bytom.
6: Tak, na sparingach dawaliśmy siebie wszystko. To były sparingi przede wszystkim, żeby zobaczyć, jak zespół wygląda. Mieliśmy też dużo rotacji, zobaczyć, kto może występować w tym pierwszym meczu. Myślę, że trener podjął odpowiednią decyzję, że wystawił 4 dosyć mocne piątki.
5: Gratulacje, bo piękne wejście w ten sezon. Pokonaliście Unię Oświęcim.
7: Dokładnie. Cieszymy z tego wyniku. Mamy parę rzeczy do poprawy. Szczególnie w defensywie i oddawanie ten krążek tak za łatwo, ale cieszymy się z tego, że mogliśmy wygrać pierwszy mecz w sezonie. W zeszłym roku nie udało się z Katowicami, a w tym roku udało się z Oświęcimem.
5: No mówi się, bo jak tak, co niektórzy obserwowali na tych sparingach, że wy rzeczywiście pokażecie w tym sezonie, że już nie będziecie tam u dołu tabeli, tylko pójdziecie znacznie w górę.
7: Mam nadzieję. Ciężko trenujemy, ciężko przygotowaliśmy się w sezon przygotowawczy. Mieliśmy całą drużynę, cały czas trenowaliśmy razem, budujemy tą chemię i widać te efekty dzisiaj na lodzie. Każdy będzie robił, co potrzebuje, żeby zregenerować się.
5: Tobiasz, no wszyscy są tutaj tobą zachwyceni. Dobrze się dzisiaj czułeś w bramce, widzę.
8: Czułem się bardzo dobrze. Byłem przygotowany jak na każdy inny mecz, co zaowocowało. Zwyciężyliśmy ten mecz 5-1.
5: Stawiałeś się jakoś specjalnie na mecz z Unią, no bo mówi się, że oni potrafią też zagrać super mecz. No dzisiaj jakoś tak troszeczkę im nie poszło.
8: No jest to zdecydowanie drużyna z górnej półki. Przygotowywałem się jak do każdego meczu, by skupić się jak najbardziej, aby po prostu rozegrać ten mecz jak najlepiej. Myślę, że wyszło i cieszymy się wszyscy z tego zwycięstwa.
5: Czujesz, że w tym sezonie możecie więcej?
8: Myślę, że na pewno więcej niż w poprzednim. Jesteśmy zresztą bardzo dobrze zgrani, jak i jak i w poprzednim sezonie, ale będziemy mierzyć wyżej i starać się o jeszcze wyższe cele.
2: Mówił Tobiasz Jaworski, bramkarz Polonii, a wcześniej Christian Mroczkowski, napastnik Polonii Bytom. A na rozpoczęcie sezonu Katowice także wynikiem 5-1 pokonały STS Sanok Sokół, Tychy pokonały Podhale Nowy Targ 10-1, a Zagłębie Sosnowiec wygrało z Krakowią 4-1. Edyta Czekaj, dziękuję za dziś, do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.